0: Radio RAM.
1: Padło mi auto na rondzie, gdy miło jak filmu o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi, podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
2: Weź już ten płyn, lepiej zostać.

0: Radio RAM 89 i 8.
1: Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu nie.

0: Radio RAM.
1: Nadeszła jesienia, ja w końcu czuję tlen. Wdech, wydech, wdech, w porannej mgle. Z dłoni zmywam krew na sens rana. Powrócę z kapatnie, trip po lokalach, barach, klubach. Ty w pięciu fura i w tle cicho muza.
2: Co nastraja nas?
1: Uspokaja, tutaj z dala od

0: Hańki, czas odmierzać jazz.
1: Cały ten jazz.
2: Biodrami huśtam, to się nie skończy na jednej dobie. Sama chodzi nóżka, gdy sąd systemu ogień. Tempo mogę ustać, gdy lecę przez metropolię. Krew gorąca, tłusta jak przepalony olej. Dalej toczę ten ogień przez ręce. Zawsze ochotę mam na więcej. Który to już raz przewijam te klisze. Mrówki robotnice zwijają na kotwicę. Kontrabas urywa nuty, coś jest ćwane ze zwitki. Ty falujesz pod pewny jak Nastazja Kiński. Ja se obsikałem teren, obryzgało mi

0: 469 netto. O, robię rap z koleżką i koleżką. Yo.
1: Radio RAM.

0: Radio RAM 89,8 FM.
1: Nie wiem, czy chcesz.
2: Kawa czy herbata?
1: Nie, nie.
2: Kieliszek czy szklanka?
1: Co chcesz?
2: Biały czy sangria?
1: Lej, lej.
2: Bo kiedy jak nie, w taką pogodę jak dzisiaj. Za szybko, za głośno gadam, skacze mi grdyka. Nie styka mi powietrze, udaje, że styka. Myślę tylko, czy robię z siebie debila? Ty uśmiechasz się szeroko i bierzemy jeszcze łyka. Dziwne, bo jestem raczej pewny siebie. Ale patrz na mnie tak, wiesz, że nie wiem, myślę. Może jednak jest ci obojętne to co, o.

zaczynamy czytać sobie w myślach, ale stop, jeszcze nie, jeszcze pot, jeszcze stres, jeszcze krok, jeszcze gest, jeszcze wzrok mój w podłogę i ten dzwonek SMS. Ty, ej, sorry, chyba odzwonię, ja czerwony, nie no, okej, okay. Ty, no co ty, mogę potem, ja, ej, sorry, muszę, no wiesz, a potem gadam, gadam, gadam, gadam, chociaż nie wiem co i czemu, mój mózg przejął stera, ty gadasz, gadasz, gadasz, gadasz, ej, byliśmy już w liceum, może włączę depres, szatan, małpa, karawana, czy właśnie to powiedziałem, słowa serio tracą sens, gadamy tak, nadal, zamiast zrobić co, bo je chcemy, niech się zacznie już ten seks.

0: Jest upalnie, mokro, no i słono. Gdzie mój t-shirt? Pod tobą chyba spłonął. Nagle pytasz mnie o ulubiony kolor. Odpowiadam, twoje nagie biodra.
1: Radio RAM.

0: I wyobraźcie sobie, że słońce wschodzi już prawie od godziny. Wschód słońca dzisiaj od 5:18, a zajdzie o 20:19. 6:05. Trochę popadało, ale jeszcze za mało, jeszcze za mało. Dzisiaj wieczorem i w nocy znowu będzie padało. Zdecydowanie więcej według prognoz synoptyków. Dzień dobry wszystkim, tak w ogóle.
1: Dzień dobry we Wrocławiu z Radiem Ram.
0: Jest środa, 6 maja 2026 roku. 12 stopni w tej chwili. Maksymalnie dzisiaj odrobinę, o ciupinkę chłodniej, 23 po południu. No i w ciągu dnia tych chmur ma być znowu coraz więcej. I wieczorem i w nocy, dzisiaj w nocy ze środy na czwartek, będzie padać. Paweł Gomyski, dzień dobry.

0: 21 maja. Już za naprawdę niewiele dni. Specjalne wydanie porannej listy przebojów lat 90. PLP 90. Dokładnie w dniu urodzin Łony, kiedy cała historia się u nas zaczęła. Specjalne wydanie Top 40 od 6 do 10. Zapraszamy już dzisiaj i już dzisiaj też przypominamy. 8 minut po godzinie 6. Wow, wow.
1: 47 dni do lata, a zaćmienie słońca za 97 dni. Dzień dobry wszystkim.
0: Lato za 47, zaćmienie całkowitego słońca 97. Karkonoska 47 przez 97. I 9 minut po 6. Dzień dobry wszystkim. Pobudka, wstajemy.

0: Szanowni Państwo, 11 minut po 6. Mamy taką nietypową sytuację. Otóż po powtórnym przeliczeniu Sabina wszystkich najmocniej przeprasza, po prostu pomyliła się i teraz mamy już oficjalne dane.
1: No i of course, że się pomyliłam, zatem errata, lato za 46 dni, a zaćmienie za 97. Wszystkiego dobrego.
0: O, czyli 46,97, Karkonoska 46,97. No i tak, to my możemy zaczynać dzień, proszę Państwa.
2: Radio RAM.
0: A to jest szósty dzień maja, Radio RAM na 89,8 FM. Szybko sprawdzimy karteczkę w kalendarzu, czy coś tam ważnego się dzisiaj wydarzyło. Jeżeli macie jakieś urodziny, imieniny, rocznice, pamiętajcie, na nas możecie zawsze liczyć. My zawsze powiemy najlepszego, pożyczymy najlepszego. To wszystko, co możemy wam pożyczyć.

16 minut po 6. Uwaga, uwaga. Wymienimy wszystkie imiona, żeby nam później nikt nie zarzucał, że kogoś pominęliśmy. Imieniny tego dnia obchodzą Ada, Adam, Celestyna, Diogenes, Filaret, Ireneusz, Izolda, Katarzyna, Marcelin, Michał, Notger, Notker, Piotr, Platonit, Prudencjusz, Sieciesława, Świętobor, Tymoteusz, Wilhelm, Zachary, Zachariasz i Zefiryn. Międzynarodowy Dzień Sportu dla Rozwoju i Pokoju. Takie dzisiaj ważne święto. Dzień Powstania Sudanu. Dzień Upamiętnienia Ludobójstwa w Rwandzie.

0: Feel Good. Radio Rawna 89 i 8 FM. I feel good.
1: Radio Ram.
0: No i to nam się podoba. 1993 rok. Wtedy zarejestrowano Polski Związek Bilardowy. Mówimy o tym, bo wiemy, że wśród was są fani, którzy lubią tak po prostu sobie czasami cały wieczór przestać przy kiju i przy kulkach. Dzisiaj rocznica powstania Polskiego Związku Bilardowego. Wszystkich pozdrawiamy.

0: 22 minuty po szóstej.
1: Dzień dobry we Wrocławiu z Radiem Rano.
0: Cześć kochani, mój syn Janek ma jutro urodziny, na które bardzo czeka. Janek, wytrzymaj jeszcze chłopaku. Tak, pozdrawiamy go, bo wiemy, że się nie może doczekać. Nawet taką kartkę napisał: jutro mam urodziny. A my przekazujemy to na 89,8 FM. Będzie głośno o tym chłopaku. Janek obchodzi jutro urodziny. Wytrzymaj, Jasiu, wytrzymaj. Jeszcze 24 godziny i taka feta będzie. Chłopie, zobaczysz, nie będziesz w stanie się tutaj ogarnąć z wszystkimi życzeniami i odpowiadaniem na te wszystkie życzenia. Jutro słuchaczki, słuchacze Radia RAM urządzą ci takie urodziny z takimi rzeczami. Ale to jutro, ale to jest jutro. Na razie na spokojnie, sprawdzamy co przed nami. Kto tam w drodze jest? Krzysztof jest na spacerku, idzie w kierunku Mistrzostw Świata.
2: Dzień dobry, ten piękny poranek, a do Mundialu jeszcze tylko 36 dni. O. Miłego dnia.
0: Na spacerze do Mundialu. Krzysztof, 23 minuty po godzinie 6. Mówiliśmy o różnych imieninach, urodzinach, świętach, rocznicach, ale tę najważniejszą dla nas wszystkich tutaj w Polsce pozostawiliśmy sobie na koniec i teraz was zaskoczymy, bo pewnie tego nikt nie sprawdził, a my wiemy, dziękujemy. 6 dzień maja 1950 rok, Kraków. Kojarzycie, co mogło się wtedy wydarzyć w Krakowie? Właśnie w Krakowie. 6 maja 1950 roku. Piosenkarz, kompozytor, aranżer, w ogóle multiinstrumentalista. Przynajmniej na kilku potrafił fajnie zagrać, bardzo dobrze zagrać. Karierę zaczynał w latach 60., grając na skrzypcach w zespołach Czarne Perły, Anawa, akompaniował Ewie Demarczyk podczas tras koncertowych po całym świecie. Pewnie już wiecie. 6 maja rodził się, proszę Państwa, Zbigniew Wodecki. A my każdego roku właśnie 6 maja organizujemy i obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zbigniewa Wodeckiego. No to zaczynamy. Tak, tak, na tę chwilę czekaliśmy. Radio RAM proklamowało ten dzień, to święto już jakiś czas temu. Międzynarodowy Dzień Zbigniewa Wodeckiego obchodzony jest każdego roku właśnie 6 maja. Świętujecie z nami? Dajcie na maksa, grajcie na full, otwórzcie okna, niech wszyscy się dowiedzą. Uno.

Szósty dzień maja. Zaczynamy. Pierwsi w Polsce. Międzynarodowy dzień, Światowy Dzień Zbigniewa Wodeckiego. Nie tamże ogólnopolski. Światowy Dzień Zbigniewa Wodeckiego. Niech grają, niech znają, niech słuchają na całym świecie. Legendarny pan Zbyszek rodził się właśnie tego dnia i przynajmniej raz w roku wszyscy powinni

0: piszecie tutaj do nas Messengerem i Instagramem w tej sprawie. Piszcie wszystko panu Zbyszku. Panu Wodeckiemu zazdrościłem zawsze czupryny. Pisze Piotrek. Z kolei Paweł. Cześć, ram ekipa. Do utworów mistrza Wodeckiego dorasta się jak do kalesonów i szpinaku. Z wiekiem człowiek zaczyna się delektować jego dykcją i słowami, jednym słowem, profesjonalizmem. Dzisiaj gramy Wodeckiego w poranku.
1: Dzień dobry we Wrocławiu z Radiem RAM.

0: Bonjour, bonjour. Madame et monsieur, to wyścigu Tour de France, 59 dni. Voilà. A dzień będzie dłuższy o 7 godzin i 13 minut od najkrótszego dnia w roku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bonjour, bonjour. Do wyścigu Tour de France. Jutrek jest nie do podrobienia.

0: Minęła 6:30. Jeśli gracie dzisiaj Wodeckiego, grajcie też Stonesów. 10 lipca nowa płyta. O ludzie. I w najbliższych dniach u Jimmy'ego Fallona będą. Chyba nawet na 3 odcinki podzielili.
1: Radio RAM.
0: A dzień dobry wszystkim, dziękujemy. Kłaniamy się. Jaka pogoda u was? U nas +13 stopni.

0: dla wszystkich o imieniu Jacek, którzy wychodzą do pracy.
1: Radio RAM.
0: No, 6:34. Ptaszki u was też tak ćwierkają jak u nas. Dzisiaj jest 6 dzień maja, to jest środa. Sprawdzamy prognozy. 23 stopnie po południu. I może sobie dzisiaj, ale tak już bardziej wieczorem albo w nocy padać. Trochę wczoraj pokropiło, niewiele, przyda się jeszcze. Dziś i jutro prognozowany, może nawet do piątku, przelotne opady deszczu i ochłodzenie. Dziś jeszcze jak cię mogę, ale czwartek, piątek to tylko 14-15 stopni. Jak tu wytrzymać? W sobotę i w niedzielę już trochę cieplej, w okolicach 20, nawet w niedzielę 23-24. W następnym tygodniu ta temperatura nie powinna w ciągu dnia przynajmniej spadać poniżej 15. To jest dobra wiadomość, trochę gorsza, chociaż przyroda się ucieszy. Będzie padać od poniedziałku, może nawet padać codziennie i to trochę mocniej. Kłaniamy się wszystkim, zapraszamy na środę z Radiem RAM. Jeszcze pani Zegarynka tutaj się dzisiaj nie odzywała do nas.
2: Dzień dobry. Tylko 34 dni do wakacji. Oczywiście bez weekendów, świąt i dodatkowych dni wolnych. Pozdrawiam, miłego dnia.

lotnisku pada deszcz, informuje Pepe. Tak nie za mocno, ale pada. Międzynarodowy Dzień Zbigniewa Wodeckiego. W tej sprawie do nas też dzisiaj piszecie Instagramem i Messengerem. Ze wszystkich arcydzieł śpiewanych i granych przez Wodeckiego, pisze Robert, numerem jeden zawsze były chałupy. Chałupy Welcome To, to zagrajcie dzisiaj. Was pytamy, co grać dzisiaj Wodeckiego. Światowy Dzień Zbigniewa Wodeckiego ogłasza Radio RAM zawsze 6 maja. Raz w roku takie święto. Ania napisała tutaj, dzień dobry. Jeżeli mamy taki Wodecki Day, to ja proponuję i oddaję głos na Lubię Wracać. Lubię wracać tam. Wrócimy do tego utworu w ciągu dnia, przynajmniej raz dzisiaj rano. I czekamy na kolejne głosy oczywiście w tej sprawie. W każdej sprawie piszcie do nas, bo nam bardzo przyjemnie. Basia na przykład pisze, no to cześć, ja lecę pobiegać nad zalew. I właśnie wysyła nam zdjęcie, jest nad zalewem, na takiej plaży, piasek, prawda, jest no taki drewniany stolik, miejsca do siedzenia, drzewka, wschód słońca, no pięknie, pięknie. Basieńko, zazdrościmy, ale dzięki tobie troszeczkę tam jesteśmy razem z tobą i odczuwamy fajny klimat. Łukasz z kolei też pisze do nas, dzień dobry. Tutaj u nas też tak ładnie śpiewają, a na końcu ładny żółty ptaszek, to nie wiem, czy znacie. Poczekajcie, może się uda odtworzyć to nagranie od Łukasza. Co to jest Łukasz nam wysłał tutaj? Posłuchajcie. Gdzie jest Łukasz? Gdzie jest Łukasz? Kiedy? A, samochód z naklejką Radia RAM. Taki żółty ptaszek na koniec, ale to miłe. Bardzo. Ktoś ma takie naklejki RAMu? Jeżeli macie, to wyślijcie, pochwalcie się, komu udało się w poprzednich latach coś takiego zebrać. I następna wiadomość od Eweliny. O, proszę państwa, tutaj jest jakaś prośba. Dzień dobry, panie Pawle, dzień dobry, Radio RAM. Jeśli jest taka możliwość, bardzo bym prosiła o złożenie życzeń mojemu mężowi Krzysiowi. Można o nim też powiedzieć, że to jest ten radiowy licznik mundialowy, bo to jest ten, który odlicza czas do Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Prywatnie wspaniały tata i kochający, wspierający mąż. Dzisiaj kończy 40 lat, nie wiedzieliśmy. Dzięki, Ewelino. Wszystkiego najlepszego, Krzysiu. Pozdrawiamy.

Dobrze pisze tutaj do nas Robert. Nie śpimy, nie śpimy, za chwilę PLP. Poranna lista przebojów lat 90. Macie dokładnie minutę, 60 sekund. Czekamy na wasze muzyczne propozycje z lat 90. Już za chwilę jeden z tych numerów będzie numerem 1.

0: PLP 90. Poranna lista przebojów lat 90.
1: PLP 90, jedyna taka na świecie. Poranna lista przebojów lat 90. tylko na antenie Radia Ram. Bailando, bailando, bajobongo, bajobongo. Zobaczymy, które magiczne zaklęcie dzisiaj zadziała. A wczoraj zadziałało na Briana Adamsa, Roda Stewarta i Stinga. All for Love. Trzej muszkieterowie ze ścieżki dźwiękowej, też trzech facetów śpiewających. Pamiętacie? 93 rok. A przedwczoraj zaczęliśmy tydzień od Prodigy. Breathe with me. Scorpions, Wind of Change, Snap Rhythm as a Dancer, Criss Cross, Jump, a nawet Giovanotti, Serenata Rap, Serenata Rap. Same najlepsze numery gramy o tej porze. Minęła 6:40, już nawet do 5 dochodzimy i sprawdzamy, co nam tutaj wysyłacie w naszej bramce messengerowo-instagramowej. Marta pisze: witajcie, ja głosuję na Erosa Ramazzottiego. Czy ktoś pamięta? Son cose del. On miał taki troszeczkę głos, jakby był lekko zakatarzony, nie?
2: Sono cose della vita.
1: To bardzo dobry numer. Zapisujemy sobie Cose della Vita, Eros Ramazzotti. Zobaczymy, czy komuś się to spodoba. Zresztą włoskie klimaty tutaj mile widziane. Leszek pisze: jedziemy tutaj. Inter Mediolan mistrzem, przecież Inter Mediolan mistrzem Włoch. Więc Leszek tutaj proponuje: my love has got no money, he's got his strong beliefs. A na to odpowiada Tomek: paktofonika, chwile ulotne. To jest moja, bardzo dobrze. Silna dzisiaj pierwsza dziesiątka jest bardzo mocna, bardzo mocna. Wojtek jeszcze wchodzi tutaj normalnie w szereg. Wojtek Zobina, In the Closet Michaela. Czy ktoś pamięta taki ikoniczny teledysk z Naomi Campbell? To była Naomi, tak, to chyba była Naomi Campbell. Gdzieś na pustyni, nie? Coś takiego. Takie to wszystko było piaszczyste. No, fajne to były czasy. Lata 90. Pet Shop Boys Go West. Proszę tutaj zagrać. Adamowi się przypomniało. I bardzo dobrze. Jaro dziś jest pełnia. Paweł sobie przypomniał o takim numerze, bo nie tylko Waha Rowery 2, ale też Jaro miał właśnie taką bardzo ciekawą propozycję. Kto to tam śpiewał? Czy to nie była ta sama wokalistka, która później mówiła, że zamienię cię na lepszy model? Tak, i ona chyba tam głosowo się udzielała. Dziś jest pełnia. Silna dzisiaj jest ta pierwsza dziesiątka. Ciężko będzie wybrać jeden dobry numer z lat 90.
3: Numer...
1: A dzisiaj na pierwszym. Numer, który rozpoczynał lata 90.

0: informacje o tej porze. Przenosimy się w czasie do złotych lat 90. Odmładzamy się o kilkadziesiąt lat. Nasz słuchacz Adam nawet wpadł na pomysł, jakie hasło powinno mieć ta chwila na antenie Radia Ram.
1: Słuchacie Radia Ram. Reumatyzm, Alzheimer, miażdżyca. Pozdrawiam.
0: Wygrałeś, szczęściarzu. 10 minut do godziny 7. London Beat dzisiaj. I've been thinking about you. To jest numer z września 1990 roku. Do dzisiaj grany przez wiele stacji radiowych na całym świecie. Taki klasyk lat 90., od którego się ta piękna dekada rozpoczynała. Zespół w ogóle założył się w 1988 roku. Nazwa nieprzypadkowa, bo oni w Londynie. To Brytyjczycy w ogóle byli, wiecie? London Beat to byli Brytyjczycy. I dopiero tak dwa lata później od chwili założenia, w 90 roku we wrześniu, odpalił przebój I've Been Thinking About You z albumu In The Blood. Ale pewnie nie ma żywej duszy, która posiadałaby akurat całą płytę. Czy ktoś może mieć album najlepiej na winylu? London Beat. Jeszcze była taka druga grupa, London Boys. Prawda? I tak czasami to London Beat czy London Boys, może ktoś z was posiada cały album, całą płytę, ale ja w życiu nie spotkałem takiego człowieka, że ktoś miałby coś więcej poza I've Been Thinking About You, ale tam nie wiadomo. Ukłony dla wszystkich, którzy tutaj oddawali swoje głosy, bardzo pięknie dziękujemy. Kolejna szansa na wybranie swojego utworu z lat 90. na naszej antenie jutro około 6:40 rano.
2: Autopromocja. Czego słuchaliście, zanim powstało Radio Ram? Słyszałeś o PLP 90? Porannej liście przebojów lat 90?
3: PLP 90.
2: Wybierz utwór ze złotej dekady list przebojów i wyślij go do nas messengerem. Codziennie od poniedziałku do piątku po 6:30 rano?
3: PLP 90.
2: Jedyna na świecie poranna lista przebojów lat 90.
4: Autopromocja.
0: A dokładnie za 15 dni, 21 maja, to będzie czwartek, za dwa tygodnie, specjalne wydanie PLP 90 z okazji rocznicy powstania. Wtedy, 21 maja, w dniu urodzin Łony, którego pseudonim przecież wziął się od... I tell you what I want, what I really, really want, so tell me what you want. I wanna. Specjalne wydanie od 6 do 10. Bądźcie z nami 21 maja.

0: Marta wspomina dzisiejszy numer 1 z PLP 90. Pamiętam to, I've been thinking about you, pamiętam. Dyskoteki szkolne w klubie na Ołtaszynie, teraz teatr na Bruku. Ile to już lat minęło? Tymczasem u nas pomalutku zbliża się godzina 7. Przypominamy, 6 dzień maja to jest Międzynarodowy Dzień Zbigniewa Wodeckiego. Miłosz, na pewno znasz, kojarzysz, bo dzisiaj robi taki plebiscyt na najfajniejsze piosenki Zbigniewa Wodeckiego. Gdyby coś zagrać po 7, to co byś wybrał?
1: Wiesz co, ja może to będzie takie trywialne, takie proste, ale zawsze urzekała mnie Pszczółka Maja.
0: Pszczółka Maja?
1: Tak. Serio.
0: Normalnie, żeby tutaj, tylko jestem ciekaw, czy ktoś z Państwa jeszcze tutaj będzie wspierał w głosowaniu Miłosza. Pszczółka Maja po 7, może od tego zaczniemy.

0: Reklama.
1: Słuchaj, znalazłam mieszkanie. Osiedle Latawców, Psie Pole, Wrocław.
2: I co? Mają taras?
1: Tarasy, balkony, ogródki. Do wyboru. I metraże, których wszyscy szukają.
2: A raty? Bo wiesz, jak to bywa.
1: Właśnie. 3 wpłaty po 10%, a 70 dopiero przy odbiorze kluczy.
2: No to dajmy się ponieść. Osiedle Latawców. Osiedlelatawców.pl.
3: Twoje dziecko kończy podstawówkę? Co wybrać? Technikum czy liceum? W Infotech masz wybór. Technikum z programowaniem i sztuczną inteligencją. Liceum z psychologią i biznesem. Gwarantujemy staże we wrocławskich firmach i pewną przyszłość w branżach jutra. Wybierz sprawdzony model edukacji. Rekrutacja trwa. Szkoły Infotech. Wrocław Muchoborska 6. infotech.edu.pl.
4: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Już w najbliższy weekend we Wrocławiu Smaczny Targ. Festiwal Azjatycki, Sakura Festiwal Japoński i Matcha Festiwal. Spróbujesz pysznych pierożków kakao, puszystych bułeczek bao i chrupiących krewetek w tempurze. Sakura Festiwal Japoński to wydarzenie dla miłośników Japonii. Kremowy ramen, pyszny udon teriyaki, onigiri, słodkie mochi i matcha w wielu smakach. 8, 9, 10 maja. Plac Wolności we Wrocławiu. Irashai mase.
7: Po reklamie. Sponsorem nawigacji jest Germas, właściciel autoryzowanego salonu i serwisu marki Jetour. Wrocław, ulica Strzegomska 139.
8: Nawigacja Radia RAM.
9: No, zacznijmy od tych informacji dla tych, którzy muszą zatankować. Jeśli się Państwo przyzwyczaili do wczorajszych cen paliw, dziś będą takie same, czyli maksymalnie 6,49 za litr benzyny 95 i 7,31 za litr oleju napędowego.
10: Dla nas to bez znaczenia, bo i tak zawsze za 100 zł tankujemy, no. Także nie musisz tego podawać.
9: Ale możesz dojechać nieco bliżej.
10: Po co
9: bliżej,
10: wy to mówicie? To bez sensu, my za 100 zawsze tankujemy i nie ma żadnych podwyżek, obniżek.
9: Większe spalanie natomiast w tej chwili przy drogach wjazdowych do centrum Wrocławia, Krzywoustego, oczywiście okolice Mostu Milenijnego i skrzyżowanie Klecińska, Grabiszyńska i Halera.
7: Sponsorem nawigacji jest Germas, właściciel autoryzowanego salonu i serwisu marki Jetour. Wrocław, ulica Strzegomska 139.
8: Wiadomości Radia RAM.
9: Drogi zwalniające zbyt blisko domów?
11: Wszystko poskakuje, no. Szklanki, wszystko po prostu, no.
9: No, skarżą się wrocławianie na Ubinie. No, dziś matura z języka obcego.
12: No, trochę stresu jest.
13: Podstawa jeszcze nie taka straszna.
9: Ma o tym także w wiadomościach. Czy to koniec wojny w Iranie? Ofensywa dobiegła końca, zapowiada Marco Rubio. Zapraszam, Miłosz Wałkowiecki. Bezpieczeństwo pieszych i kierowców, czy hałas i drgania przenoszące się na pobliskie budynki. Część wrocławian skarży się na progi zwalniające w pobliżu miejsc zamieszkania. Taka sytuacja jest m.in. przy skrzyżowaniu Daszyńskiego z Wyszyńskiego.
11: Jeżeli ktoś pracuje na przykład na nockę, wraca i chce się przespać albo późno kończy, no to właśnie jak się zaczyna ten taki poranny ruch ciężki, no to po prostu wszystko poskakuje. No. Szklanki, wszystko po prostu. No. No,
9: miasto zauważa problem, mówi Damian Kret, rzecznik zarządu dróg utrzymania miasta we Wrocławiu, ale najważniejsze jest bezpieczeństwo.
14: Te progi mogą być też uciążliwe. Ta uciążliwość może także dotyczyć mieszkańców pobliskich mieszkań, pobliskich domów. Od zawsze były tam niedogodności związane z hałasem. Natomiast warto sobie tutaj zdać sprawę z tego, że te progi zwalniające mają przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo w tamtym miejscu.
9: No, progi zwalniające są projektowane tak, aby bezpiecznie pokonywać je z prędkością 25 do 30 km na godzinę. No, w praktyce pokonywane są ze znacznie większą prędkością, co powoduje m.in. drganie jezdni przenoszące się na sąsiednie budynki.
8: Wiadomości.
9: Dziś trzeci dzień matur. Absolwenci szkół maturalnych przystąpią do egzaminu podstawowego z języka obcego. Maturzyści, mimo tego, że się stresują, nie obawiają się wyników egzaminu.
12: No, trochę stresu jest, ale myślę, że większy odczuwam na próbnych maturach. To mnie trochę przygotowało do tego, żeby radzić sobie z tym stresem.
13: Podstawa jeszcze nie taka straszna, bardziej rozszerzenie, ale myślę, że oba będą pozytywnie.
15: Tak, też myślę, że tutaj angielskie podstawowe to pozytywnie, a z rozszerzeniem, no, będzie ciężej na pewno, więc tutaj nie wiem.
9: No, we Wrocławiu do matury przystępuje 10 160 osób, z czego prawie 8,5 tysiąca po raz pierwszy. A za maturzystami polski i matematyka, ale także matura z języka łemkowskiego. Jako języka mniejszości etnicznej w kraju przystąpiło do niego 5 osób, niemal połowa, bo 2 osoby na Dolnym Śląsku, w drugim ELO w Głogowie i w 8 ELO we Wrocławiu. Na Dolnym Śląsku niemal co roku zdarza się maturzysta, który wybiera język łemkowski na egzaminie dojrzałości.
8: Wiadomości Radia RAM.
9: Teraz informacje z zagranicy. Ofensywa rozpoczęta w lutym przeciwko Iranowi dobiegła końca, oświadczył amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. Podkreślił, że priorytetem dla USA jest obecnie ponowne otwarcie cieśniny Ormus.
0: Marco Rubio podczas spotkania z dziennikarzami poinformował, że kwestie dotyczące irańskiego programu nuklearnego, w tym zapasu wysoko wzbogaconego uranu, zostaną rozwiązane na drodze rozmów. Kwestii samej wojny zdecydowanie podkreślił. Operacja wojenna Epicka Furia się zakończyła. Przechodzimy teraz do projektu Wolność. Celem jest zapewnienie bezpiecznego przepływu statków handlowych przez cieśninę. Następnie jednak prezydent Donald Trump oświadczył, że Stany Zjednoczone tymczasowo wstrzymają operację eskortowania statków przez cieśninę Ormus, utrzymując jednocześnie blokadę, i stwierdził, że poczyniono wielkie postępy w kierunku zawarcia całkowitego i ostatecznego porozumienia z przedstawicielami Iranu.
9: A te informacje zebrał dla nas Jan Pachlowski.
8: Sport w Radiu RAM.
9: Ostatnią kolejkę sezonu zasadniczego rozegrają dziś zespoły ekstraklasy koszykarzy w meczu decydującym o awansie do fazy play-in. Górnik Wałbrzych zmierzy się w Ostrowie ze Stalą, natomiast pewny już udział w fazie play-off Śląsk Wrocław zagra na wyjeździe z miastem Szkła Krosno.
8: Dzień dobry we Wrocławiu z Radiem RAM.
16: Tutaj nasz słuchacz pisze, że jemu Zbigniew Wodecki grał nawet na weselu. Dopiero pierwszy taniec. Z płyty, co prawda.
9: Myślałem, że na żywo.
16: Myślałem, że na żywo Wodecki.
9: Oczy mi się po prostu zaświeciły, jak zacząłeś mówić, a to tak...
16: Ale wiecie co, że pan Zbyszek, bo to przecież anegdoty, historie, legendy, on też był takim bardzo otwartym był artystą. I pamiętam, czytałem książkę biograficzną, w której opowiadał, że tak sobie zapisywał w swoim notatniku te wszystkie joby tak zwane, gdzie ma pojechać. Duże miasto, wioska, dni miasta, dni wsi, wszędzie zagram. Domy kultury, że po prostu nie był się czasami w stanie rozczytać, co zapisał i gdzie. I mu się te daty myliły i miejsca. I były takie historie, że gdzieś jechał i przyjeżdżał, patrzy, podchodzi pod Dom Kultury, a tu ani jednego billboardu, plakatu, afiszu, nic po prostu. Co jest? Co, nic nie informuje.
9: No i zaczyna grać. I tego skręca właśnie koncert.
16: I dzwoni pod jakiś dowolnie wybrany numer. Kto to do mnie dzwonił? Kto to zamawiał? I oni mówią, panie Zbyszko, no przecież parę miesięcy temu pana pytaliśmy, a pan mówił, że pan ma ten termin zajęty. To nie gramy dzisiaj. A nie, to pardon, to mi się wszystko pomiesza. I jechał gdzieś dalej po prostu, także niewykluczone, że u kogoś Wodecki wystąpił po prostu. Jeżeli znacie historię, anegdotę z życia, a może ktoś z was poznał Zbigniewa Wodeckiego, to napiszcie dzisiaj w Międzynarodowym Dniu Zbigniewa Wodeckiego. Ten dzień ogłasza, proklamuje Radio RAM i wierzymy, że wszystkie stacje w Polsce, przynajmniej radiowe, pójdą w nasze ślady i zrobimy taki International Wodecki Day. I na całym świecie będziemy...
9: No tak, była matura z angielskiego dzisiaj.
16: O właśnie, o popatrz, o, nie ma przypadku. Ładnie to połączył. Czyli ty jesteś za tym, żeby zagrać teraz Pszczółkę Maję.
9: Naturalnie, to jest pierwsze, co przychodzi do głowy, jak myślę.
16: Maja co?
17: Maja B.
16: Maja B?
9: Yeah.
17: Pszczółka Maja.
16: A, Maja B, Maja B. Dobra, dobra.
9: Her, yeah.
16: A dlaczego? Dlatego, że Maję wszyscy znają i kochają. Także szukamy. Jeżeli teraz zbierzemy 25 głosów Messengerem i Instagramem, to trochę wzorując się na Łatwogangu, jeżeli 25 głosów wpłacicie Messengerem i Instagramem, to my zagramy Pszczółka Maję. Dobre to jest pomysł?
9: Bardzo
16: tylko
9: dobry.
16: Tutaj musi mieć 25.
17: Kartonów tylko ci brakuje.
16: Tylko kartonów nie mam. A co
9: musisz
16: mam?
9: Tak dużo mówić. Słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie.
16: Słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie. Śrubujemy. 25 osób zagramy Pszczółkę Maję. Dajemy wam 60 sekund na to.
8: Sponsorem prognozy pogody jest deweloper Napollo, budujący osiedle domów, parkowe łany.
16: I zaczęło się 7, 8, 9, 10 osób. Zobaczymy, czy zbierzemy 25, a tymczasem 7 po 7, dwie siódemki. Pomyślcie sobie jakieś życzenie, bo mamy taką szczęśliwą chwilę i 37 sekund jeszcze nawet. A na termometrze dzisiaj 23 maksymalnie po południu. W tej chwili 12 do 13, ciśnienie ciut za niskie, ale będzie dobrze. W ciągu ciągu dnia nie będzie padać. Wieczorem i w nocy opady deszczu według synoptyków. Jutro też może padać, to dobrze, niech sobie popada. Tylko nie w weekend, bo w sobotę, w niedzielę, o i to dobrze, 20-23, fajnie. A po weekendzie to znowu sobie może padać.
2: Sponsorem prognozy pogody jest deweloper Napollo, budujący osiedle domów, parkowe łany.
16: 24-25.
17: Gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie. Świat, w którym baśń ta dzieje się. Malutka pszczółka mieszka w nim.

0: Dzień dobry we Wrocławiu z Radiem Ram.
1: Ale też czuję, że dzisiaj będzie poranek pełen historii, opowieści, wspomnień, legend. Dzisiaj International Zbigniew Wodecki Day. Rodził się właśnie 6 maja 1950 roku i otwiera się sezam z opowieściami. Kamil chyba tutaj tak do nas pisał. Co napisał?
2: Tak, napisał, że poznał Wodeckiego. Kiedyś miał koncert Wodecki na festynie w Detroit. Wyszedł na scenę, no i Kamil patrzy, a to Wodecki. No i rzeczywiście rozpoznał go, taki sam jak w telewizji.
1: Poznaję go, to jest Wodecki. Poznałem Wodeckiego. A dobre, poznałem Wodeckiego. Ja pana poznaję. Pan jest Zbigniew Wodecki. Detroit, dla tych, którzy mogą być nieprzytomni, Trzebnica. DTR. Tak. Tak zwane DTR, czyli Detroit. A ty, Miłosz, poznałeś kiedyś Zbigniewa Wodeckiego?
3: No, na tej samej zasadzie. Też go poznałem. Było takie zdjęcie i wiesz, tak, to jest Wodecki.
1: Ja zapowiadałem parę razy Wodeckiego, między innymi chyba na tym jego ostatnim albo przedostatnim koncercie w NFM-ie we Wrocławiu podczas koncertu Nadziei. Fundacja na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową, przylądek Nadziei. Pan Zbyszek tam w zasadzie na kilka tygodni przed śmiercią wystąpił. To była wiosna tamtego roku. Ale też kiedyś miałem okazję poznać Zbigniewa Wodeckiego w Warszawie. W ogródku przy Myśliwieckiej 357 skończyłem poranek w RDC i Zbigniew Wodecki skończył nagrywanie audycji do tamtego radia. Tylko ja nie wiedziałem, że on skończył i tylko wychodzę przed budynek, tam jest taki ogródek. A wiecie, jaka ławeczka, drzewko, ludzie tam idą się przewietrzyć. I widzę taki mężczyzna, tylko sam stoi. Stoi taki wysoki, postawny mężczyzna, tam prawie 2 metry, wiecie, bary, biała koszula, takie włosy. I ja tak podchodzę, ale nie wiem, czy mogę o tym opowiadać, bo to jest sytuacja taka dotycząca spraw związanych z... A dzieci nas słuchają, 7:14, to po 8.
2: Co tam się działo w tym ogródku w takim razie?
1: Co się robili w tym ogródku z Wodeckim? To po godzinie 8, jak będą po prostu już wszyscy w szkołach, maturzyści będą po 9 bardziej bezpiecznie, będą na maturach, a dzieci będą w szkołach.
2: Nie, i przekażę tyle
1: przed szkołach, ponieważ pan Zbyszek miał taki, jakby to powiedzieć, no coś robił sobie, lubił sobie pyknąć. Wiecie, co mam na myśli, tak? I tego sprawa po prostu dotyczyła i będziemy... A Ania na szczęście mnie tutaj ratuje, bo wchodzi ze swoją opowieścią. Proszę państwa, moja mama zaprosiła pana Zbyszka na koncert charytatywny do takiej małej miejscowości. Oczywiście przyjechał, zagrał koncert, potem mama zaprosiła go do restauracji na kolację, a pan Zbigniew tak pokręcił głową, powiedział: pani Basiu, a może byśmy tak po prostu... Nie, też nie można tego powiedzieć po prostu. Bo to są
3: czy ktoś ma antenowe wspomnienia ze Zbigniewem Wodeckim? Bardzo prosimy o wsparcie.
2: Na teraz potrzebujemy.
1: Na teraz, na tę porę dziecięcą.

0: Gosia pisze, że już tyle razy to opowiadałeś, nie bój się. Tylko noworodki nie znają jeszcze tej historii. Ale nie o tej porze, panie Małgosiu. Może powtórzymy angielski, co?
1: No trochę stresu jest.
2: Podstawa jeszcze nie taka straszna.
0: Dzisiaj matura z języka angielskiego. Na chwilę zmieniamy temat i czekamy na kolejne historie dotyczące Zbigniewa Wodeckiego. Asia pisze tutaj: mój brat cioteczny miał okazję napić. No i widzisz, kolejna nieantenowa po prostu anegdota. Szukamy antenowej anegdoty o Zbigniewie Wodeckim. Nawet powiem ci, nie sądziłem dzisiaj rano budząc się, że dojdzie do takiej sytuacji, że jakby szlagwortem...
3: Skandalistycznej wręcz, no.
0: Że szlagwortem poranka będzie, że szukamy antenowych anegdot ze Zbigniewem Wodeckim, bo okazuje się, że wszystkie są nie antenowe, przynajmniej nie o tej porze.
3: No brat cioteczny miał okazję się spotkać i jak to przekręcimy, to jest super. Po prostu posiedzieć z Wodeckim.
0: No ale to już nie to samo, no. To już nie to samo. Co za anegdota, jak taka ukryta jest, no. To może powtórzymy angielski, co? Co wy na to? Ktoś się odważy tutaj, bo dzisiaj, ale z angielskiego, dzisiaj są matury, czy można sobie wybrać ten język? Wybiera się te języki,
3: nie
0: prawda?
3: Wiem.
0: To są między innymi z angielskiego. Po prostu.
3: Ja przyznam, że no podstawa chyba z angielskiego nie jest chyba obowiązkowa, no ale znakomita większość pisze.
0: Właśnie, że dzisiaj ten angielski jest to może jakieś 50 popularnych zwrotów w codziennym angielskim byśmy... Jak im pomóc po prostu? Bo szukamy też pomysłu, jak wam pomóc tym, którzy pewnie już tam przy śniadanku i na dziewiątą na angielski. Takie podstawy angielskiego, co to na przykład long time no see, prawda? Że... No. Po polsku jakby to było kopę lat, prawda? Long time no see.
3: Długi czas niewidzenia.
0: Długi czas niewidzenia. 20 minut po godzinie. Ale teraz fajnie zagraliśmy, tylko to jest oryginał. Widzieliście, jak Natalia Mujanga i Natalia... ta druga Natalia, no. No wiesz, ta z tych sióstr Sisters. A. Wiesz, która... Przybysz.
3: Przybysz.
0: Jak one zaśpiewały to w sobie.

0: jak można sobie wybrać maturę? Mój syn, język. Mój syn dzisiaj zdaje niemiecki, także trzymajcie kciuki za tych, co zdają niemiecki. Można też hiszpański, francuski. Powodzenia dla wszystkich.
1: Radio RAM.
2: No i właśnie można sobie wybrać język i to za egzamin, jak sobie można wybrać język. To powinno być zaskoczenia.
3: Ale wszyscy mają takie same pytania i ty tylko w innym języku odpowiadasz?
2: Po prostu przychodzicie rano, siadacie w sali, rozdają kartki i ty nie wiesz, jaki to jest język, prawda? To powinien być egzamin dojrzałości. Ty masz się umieć odnaleźć w każdych okolicznościach. To jest dojrzałość po prostu. Nagle coś po francusku trzeba pisać. I proszę bardzo, i się drapiesz po głowie, nie wiesz, co masz zrobić. Kamil, które ty języki znasz? Wymień 7.
4: Ja w ogóle muszę się przyznać i przede wszystkim muszę się przywitać.
2: Dzień dobry. Dzień dobry.
4: Ja pisałem maturę z języka niemieckiego. Ich habe Abitur gemacht aus Deutsch.
2: Powiedz, jak to jest, bo chciałem poznać człowieka, który pisał kiedyś z niemieckiego maturę.
4: Wiesz co? Mieszkałem pół roku w Niemczech. Dzisiaj nic
2: Ty nie... mieszkałeś w Niemczech?
4: Tak. No tak, pomieszkiwałem. Mój tata pracował w Niemczech. Moja ciocia do dzisiaj mieszka w Berlinie. O. Takie wątki niemieckie. Natomiast...
2: I ty w Berlinie mieszkałeś?
4: Tak.
2: Gdzie, w którym miejscu?
4: W Berlinie mieszkałem wtedy chyba na Zehlendorfie. Taka była dzielnica.
2: Fajnie tam?
4: No, fajnie u cioci.
2: Ale
4: ciocia
2: taka
4: do dziś.
2: Kuzyn czysta, spokojna? Czy...
4: Spokojnie. Po niemiecku.
2: Tak, Ordnung był.
4: Był.
2: Kosze były jakieś takie na boiskach? Są
4: file, może... file basketen, file.
2: A, file basketen.
4: Ale wiecie co? Ja chyba napisałem pracę z maturą. Który...
2: Jaki temat?
4: To było jajecznica Eier mit Bratwurst. Coś takiego pisałem. I pani zwariowała, jak on mógł napisać przepis na zrobienie jajecznicy z kiełbaską, także.
2: Ale to było treść.
4: Schneiden Sie Bratwurst mit, jak jest nóż? Kneif?
2: Kneif,
4: to jest wiadomo. Kneifen? A, mit Messa.
2: No. Dobrze, ale poczekaj, Messa. Ale powiedz, ale co pisałeś? Trochę rozwiń to,
4: nie
2: co
4: pamiętam,
2: co pisałeś?
4: Jak dziś miałem, mam taki już pół żartem, pół serio. Była pisemna i
2: ile stron
4: i ustna.
2: Napisałeś o jajecznicy z...
4: Zwei, drei, stronę?
2: Ze trzy strony nawet można tym napisać. Tak?
4: I także z angielskiego też miałem ustną maturę.
2: Patrzymy, co Karolina pisze. Też zdawałam niemiecki. Też Piotrek pisze. Thank you from the mountains, oczywiście. Dziękujemy z góry. Robimy powtórkę z języków dzisiaj.
4: A musztarda po obiedzie, wiecie jak jest?
2: Nie, po angielsku czy po niemiecku?
4: No to przysłowie tak po angielsku.
2: Po angielsku jak jest?
4: No mustard after dinner.
2: Mustard after dinner. Tak. Ale bądźmy otwarci na wszystkie języki.
4: Jak tam
2: jeszcze wiecie, co pamiętacie, po prostu podpowiadamy dzisiaj wszystkie, a nie, że tylko po angielsku. Po prostu wszystkie języki świata, co kto wie, wrzuca Messengerem, Instagramem,
4: cokolwiek. A co słuchacze mówią, co jest trudniejsze, niemiecki, angielski dzisiaj?
2: Dla mnie niemiecki.
4: Warum?
2: Ja nigdy się nie łapałem i pewnie teraz się milion osób odezwie. Ja nigdy nie rozumiałem tego z tym Dein, po prostu. To jest nie do wyłapania. Tu nie ma logiki w tym, wiesz. Der, die, das,
3: no,
2: to wiem,
3: tam
2: ale
3: właśnie
2: później...
3: Jest bardzo dużo logiki, ale jest jej za dużo.
2: Tak, to wytłumacz. Za dużo.
3: Ja już nie pamiętam tego, ale tam było tyle zasad najróżniejszych. No trudne to było.
2: Dein, po prostu nigdy tego nie mogłem załapać. Tam ludzie mi mówili, to trzeba wykuć po prostu i zapamiętać, bo się inaczej tego nie da.
4: Jeden z moich takich wspomnień, jedną z matury, to ten zapach, który się unosił przed wejściem na salę w korytarzu, wiele osób i ten taka niezapomniana...
2: Zapach?
4: Niezapomniana woń. Możecie sobie...
3: Woń wiedzy.
2: Woń mi stąd.
4: A bardziej woń emocji, która się unosiła w korytarzu w liceum.
2: Słuchajcie, don't turn my guitar. Nie zawracaj mi gitary. 7:27, dzisiaj powtórka z wszystkich języków świata. Tylko w Radiu RAM jesteśmy waszym jedynym korepetytorem. Here we go.

0: A pamiętacie, jak rok temu jeden z maturzystów po wyjściu z matury powiedział: rzeczywiście, pamiętacie, to przecież to rok temu, ale jak to zleciało?
1: Justyna, przebibałem 4 lata, znałem tylko balladynę.
0: Znacie tę historię? To jest historia z matury, ale pięknie, Justynko, że ty masz pamięć. Rok temu na naszej antenie hitem była fraza: przebibałem 4 lata, znałem tylko balladynę. I nie Fluderianie Ramowi zrobili z tego piosenkę. Tak, tak, z tego tekstu powstała dłuższa wersja i myśmy ją emitowali na naszej antenie. To był hit matury 2025. Przebimbałem 4 lata, znałem tylko balladynę. Ty, Kamil, tego nie pamiętasz? Gdzie ty byłeś rok temu, jak były matury?
2: Ja nie wiem, w Lesznie.
0: W Lesznie,
3: na działce.
0: Nie, w Lesznie może byłeś, ty byłeś może w Lesznie, albo byłeś na tej swojej działce.
4: Reklama. 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kina DCF oraz online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami oraz dyskusje i warsztaty. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl oraz dcf.wroclaw.pl.
5: Skumaj to. Wrocławskie płazy to drapieżniki, tak samo jak lwy i tygrysy. Polują na uciążliwe komary i ślimaki. Żeby mogły u nas działać, ułatw im zadanie. Patrz pod nogi i koła, gdy jedziesz. Przespaceruj się po trawniku, zanim go skosisz, aby mali sąsiedzi zdążyli uciec. Wyrzucaj butelki i inne śmieci do kosza, bo to dla nich pułapka bez wyjścia. Więcej na www.wrocław.pl/płazy.
6: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
7: Tradycja i nowoczesność w harmonii z naturą. Swiss Element to szwajcarska technologia ekologicznych, prefabrykowanych domów drewnianych w cenie mieszkań. Sprawdź na www.swisselement.pl. Swiss Element. Twoje marzenie o domu w zasięgu ręki.
8: Swiss Element. Wrocław, Braniborska 14. Galeria wnętrz Domar. Drugie piętro.
9: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie we Wrocławiu. Odkryj wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Dowiedz się, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds, przedłużona do 30 czerwca. Wrocław, hala IASE. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest True Development, realizujący inwestycje Nowe Promenady i Forest Partynicka we Wrocławiu.
0: Minęła 7:30 i zobaczcie, słoneczko wyszło zza tych chmur, 14 stopni się zrobiło. Wieczorem, po południu 23-24, wieczorem i nocą opady deszczu i bardzo dobrze, bo mało tego było w ostatnich tygodniach. Środa, czwartek, piątek raczej pochmurne i przelotnie deszczowe, sobota, niedziela ładnie, cieplutko, powyżej 20. No i to są konkrety, jeśli chodzi o prognozę pogody. Ciśnienie jeszcze takie, no powiedzmy, może być.
10: Sponsorem prognozy pogody jest True Development, realizujący inwestycje Nowe Promenady i Forest Partynicka we Wrocławiu.
0: A ten utwór?
11: Wszystko poskakuje, no. Szklanki, wszystko po prostu, no. No matter what.
0: Dedykujemy wszystkim, którzy mają w swojej okolicy progi zwalniające.

wyskakuje. No. Szklanki, wszystko po prostu. Wszystko poskakuje. No. Szklanki, wszystko po prostu. Click, click, click, click, everywhere I go.

0: Jump, jump. Utwór dedykujemy wszystkim ludziom, którzy w pobliżu swoich mieszkań, domów mają progi zwalniające. Sprawa jest rzeczywiście coraz głośniejsza. Po prostu wszystko podskakuje, nie da się normalnie żyć, wszystko. Tutaj Mariusz ma propozycję dla ludzi, którzy właśnie w takich warunkach muszą żyć, że te szklanki im podskakują. Mariusz napisał, do szklanek można nalać wody i to je obciąży, proszę państwa.
1: Świetny pomysł. Ja bym wysłał policję, która...
0: Policję,
1: która zmierza do Radia RAM, bo dzisiaj będą...
0: Policja tu jedzie?
1: Policja jedzie do radia.
0: No to nie pierwszy raz.
1: I ta policja może interwencję jakąś przeprowadzi z tymi szklankami.
2: W dobrym tonie.
0: Policja, proszę przyjechać do Radia RAM. I na Facebooka.
2: W dobrym tonie.
0: Jak w każdą środę, mniej więcej o tej porze, w każdą środę w maju i w czerwcu przy mikrofonie legendarny były koszykarz nie tylko Śląska Wrocław, Kamil Hanas. Dzień dobry Kamilu, już tak bardziej oficjalnie, bo ty tak już się tu wyrywasz przed 7:30 do mikrofonu, a kulturalnie jeszcze dzień dobry sobie nie powiedzieliśmy.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Dzień dobry.
1: Przedłużasz mi życie w radiu koszykarskie.
0: A jak się czujesz po zakończeniu kariery?
1: Powiem ci, wczoraj grałem z moimi podopiecznymi 3x3.
0: Jak?
1: Będziemy dzisiaj też o tym mówić. Ledwo dzisiaj chodzę, nie? Naprawdę.
0: Powiedziałem, czyli jest spadek.
1: Słuchajcie, znaczy nawet nie spadek, ja jej mówię, ale kawał roboty robicie, przychodząc tutaj i dając siebie wszystko. Naprawdę, dali z siebie wczoraj wszystko, a ja też chciałem powiedzieć, że fajne, fantastyczne żony mają ci podopieczni, no bo na jeden z treningów przyszedł do mnie facet, który mówi, wie pan co, ja w kosza grałem 20 lat temu, ale żona mnie tu wysłała. Ja mówię, ale jak żona się dowiedziała o treningach? Z Radia RAM, słuchaczka Radia RAM. I mówi tak, słuchaj, przyjechałeś do mnie z Dąbrowy Górniczej, nie masz tu kolegów, do Hanasa na treningi masz iść.
0: A, tak.
1: Pozdrawiamy żonę, nie wiem czy nas słucha.
0: Wszystkie panie do kosza namawiamy, żeby
1: świetnie,
0: też sobie
1: naprawdę macie fantastyczne
0: tymczasem
1: żony.
0: Czekaj Kamil, nie zmieniaj tematu, bo ty dzisiaj wybierasz kolejną piosenkę Zbigniewa Wodeckiego. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Zbigniewa Wodeckiego. Co ty byś zaproponował? Było już Zacznij od Bacha, była już Pszczółka Maja i twoja propozycja?
1: Witamy Chałupy.
0: Chałupy, tak?
1: Chałupy, welcome to.
0: To pod warunkiem, że zbierzemy 25 osób Messengerem i Instagramem, albo zagramy.
1: Albo Paweł, naciśnijcie jedynkę na Messengerze, jak będzie 25 jedynek.
0: A, dobre.
1: To sprawdzimy, czy są czujni.

0: 20 minut do 8, jeżeli ktoś się śpieszy. Mamy to, proszę Państwa, za chwilę niezwykłe wydarzenie. Chałupy Welcome To na antenie Radia RAM z okazji Światowego Dnia Zbigniewa Wodeckiego. Legendarny pan Zbyszek rodził się właśnie tego dnia, 6 maja. Dzisiaj rocznica urodzin legendy i Międzynarodowy Dzień Zbigniewa Wodeckiego proklamowany przez Radio RAM na 89,8 FM. A tymczasem mamy kolejną historię dotyczącą dzisiejszej matury z języków różnych.
1: No ja też miałem maturę z języka niemieckiego. Na części ustnej jednym z zadań, które miałem do wykonania, była wizyta w biurze rzeczy znalezionych, żeby zapytać o zagubiony parasol. I miałem taką czarną dziurę, że kompletnie zapomniałem, jak jest parasol po niemiecku, a było to dosyć istotne słowo w tym zadaniu i posiłkowałem się zwrotami typu diese Sache gegen Regen, czyli ta rzecz przeciwko deszczowi, no i zdałem 20/20, także jakoś się udało. A z kolei w części pisemnej, którą pisaliśmy w sali od geografii, w trakcie, kiedy odsłuchiwaliśmy z płyty CD jakąś historię, z której mogliśmy robić tam notatki i na podstawie tego odsłuchania odpowiadać na pytania, nagle wpadł właśnie nauczyciel od tejże geografii, bardzo zdziwiony, co my tu robimy. Przerwał troszkę, było lekkie zamieszanie, ale rozładował nerwową atmosferę. Ale z gutę.
0: Dzięki, ale fajna to jest ta fraza. Gdybyście zapomnieli diese Sache gegen Regen.
2: Jak fantastyczne. To,
0: nie Sache, diese co?
2: Diese Sache
0: gegen Regen. Parasol. Diese Sache gegen Regen. Proszę sobie zapisać. Krzysztof podpowiada korepetycje z języków dzisiaj.
2: Fantastyczna odpowiedź. To taka trochę jak moja jajecznica z kiełbaską.
0: No posłuchajcie, tak naprawdę.
3: O co schodziło w końcu, ty opisałeś?
0: O co chodziło?
3: Pracę o
0: jajecznicę, o kiełbasce?
2: Ja już teraz na potrzeby programu podkręciłem, to nie była matura, to był sprawdzian. Nie byłem przygotowany i wymyśliłem sobie, że napiszę jajecznicę z kiełbaską. Nie umiem kłamać, Paweł, no musiałem to przyznać. No.
0: Ale Kamilu, kochany, są ludzie, którzy się jeszcze bardziej z jajecznicą wpakowali. No pamiętacie historię Alicji Janosz, prawda? Pierwszej laureatki legendarnego idola. Też jej ktoś napisał o jajecznicy, no i później musiała się z tym męczyć. Dzisiaj na szczęście z uśmiechem coraz bardziej podchodzi do swojej

0: Helikopter, proszę ja ciebie.
1: Helikopterem, gdyby tu wylądowali na dachu, bo mamy lądowisko tutaj.
0: No to musimy to zrobić.
1: Na dachu Radia RAM jest wielki napis RAM i tutaj lądujcie. I mówię zupełnie serio. Kto latał sobie kiedyś nad naszym
0: budynkiem? Diese Sache für helikopterem.
1: Helikopterem. To co, gramy?
0: Gramy.
1: Gramy.
2: Radio RAM.
1: Ale wszyscy śpiewają. Ja.

0: we Wrocławiu z Radiem RAM.
1: To nie jest przypadek, włączyliście Radio RAM. Dzisiaj świętujemy Międzynarodowy Dzień Zbigniewa Wodeckiego. Gramy utwory, które wybierają nasi goście, nasi prezenterzy i nasi słuchacze. To wy też decydujecie, zbieramy głosy, które utwory pana Zbyszka zagra dzisiaj do godziny 10. Jedyna taka audycja w roku. International Zbigniew Wodecki Day.
2: Fantastyczna audycja. Wyobraziłem sobie, że w aucie jedzie ktoś, kto pierwszy raz słyszał tę piosenkę i pyta się na przykład, ale jak to można spotkać na plaży Golasa na przykład, prawda? Polish Barbados, Galapagos, ten tekst jest taki, wiesz, trzeba być czujny.
1: Ja nigdy nie byłem właśnie w tej miejscowości w chałupach. Może ktoś z was był rzeczywiście. Piotrek tutaj pisze, co roku jeździmy na Hel i to musi chociaż raz polecieć po prostu, jak oni jadą tam na Hel.
2: Klasyk. To tak jak...
1: A wiecie, kto miał to śpiewać w ogóle?
2: Nie?
1: Bo to chyba to muzykę robił Poznakowski. Tekst pisała Grażyna Orlińska. I zdaje się, że pierwsza osoba, której zaproponowano, żeby to jednak nagrała w studiu, była tą osobą Irena Santor. I pani... Chyba nie przekręcam historii. Jeżeli przekręcam, to...
2: Napiszcie
1: oczywiście,
2: w komentarzach.
1: Tak, tak jest, poprawcie mnie, bo czasami celowo to robimy, żebyście się odezwali. Ale nie, nie. Chyba to była pani Irena i ona po prostu powiedziała, że wiesz, Rysiu, to nie dla mnie, wiesz, to takie jest...
3: Ona nie czuła, że to jest Polish Barbados.
1: Polish, tak.
2: Golasa na plaży. Ale

0: wiesz
1: tak
0: co?
1: Nie bardzo.
0: I było, powiedział pan Rysiu do Poznakowskiego, ale wiesz co, może Zbyszek by to zaśpiewał. I oni się z tym zwrócili.
2: Poproszę na kolegę.
0: Poproszę na kolegę.
2: Proszę.
0: Na kolegę poproszę. I właśnie i zadzwonili do Wodeckiego, a Wodeckiemu w tamtym czasie chyba brakowało takiego szlagieru.
3: Bangera.
0: Takiego bangera po prostu, tak? Że może to nie jest ambitny numer, ale to by się mu przydało, żeby jakoś bardziej on nie był taki osadzony, prawda, by jazzy i tak dalej. I to tam pięknie, tak, świetny repertuar, ale żeby miał coś. I właśnie on stwierdził, dobra, to ja to zaśpiewam i zobaczymy, co się wydarzy. No i rzeczywiście to sprawiło, że Wodecki wypłynął na takie już bardzo ogólnopolskie wody. No wiadomo, że tam telewizja pomogła, te wszystkie koncerty życzeń, prawda, niedzielne, to tam co chwilę leciało albo właśnie Chałupy Welcome To, albo z tobą chcę oglądać świat. Pamięta ktoś
2: pewnie
0: ten numer?
2: Ostatnio oglądałem sobie Śpiewające fortepiany. Rudy Schubert to prowadził. Nie wiem, czy pamiętają taki państwo program. I tam właśnie Zbigniew Wodecki pięknie śpiewał każdą piosenkę, która tam wyskoczyła. Bardzo fajnie się to oglądało. A ten wątek w ogóle, który poruszyłeś, jak się jedzie na Hel, mija się chałupy, trzeba piosenkę puścić, to się wam pochwalę.
0: To się to robi?
2: W Stanach Zjednoczonych kiedyś byłem. I
0: też puściłeś sobie chałupy Welcome To, jadąc do Los Angeles.
2: Jadąc z Los Angeles do San Francisco puściłem sobie.
0: Chałupy?
2: If you're going to San Francisco, a potem chałupy.
0: If you're going to San Francisco. Kto to śpiewał, pamiętacie?
2: No właśnie, napiszcie w komentarzach, kto to śpiewał, ale to klasyczna, piękna to balada?
0: A, to był ten, Scott McKenzie.
2: Scott McKenzie.
0: Pamiętacie, zagramy sobie ten numer?
2: No świetnie, słuchajcie.
0: Bo to wiesz, pod słoneczko takie fajne będzie.
2: A
0: teraz,
2: jak jedziecie na przykład do Wrocławia, to co puszczacie? Wiesz, że każdy na przykład wjeżdża do jakiegoś miasta i jakąś piosenkę ma.
4: Każde miasto musi mieć swoją piosenkę na wjazd.
0: Na wjazd, tak.
2: Z automatu, po prostu
0: mijasz. I na wyjazd też powinna być, na wyjazd. Wyjazd
4: no to też
0: stąd,
4: druga.
0: Tak.
2: Tak. Time to say goodbye wtedy pewnie.
0: Na przykład wtedy, o proszę państwa, gramy to i śpiewamy, dajcie głośniej. If you're going to say... Ale śpiewaj, Kamil, śpiewaj.
2: Cisco, nie chcę przeszkadzać, tak pięknie śpiewasz.
0: Troszkę wyżej.

0: jedziesz tam, sam Franciszku. Nikt nie zrobił polskiej wersji. Czesi by natychmiast to ogarnęli, bo w czeskich stacjach radiowych wszystko jest śpiewane po czesku po prostu. Tam
1: Banger.
0: Wszystko tłumaczą po prostu.
1: Gotowiec. Nie?
0: Tak. Kamil nam poza anteną powiedział, że jeżeli chcecie osiągnąć wyższy rejestr i zaśpiewać tak jak Scott McKenzie, to trzeba kaszlnąć.
1: Tak, 40 razy. I wtedy się odblokuje wysoki głos.
0: Grzegorz napisał do nas, że jak do Wrocławia wjeżdżam, to włączam I'm Still Standing. Jak myślicie, dlaczego? Jak się wjeżdża do Wrocławia, to dlaczego się puszcza I'm Still Standing? Miłosz, jesteś w stanie odpowiedzieć na to pytanie?
2: Jesteś jeden z 10 teraz. Niedługo jest nawigacja Radia RAM i tam znajdziemy odpowiedź na to pytanie.
0: Dla wszystkich, którzy wjeżdżają do miasta i stoją w korkach, Elton John, I'm Still Standing, 1.

0: Szczepan pisze, że jak się wyjeżdża z Wrocławia, to się włącza Stachurskiego i kawałek, w którym on śpiewa Siwy dym i białe sadze. Znacie coś takiego? Siwy dym i białe sadze? Stachurskiego?
1: Też nie kojarzę.
0: Przeoczyłem tę płytę.
2: Reklama. Domowa galeria stylu w Radiu RAM. Dobrze zaaranżowana przestrzeń. W każdą środę po 9 i po 17. Na program zaprasza Galeria Wnętrz Domar. Mój dom to ja.
3: Obywatel państwa snu nie wierzy w nic poza snem. Poza własnym snem.
4: Na podstawie powieści Alfreda Kubina Po tamtej stronie.
3: Sen pielęgnuje się u nas i rozwija, a zakłócenie go byłoby zdradą nie do pomyślenia.
4: Reżyseria Michał Kmiecik.
3: Stąd owa sroga selekcja osób zaproszonych do tej zbiorowości.
4: Państwo snu. Premiera 9 maja. Wrocławski Teatr Współczesny zaprasza.
5: Wiesz, Antek kończy przedszkole i zaczynam się martwić, jaka szkoła będzie dla niego dobra.
6: Też tak miałam. Szukaliśmy miejsca, gdzie dzieci naprawdę lubią się uczyć. I znaleźliśmy. Już 9 maja Open Day w Bisk Wrocław dla najmłodszych. Klasy Year 1 do 3, dzieci 5 do 8 lat. Program Cambridge. Nauka przez doświadczenie i radość.
5: Słyszałam. Działają od 2006 roku, a ich uczniowie osiągają świetne wyniki na świecie.
6: Sprawdź Instagram i Facebook Bisk Wrocław lub napisz do nas office@bisk.wroclaw.pl.
7: Zwykły dzień we Wrocławiu, a smak jak z południa Europy. Café Barcelona to nowe miejsce na mapie miasta. Rzeźnicza 24-25. Tu bocadillos udowadniają, że kanapka to dopiero początek. Chrupiąca bagietka, autentyczne hiszpańskie składniki, prostota i świeżość. Na szybki posiłek albo chwilę oddechu przy kawie. Codziennie od 8 do 13. Zajrzyj, chrupnij Hiszpanię we Wrocławiu. Café Barcelona. Zapamiętaj ten adres smaku.
8: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Pierwsze mieszkanie? Czy po prostu dobry start w nowym miejscu? A znasz już osiedle startowe na Zakrzowie? Dzień otwarty już 9 maja od 10 do 14. Przyjdź i zobacz mieszkania, które ułatwią Ci start od 10 400 zł za metr kwadratowy. Funkcjonalne układy, dobra lokalizacja i oferty, które warto sprawdzić właśnie teraz. Osiedle startowe, ulica Zatorska 75. Kiedy Twój plan potrzebuje dobrego startu. Ronson Development. Prosto do domu.
10: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
11: Po reklamie. Sponsorem nawigacji jest Germas, właściciel autoryzowanego salonu i serwisu marki Jetour. Wrocław, ulica Strzegomska 139.
12: Nawigacja Radia RAM.
13: O tej porze niektórzy powoli wjeżdżają, inni dostojnie wkraczają, jak mówił Łukasz. Krzywoustego w kierunku centrum, most milenijny, lotnicza, aleja Karkonoska, skrzyżowanie Halera Grabiszyńska i Glecińska, Opolska, czy aleja Wielkiej Wyspy. Oprócz tego także Strachocińska. Wszędzie tam trzeba zwalniać.
11: Sponsorem nawigacji jest Germas, właściciel autoryzowanego salonu i serwisu marki Jetour. Wrocław, ulica Strzegomska 139.
12: Wiadomości Radia RAM.
13: Góra śmieci wróciła na Grunwaldzką 56 i od tego zaczniemy. To be or not to be.
14: Mam nadzieję, że jestem przygotowany i zdam to, nie?
13: A dziś matura z angielskiego. Policja tymczasem przestrzega przed przeciekami maturalnymi.
15: Osoby, które obiecują dostęp do takich tajnych materiałów, najczęściej próbują wyłudzić pieniądze.
13: A więc uważajmy, zapraszam, Miłosz Wałkowiecki. Nie minął miesiąc od interwencji służb i sprzątania podwórka przy ulicy Grunwaldzkiej we Wrocławiu, a problem powrócił. Lokator, który od lat gromadzi odpady, ponownie zaczął znosić przedmioty na klatkę schodową. Mieszkańcy są bezradni i obawiają się, że sytuacja znów wymknie się spod kontroli, tak jak wcześniej, przez kilka lat.
16: Na podwórku też rośnie. Proszę mi powiedzieć jedną rzecz. Nie ma takiej instytucji, czyż nie wolno mu tak robić? Zawalone całe mieszkanie, no to już jest cięższa sprawa, ja to rozumiem. Ale to, żeby wspólny on sobie robi co chce i tak co chwilę piją piwo. Dosłownie tygodnia tyle nazbierał.
13: No, sam lokator jak zwykle obiecuje, że posprząta śmieci.
1: Śmieci będą wywiezione, ja już w sądzie byłem, na powstańcu w środku. To będzie wszystko usunięte. Kolega przyszedł mi pomógł.
14: A pan potwierdza, że pan pomoże koledze?
1: Bo pomoże.
17: Jak mi powie, że może ich wywalić na śmieci.
1: I to będzie usunięte, przyjdzie pan jutro, nic tu nie będzie.
13: No, Straż Miejska podjęła kolejne kroki, skierowała w tej sprawie pismo do prokuratury.
2: Wiadomości.
13: A dziś matura z języka angielskiego. Egzamin rozpocznie się o godzinie 9. Wrocławscy maturzyści podkreślają, że matura z Anglika jest najmniej stresująca.
14: No, bardziej się stresuje prawem jazdy.
18: Ja szczególnie się przykładam, ale myślę, że tak na logikę. To akurat na logikę poleci, szczerze.
19: Szczerze, bardziej się skupiłam na biologii niż na tych przedmiotach podstawowych. Tak stricte, żeby siedzieć i uczyć się do przedmiotów typu polski, angielski, matma, no to nie.
14: Mam nadzieję, że jestem przygotowany i zdam to, nie?
13: No, a tymczasem policja ostrzega maturzystów przed fałszywymi przeciekami z kolejnych etapów egzaminu dojrzałości. Aspirant Karol Gruda z Komendy Głównej podkreśla, że oszuści w internecie nie oferują prawdziwych tegorocznych arkuszy egzaminacyjnych.
15: Osoby, które obiecują dostęp do takich tajnych materiałów, najczęściej próbują wyłudzić pieniądze lub dane osobowe. Korzystanie z takich nielegalnych źródeł może mieć poważne skutki, od unieważnienia egzaminu aż po dalsze konsekwencje prawne.
13: A już pierwszego dnia egzaminów w kraju kilkunastu maturzystów zostało złapanych na wnoszeniu na egzamin telefonu komórkowego. Do matury podejdą więc dopiero za rok.
2: Wiadomości Radia RAM.
13: A zbiórka ze środków na rzecz Fundacji Cancer Fighters jest zwolniona z podatku, wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów. Z kolei środki wpłacone na fundację mogą zostać odliczone od podatku dochodowego. A podczas zorganizowanego pod koniec kwietnia streamu prowadzonego przez Łatwoganga polskiego influencera Piotra Garkowskiego zebrano ponad 280 milionów złotych na fundację.
2: Sport w Radiu RAM.
13: 13 maja Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN zajmie się odwołaniami obu klubów w związku z nierozgranym spotkaniem pierwszej ligi Śląska Wrocław z Wisłą Kraków. Przypomnijmy, Śląsk otrzymał od komisji dyscyplinarnej karę 1 000 000 złotych za niewpuszczenie na spotkanie kibiców klubu z Krakowa. Wisła natomiast została ukarana walkowerem za brak przyjazdu na spotkanie do Wrocławia. A piłkarze Arsenalu zostali pierwszymi finalistami Ligi Mistrzów. Londyńczycy po remisie 1-1 na wyjeździe w rewanżu pokonali na własnym stadionie Atletico Madryt 1-0. Dziś w drugim półfinale Bayern Monachium zmierzy się u siebie z PSG. Tydzień temu zespół z Paryża triumfował 5-4.
2: Radio RAM. Dzień dobry we Wrocławiu. Z Radiem RAM.
13: Arsenal w finale Ligi Mistrzów. No takie rzeczy to się nie działy chyba dawno, ale to trzeba by Janka Pelczara
20: zapytać. Janek Pelczar dzisiaj chyba w koszulce Arsenalu przyjdzie do pracy, coś czuję.
13: Jestem przekonany.
21: Nie chyba, tylko na pewno.
20: Może cały tydzień będzie wchodził w tej koszulce i teraz...
13: A co by było, jakby wygrali?
20: No właśnie, a bardziej szansa, żeby Arsenal wygrał, żeby tutaj Janek się ucieszył z Bayernem czy z PSG?
13: Kto jest trudniejszy?
20: A ty jesteś fanem którejś z tych drużyn?
13: Tych drużyn chyba nie.
20: No właśnie.
13: Ja jestem takim sezonowcem.
20: Kto jest trudniejszy, PSG czy Bayern? W Bayernie już nie ma Lewandowskiego, czyli zakładam, że z Bayernem mogliby w finale.
13: Wiesz,
20: no to byłoby trudne wtedy, tak. 20 lat temu ostatnio byli, pisze Leszek i Szczepan też właśnie, w 2006 i przegrali z Barceloną wtedy. A pamiętam wtedy, w jakim Janek był stanie. 20 lat temu. Do dzisiaj pamiętamy po prostu, jak Janek tutaj po prostu przytulaliśmy
13: go
20: wszyscy.
13: No to w jakim będzie, jak się okaże, że Arsenal wygra?
20: Czekaj, nie, Bayern pisze, Laszek pisze, że to Bayern czy Arsenal? To już nie pamiętam, jak w jakim stanie był Janek
13: 20 lat temu.
20: Nie pamiętam tego, po prostu nie mogę sobie przypomnieć.
13: Może jak przyjdzie, to nam opowie. A nie mówi, że Bayern trudniejszy.
20: Bayern trudniejszy, tak? To niech grają z PSG. Trzymamy kciuki za PSG dzisiaj w meczu z Bayernem, ale też trzymamy kciuki za maturzystów. 55 minut do matury z różnych języków i teraz kolejny język. W którym ty się czujesz najsilniejszy?
13: Najsilniejszy? No, polski. No,
20: polski, a taki drugi po polskim?
13: Chyba jednak angielski.
20: A fiński na przykład?
13: Fiński nie.
20: A fiński umiesz coś?
13: Po szwedzku się coś potrafię po szwedzku.
20: Ale no, słuchaj, po szwedzku, tak?
13: Tak.
20: A ciekawe, czy można się zgłosić do matury ze szwedzkiego na przykład.
13: A ja proszę szwedzki. Dobre pytanie.
21: Tam są matury jakby ze współczesnego języka.
13: No to szwedzki w sam raz współczesny język.
20: W sensie, że a mógłbyś coś po szwedzku?
21: Obcy nowożytny, no, tak się nazywało.
13: Mówiliście wcześniej musztarda po obiedzie, idąc tym tropem, to by było takie senap efter lunch. To ty, takie proste na przykład.
20: On poważnie.
13: Ale na przykład my kupujemy kota w worku, a Szwedzi kupują świnie w worku i to by było at siopa grisen i saken.
21: No i kto na tym lepiej wychodzi?
20: A on poważnie zna szwedzki. No, ty lecisz dalej. Co jeszcze mamy?
13: Albo my mówimy, że mieć, czy zachować zimną krew. To Szwedzi mówią, że at ho is imagen, czyli w zasadzie dosłownie mieć lód w żołądku.
20: O, dobre.
13: Ale jest jeszcze takie, które my też po polsku czasem znamy. That things inget dolit weder bara doliga kleder. Czyli, że nie ma złej pogody, jest tylko złe ubranie.
20: Słuchaj, ale mamy słuchaczkę, która też pisze do nas, że ona też umie po szwedzku.
13: No pewnie lepiej ode mnie, co? Zaraz się przekonamy, co z tego wyszło.
20: Już ci mówię, po szwedzku proszę bardzo, kalaks.
0: Sponsorem prognozy pogody jest deweloper Napollo, budujący osiedle domów parkowe łany.
20: 7 po 8, szybko o pogodzie. 23 stopnie dzisiaj, słoneczko jeszcze w ciągu dnia, wieczorem już tak pochmurno i znowu ma wieczorem i nocą padać, tak jak wczorajszego wieczoru też padało, ale nocą już tak mniej. Dzisiaj i jutro pochmurno i deszczowo, tylko trzeba na to poczekać. W piątek też chmury będą się utrzymywać, będzie troszkę chłodniej, 14 stopni maksymalnie, za to sobota już powyżej 20, sobota, niedziela do 25 nawet.
0: Sponsorem prognozy pogody jest deweloper Napollo, budujący osiedle domów parkowe łany.
20: Międzynarodowy Dzień Zbigniewa Wodeckiego dzisiaj w poranku Radia RAM. Kolejny utwór, który proponuje redaktor Mateusz Łapot. Jaka jest twoja propozycja?
21: Skoro dawno nie było tego Zbyszka i do niego wracamy, no to jest tylko jedna propozycja, która może się do tego odnosić.
20: Taka, do której lubisz wracać, tam gdzie już byliśmy. Jeżeli jesteście za, czekamy na głosy. Kto chciałby usłyszeć Zbigniewa Wodeckiego? Lubię wracać tam, gdzie byłem. Czekamy Messengerem, Instagramem, zbieramy, zobaczymy, jaka będzie pierwsza reakcja. Patrzymy na pierwsze osoby. Jest już pierwszy głos, grajcie, ja jestem za.

0: Międzynarodowy Dzień Zbigniewa Wodeckiego, 6 dzień maja. O, ludzie się uśmiechają tutaj w studiu na hasło i muzykę Zbigniew Wodecki. Kinga pisze, że to jest jego najpiękniejsza piosenka. A Maciek pisze, i oby Górnik Wałbrzych przegrał.
1: Zbyszek i Zbigniew to samo?
0: Zbyszek i Zbigniew to samo, tak. A o co chodzi z tym Górnikiem? Bo Śląsk ostatnio wygrał w końcu po 4 porażkach.
1: Wygrał, ale...
0: Ale co?
1: Zmienili trenera.
0: Ale trenera zmienili, to dlatego wygrał.
1: Wiesz, jak trochę tak, aż mi się... Myślałem, że na maturach będzie taki tragiczny wybór klubu Śląska Wrocław. Co zrobić? Czy zmienić trenera, czy nie zmienić? To a propos matur. Wyobrażasz sobie taki temat?
0: Czy zmienić trenera Śląska, czy zostawić? Co robić w takich sytuacjach?
1: Na podstawie tam jakiejś książki na przykład napisać pracę.
0: No to byłoby to egzamin dojrzałości, tak? Prawda? To są trudne wybory życiowe. A tymczasem w naszym studiu goście działki Hanasa, których za chwilę poznacie. Takich gości tutaj jeszcze nie mieliśmy.

0: No i masz. Wywołałeś, to masz. Przyjechała policja do Radia RAM.
1: Dzień dobry we Wrocławiu. Z Radiem RAM.
0: Sam tego chciałeś, prosiłeś się, narozrabiałeś, to masz, policjanci przyjechali.
2: Jednak czuję się bezpiecznie. Ania Hańś i Marcin Świstowski w studiu.
0: Z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu mamy komisarza Marcina Świstowskiego i panią aspirantę Annę Hańś. Dzień dobry państwu.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
0: Z której jesteście association? Bo Kamil to jest fanem tej National...
2: Geographic.
0: National Geographic.
2: Association.
0: On jest fanem National Basketball Association, a państwo reprezentują które association?
3: No, region tutaj Wrocław.
0: Region
3: oczywiście.
0: Wrocław, tak. Ale jest Międzynarodowa Federacja Koszykówki Policjantów? Jest coś takiego?
3: Być może, ale dzisiaj mówimy o Międzynarodowym Stowarzyszeniu Policjantów.
0: Stowarzyszenie, tak. International Police Association, w skrócie IPA.
3: IPA, dokładnie, IPA, dobrze się kojarzy.
0: Ale ja w życiu nie słyszałem, że policjanci grają w kosza.
2: A ja słyszałem, że jest w ogóle... nawet grałem z jednym ostatnio.
0: Grałeś, ale są w ogóle mistrzostwa wśród policyjnych koszykarzy właśnie Mistrzostwa Świata.
2: Mistrzostwa Świata 12-13 maja. Marcin, ty na pewno tutaj więcej nam powiesz, bo szykujesz się oprócz tego do grania i wszystko organizujesz, sprawdzasz pogodę. Opowiedz, co się będzie działo. Będziemy chyba najbezpieczniejszym, mówi się, miastem w Europie teraz. Ilu policjantów będzie
4: tak,
2: we Wrocławiu?
4: Będziemy gościć we Wrocławiu około 1000 policjantów z całego świata. Oprócz oczywiście koszykówki będzie 11 innych dyscyplin. Kosz będzie gościł na Wrocławskim Placu Wolności. Wtorek, środa, 12-13. Razem z Kamilem serdecznie wszystkich zapraszamy.
0: No to w ogóle są Mistrzostwa Świata w różnych dyscyplinach policjantów. Które to dyscypliny, pani Aniu?
3: Tak, to mistrzostwa, które gromadzą uczestników aż z 12 dyscyplin sportowych. Przeróżny przekrój, od szachów do sportów zespołowych, tak, badminton, no przekrój jest ogromny, także to pokazuje wszechstronność też policjantów.
0: A jak to się wydarzyło, że we Wrocławiu Mistrzostwa Świata Policjantów się odbędą?
4: Mistrzostwa Świata IPA rozgrywane są co 2 lata, w tej chwili mamy 4. edycję we Wrocławiu, w Polsce, 2 lata temu miało to miejsce w Rumunii, gdzie miałem zaszczyt uczestniczyć i w koszykówce 3x3 jako reprezentacja Polski Wrocław zdobyliśmy srebrny medal. Wtedy wzięło udział około 600 policjantów. We Wrocławiu mamy rekordową ilość, 1000 policjantów. Sam pomysł narodził się już kilkanaście lat temu, żeby integrować społeczność policyjną, wymieniać spostrzeżenia, uwagi, doświadczenia nie tylko w kraju, ale wśród kolegów na całym świecie. Stąd taki pomysł i spotykamy się na te kilka dni.
0: Pomysł fajny, ale tak zastanawiam się, uśmiecham od razu, na ile rzeczywiście siadacie tam na ławce w przerwie gry. No, powymieniajmy się teraz spostrzeżeniami, doświadczeniami.
4: Nie, no.
0: Naprawdę tak się dzieje?
4: Prócz rywalizacji na parkietach, na boisku.
0: Wymieniacie się dokumentami i sprawami.
4: Nie.
0: A jakie
4: nie,
0: macie
4: nie.
0: sprawy tam u was w Kolumbii? A u nas jest taka historia.
2: Kto ile osób aresztuje na przykład we Wrocławiu przez ten tydzień, tak? To będzie tydzień trwało?
3: Tak.
4: Poniedziałek otwarcie na Placu Wolności o godzinie 11:00, przemarsz na rynek, tam oficjalne otwarcie z gośćmi.
0: Parada policjantów przez miasto. Tak. Do tej pory były parady, które, prawda, tam policja wokół parady, a teraz będzie parada policjantów. To będzie wydarzenie.
2: Trzymamy kciuki za pogodę, bo tutaj sprawdzamy cały czas, żeby było pięknie.
0: Będzie pięknie, 21 stopni i deszcz, także fajnie.
2: Marcin, jakie atrakcje dla kibiców, dla ludzi, którzy przyjdą z zewnątrz, żeby poznać policję, zobaczyć, jakie macie maszyny, czym się posługujecie na co dzień?
4: Tak, na pewno jeżeli pogoda nam dopisze, nad nami będzie latało nasze śmigłowiec. Poza tym przygotowaliśmy wiele atrakcji, nagród, zabaw, konkursów dla publiczności, wśród uczestników rozgrywek, dla dzieci. Dla publiczności będzie zabawa z piłką, będzie koszykarsko, będzie głośno.
0: Wydarzenie bez precedensu w historii miasta. Mistrzostwa Świata Policjantów w przyszłym tygodniu we Wrocławiu. Paweł tutaj pisze do nas, będą też mistrzostwa w badmintona. Jak

0: Pozdrowienia dla Marcina od Macieja. Mój trener sekcji badmintona jest policjantem i też pewnie będzie pracował przy tej imprezie, pisze do nas Paweł. A Adam pyta, czy goście nucą tę piosenkę pod nosem. Obserwujemy. A głowy im pracują, słuchajcie, głowy tak fajnie się ruszają, jak w samochodzie w tirze taki piesek, który tam, i tak właśnie wszyscy robią, nie?
1: Albo pani z Hawajów.
0: Ale tak szczerze, przez chwilę na serio, lubicie te klimaty, takie utwory policyjne, czy po prostu macie tego dosyć, tych żartów? Pani Aniu.
2: Pół na pół chyba. Jest
0: pół na pół.
2: Ale to nie klasyk, były żarty. Co leciało przed chwilą, to sama głowa chodzi.
0: Co głowa chodzi, tak. O to chodzi, tak. Panie Marcinie.
3: Ja mam duży dystans do siebie także.
1: A ja bym pociągnął ten wątek. A jakie piosenki lubicie najbardziej związane z wykonywanym zawodem?
0: Z policją? Są jakieś takie ulubione?
2: No Kamil, jest tu jedna taka, o której przed chwilą rozmawialiśmy.
3: Ale to na do 30 maja na grillu, zapraszam.
0: Na grillu, chłopcy radarowcy, tak?
1: Andrzej Rosiewicz, ale to na grillu, to na grillu. Widzę, że lubisz.
0: A są jakieś inne, tak. Bo możemy nie kojarzyć. Co byście jeszcze nam policili z repertuaru policyjnego?
1: Ja mam dla was taki hymn. Na wejście, na mecz 3x3.
0: Który to?
1: KRS-One, Sound of the
0: Police. To jest Sound of the Police.
2: Tak.
0: To jest coś takiego, tak. To może to będzie, bo koszykówka będzie na Placu Wolności, tak? Policjanci grający. Proszę państwa, kto włączył dopiero radio, Mistrzostwa Świata Policjantów odbędą się w przyszłym roku, w przyszłym tygodniu we Wrocławiu.
1: Ale już się dziś widzimy.
0: W przyszłym tygodniu się odbędą we Wrocławiu w 11 dyscyplinach. Takie małe World Games nam się robi tutaj. Wszystkie imprezy są darmowe. Warto skorzystać i pochodzić sobie. Kosz będzie na Placu Wolności.
3: Tak. Plac Wolności 3x3. Zasady FIBA. Walczymy.
0: Pozostałe dyscypliny gdzie?
2: Pozostałe dyscypliny będą rozrzucone po całym mieście, ale gro z nich będzie rozgrywane na terenach Akademii Wychowania Fizycznego. Pływanie dzięki uprzejmości aquaparku w aquaparku. Także naprawdę to jest super lokalizacje, do których dojazd jest świetny.
0: Na AWF-ie co będzie?
2: Będzie judo, będzie siatkówka, będzie piłka nożna na terenach pól marsowych, będą biegi 5-10 kilometrów.
0: Nie wyobrażam sobie, żeby policjanci nie rywalizowali w strzelaniu. Czy będzie taka dyscyplina?
2: Tak, mamy strzelanie również na strzelnicy WKS-u Śląska.
0: I tam będziecie z jakiej broni strzelać?
2: Przekrój będzie dość spory.
0: Czyli?
3: 9 mm.
2: Tak.
0: A z łuku.
3: Pistolet.
0: Przez łuku będą.
3: To z łuku byś. Ale byłoby ciekawie.
0: Ale z łuku byłyby takie zawody.
3: Z kuszy?
0: Z kuszy na przykład, nie?
1: Naprawdę? Są takie wątki. Słuchajcie, to działka Hanasa, koszykarskie wątki. Marcin, jak dostać się do drużyny policyjnej? No wiadomo, trzeba być policjantem, ale jak ta rekrutacja wyglądała?
3: Wiesz co... Przed olimpiadą rumuńską w Rumunii przeprowadziliśmy takie nasze wewnętrzne tutaj wrocławskie rozgrywki kosza 3x3. Staraliśmy się w ten sposób wyłuskać, że tak powiem, najlepszych wśród najlepszych. No i udało się. Stworzyliśmy team czteroosobowy. Ja bym chętnie już swoją działkę oddał młodszym, zapraszam chętnie, żeby się do mnie zgłaszali. Ja już swoje buty bym powiesił na kołku, ale jeszcze...
1: Ale wymień kolegów, z którymi będziesz grał z drużyny, na pewno zrobi się im przyjemnie.
3: Pewnie, więc będę grał ze swoim bratem młodszym, Mateuszem Świstowskim, którego pozdrawiam. Będzie także Patryk, będzie Kamil. Kamil, który jest w tej chwili zawodnikiem też Siarki Tarnobrzeg, także czynnie gra. Patryk też młody zawodnik, też grał w koszykówce w trzeciej lidze. No a ja z bratem to...
0: No i pani Ania przecież będzie grała w kosza.
2: Będzie, ja będę tutaj...
0: Musi pani wykorzystać swój wspaniały wzrost. No.
2: Nie ja wyobrażam grałam wiele
0: sobie.
2: Lat.
0: Grała pani
2: w koszykówkę, tak, zawodową. Także koszykówka bije w moim sercu. Zresztą i u Kamila, i u Marcina też. Ja zawsze mówię, że sportowe serce zawsze się odnajdzie.
0: A dlaczego pani porzuciła kosza dla policji?
2: To nie tak. Przychodzi taki wiek u sportowca, że musi rozważyć, czy idziemy dalej, czy szukamy innej ścieżki zawodowej. Także tutaj policja absolutnie nie wymusiła na mnie zawieszenie butów na kołek. Mhm. A wręcz przeciwnie, jak widać, dzisiaj w mundurze, a dalej przy tej dyscyplinie.
0: Co, pani nie porzuca tam sobie troszeczkę tam z kolegami na wolności?
2: No, troszeczkę, oczywiście,
0: troszeczkę,
2: że tak.
0: Troszeczkę sobie porzucamy.
1: Słuchajcie, jasne, że... a po piosence dowiemy się, gdzie was spotkać na mieście.
0: Tak, bo są pytania od naszych słuchaczy. Gdzie będą zawody drogówki w przyszłym tygodniu? Dla kolegi pytamy.

0: Lawina pytań w studiu policjanci, policja w Radiu RAM. A bo to pierwszy raz.
1: Grzeczny byłeś?
0: Grzeczny, za całe życie byłem grzeczny. Pytacie, dzień dobry, czy możecie podpytać, czy są jakieś bilety wejściówki na te mistrzostwa policjantów? Gdzie to kupić w ogóle?
2: Nigdzie. Nigdzie, bo wszystko jest za darmo.
0: Za darmo to wszystko jest.
2: Jak jest chęć, to już jest wszystko. Zapraszamy.
0: Czy drużyna policyjna ma jakiegoś trenera? Pyta Tomek. Czy są trenerzy tych drużyn?
1: Tak, są trenerzy. Tacy troszkę mniej oficjalni, ale tak są.
0: I kim oni są? To są właśnie przełożeni? Ktoś może być wyżej?
1: Nie, nie, nie.
0: To jest sytuacja super do wykorzystania, czyli ktoś, kto ma niższy stopień, prawda?
3: Detektyw jest trenerem. Musi mu się ukrywać, tak? Na tej zasadzie?
1: Nie, akurat mamy trenera spoza kadry.
0: Agnieszka pyta, gdzie jest harmonogram tych wszystkich policyjnych mistrzostw we Wrocławiu? Gdzie to w sieci znaleźć? Na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji?
2: Tak, harmonogram jest na naszych social mediach, bo policja ma social media szerokie. Facebook, Instagram, TikTok, tam są też filmy, które osobiście nagrywam, promujące dane dyscypliny. Także social media są zalane już tym, ale też mamy aplikację, która powstała stricte na to wydarzenie.
0: Mistrzostwa Świata Policjantów mają aplikację?
3: Widzisz?
2: Tak. Policja idzie z duchem czasu, także IPA Games 2026, tak się nazywa ta aplikacja, ale harmonogram jest dostępny w internecie.
4: Reklama. Wrocław na dobrej drodze to szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Program Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic w ciągu 5 lat. Tej wiosny kolejne remonty. Więcej na www.wroclaw.pl. Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie we Wrocławiu. Odkryj wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Dowiedz się, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds, przedłużona do 30 czerwca. Wrocław, hala IASE. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
5: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultra nowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: Pierwsze mieszkanie? Czy po prostu dobry start w nowym miejscu? A znasz już osiedle startowe na Zakrzowie? Dzień otwarty już 9 maja od 10 do 14. Przyjdź i zobacz mieszkania, które ułatwią Ci start od 10 400 zł za metr kwadratowy. Funkcjonalne układy, dobra lokalizacja i oferty, które warto sprawdzić właśnie teraz. Osiedle startowe, ulica Zatorska 75. Kiedy Twój plan potrzebuje dobrego startu? Ronson Development. Prosto do domu.
6: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
4: Po reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest True Development, realizujący inwestycje Nowe Promenady i Forest Partynicka we Wrocławiu.
0: Minęła 8.30, a we Wrocławiu na termometrze już co najmniej 15-16 stopni Celsjusza. Ciśnienie w porządku, na niebie trochę chmur, trochę słońca i cieszmy się tą środą. Wieczorem i w nocy zacznie padać i może padać przez cały czwartek. Do piątku tak bardziej pochmurno niż słonecznie, ale wszystko to po to, żeby wreszcie się przyroda ucieszyła, dostanie trochę wody, a my w weekend dostaniemy znowu więcej słońca, bo ma być cieplej, powyżej 20 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody jest True Development, realizujący inwestycje Nowe Promenady i Forest Partynicka we Wrocławiu.
0: Dałem tutaj challenge naszym gościom, policjantom. Mają wybrać jeden utwór z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego z okazji Międzynarodowego Dnia Zbigniewa Wodeckiego, które to święto proklamuje Radio RAM dzisiaj, 6 maja, rocznica urodzin legendarnego pana Zbyszka. I tutaj pani Ania, aspirant Grant i pan Marcin, komisarz, mają zadanie wybrać jeden utwór dla słuchaczy Radia Ram. I teraz słuchajcie, przeglądają w telefonie playlisty, patrzą, co by tutaj dla was, co by wybrać i czy to się spodoba ludziom. Będziemy oddawali na to głosy. Jeżeli się zbiorą ludzie, to ten numer przejdzie na naszej antenie. Ale dajmy jeszcze im 2-3 minuty i za chwilę będzie jakaś propozycja.

0: 20 minut do 9. 20 minut do matury z języka obcego. A w naszym studiu policja kontroluje od rana, co się dzieje w studiu Radia Rami na naszej antenie. Aspirant Anna Heinz z Komendy Wojewódzkiej Policji i komisarz Marcin Świstowski, też z KWP Wrocław. Współorganizatorzy, koszykarze i sekcja prasowa w zasadzie w jednym.
1: Radio Ram 89,8 FM.
0: Mówimy o zbliżającej się imprezie, wielkiej imprezie policjantów we Wrocławiu. Tego jeszcze u nas w mieście nie było. W przyszłym tygodniu Mistrzostwa Świata Policjantów. Przypomnijcie jeszcze, powiedzcie, bo może to nie padło, z których krajów przyjeżdżają policjanci do Wrocławia?
2: Prawie z 30 krajów, także tutaj
0: najciekawsze kraje to które? Stany zajęło. Zjednoczone będą, USA?
2: No nie. No nie będą ze Stanów,
3: ale będzie blisko, to, Kanada.
0: Tak. Kanadyjczycy będą, tak? A Kanadyjczycy będą w której dyscyplinie najsilniej?
3: Koszykarzy.
0: Koszykarze tam
3: koszykarze
0: mają,
3: będą w Kanadzie.
0: Które kraje jeszcze takie ciekawe? Egzotyczne.
3: Klasyk koszykarski, Grecja.
0: Grecja. Mhm. A Kolumbia będzie?
3: Nie, niestety.
0: Nie będzie Kolumbii.
4: Ale idziesz takie, kurcze kraje.
0: A co, domyślasz się, dlaczego pytam? Takie nie, kraje, gdzie kraje, w których policja ma najwięcej roboty, to które na świecie są?
3: Oj, ciężko powiedzieć.
0: Gdzie jest najtrudniej po prostu, bo jest społeczeństwo niesubordynowane?
2: Może nie idźmy w takie polityczne tematy.
0: Czyli USA nie będzie, ale będą Kanadyjczycy.
4: Nie wiem, czy tutaj na pewno nie widzieliście i nie słyszeliście. My podczas piosenki z Pawłem tutaj zalajkowaliśmy wasze profile. Dolnośląska Policja.
0: Tam KWP ma 52 tysiące obserwujących.
4: Tam się sporo dzieje. Ja sobie wczoraj oglądałem waszego YouTube'a i tak przeglądając te filmiki stwierdziłem, że no chyba się zgłoszę, zapiszę, spróbuję. Tutaj przed wejściem na antenę troszeczkę mnie zbiliście z tropu, ale gdyby ktoś...
0: Ale gdzie się zgłosisz?
4: No do policji, żeby pracować.
0: Bo można tak się zgłosić z ulicy?
4: No właśnie, co trzeba zrobić, gdy dzisiaj ktoś nas słucha i stwierdzi...
0: Bo jajkami chcielibyśmy się zapisać.
4: Fajni ludzie tutaj są z nami w studiu, ja i Paweł chcielibyśmy się zgłosić.
0: Do wojewódzkiej.
2: Zapraszamy. Nie ma
3: drzwi
2: absolutnie...
0: Nic nie musimy. Nic. Patrz, nic nie trzeba normalnie.
2: Są jakieś pewne warunki, testy, które trzeba spełnić. No trzeba tak, być sprawnym fizycznie, trzeba być obywatelem Polski.
0: To Kamil.
2: Nieposzlakowaną opinię trzeba mieć także tutaj.
0: To Kamil.
2: Rachunek sumienia szybki musisz zrobić.
4: Jest, na razie jest okej, okay. Dalej, co trzeba zrobić? Co jeszcze trzeba zrobić? Tak naprawdę, jaka jest procedura przystąpienia do policji?
2: No to tak naprawdę mówię, że trzeba złożyć oczywiście dokumenty, tego nie ominiemy. Trzeba zdać test sprawności fizycznej, odbyć rozmowę z psychologiem, psychotesty zaliczyć. Być obywatelem Polski, tak?
0: A można mieć dwa obywatelstwa? Czyli między innymi być obywatelem Polski.
2: Można mieć podwójne, tak.
4: No ale mówiliśmy, że trzeba pół roku spędzić poza, przynajmniej w tym przypadku, Wrocławiem.
2: Poza domem.
4: Gdzie to jest?
2: To jest wtedy, jeżeli przejdziemy taki proces rekrutacji, to jest przydział na jedną ze szkół policji, na przykład Szczytno czy Słupsk.
0: Które jest najłatwiej?
2: Nie ma tak.
0: Gdzie najmniejszy wycisk dają?
2: Wszędzie jest ten sam wycisk i to trwa ponad 6 miesięcy. Także poza domem nie każdy jest
0: opłacone?
2: W stanie utrzymać.
0: Opłacone? Czy to trzeba samemu zapłacić?
2: Jest na wakacje opłacone.
0: Jechać? Taki obóz półroczny, wiesz.
4: Półroczny. A Marcin, najtrudniejsze ćwiczenia, tym teście sprawnościowym dla ludzi, którzy chcą przystąpić do policji?
3: Wiesz co, sam tor przeszkód jest dosyć wymagający.
4: Co tam jest takiego wymagającego?
3: W tej chwili już dobrze nie pamiętam, bo tam cały czas ten tor przeszkód jest
0: modernizowany.
4: Ja widziałem, ale... że oni tam takimi chłopem rzucali, wiesz?
3: Tak, przenoszenie takiego chłopa.

0: i mam raczej wesołą pracę i z uśmiechem mogę do niej iść.
1: Marcin, ty jak wspominasz początki?
2: No ja bardzo mile też wspominam. 15 ponad lat w jednym z największych komisariatów naszych tutaj miejskich. Zajmowałem się różnymi sprawami w prewencji, później troszkę bardziej cięższe sprawy kryminalne. A teraz już Komenda Wojewódzka, Zespół Analizy Kryminalnej.
3: Komenda Wojewódzka Policji dzisiaj w studiu Radia RAM. Za 15:09. I pic sono fatti per scomparire. I messaggi per chiarire solo quello che ci va.

0: Mistrzostwa Świata Policjantów we Wrocławiu. 1000 policjantów z 30 krajów, również Polacy oczywiście.
1: Radio RAM.
0: Ale są też pytania od naszych słuchaczy, czy będą ci liderki policyjne na meczach?
2: Na koszu oczywiście będą.
0: Na koszu będą, tak? Ale policjantki będą czy liderkami?
2: Nie, akurat nie. Będziemy mieli profesjonalne czy liderki.
0: Może trzeba nad tym pracować po prostu. Też mogą być profesjonalne czy liderki policjantki po prostu.
2: Sądzę, że byłoby w czym wybrać.
3: Zespół taki ludowy, prawda?
0: Tylko wtedy co miałyby w dłoniach zamiast pomponów? Może te suszarki po prostu, wiesz, z suszarkami. A poczekajcie, a propos suszarek, tutaj ktoś zapytał, czy będzie, bo tam jest 11 dyscyplin i tutaj nasz słuchacz, już nie pamiętam, bo tu przewijam, Rafał, czy można by 12 dyscyplinę, na przykład mistrzostwa w laser, tak zrobić?
4: Pomysł na przyszłość.
0: Dobre, nie? Dobre jest, dobre. Prawda? Wiecie, o co chodzi. No laserem, wiesz.
3: Suszarka, tak?
0: Tak, suszarki po prostu. Tak, takie zawody, bo to nie powinny być tylko takie tradycyjne dyscypliny sportowe, tylko takie też nowe powinny być, jak World Games policyjne.
3: Myślę, że to my wymyślimy takie dyscypliny.
0: Stworzymy nową imprezę.
3: Dedykowane, ekstra.
0: Tutaj, które kluby, w ogóle tak, reprezentacja Polski to będą policjanci z Wrocławia, czy to z różnych miast reprezentują Polskę? Wytłumaczcie nam to.
2: Jeżeli chodzi o moją drużynę, to tak, to jest złożona z policjantów garnizonu dolnośląskiego. Natomiast będziemy też gościć drugą reprezentację, znaczy reprezentację Polski z garnizonu.

0: to jest z województwa lubelskiego, kolegów. Znamy się już też z Rumunii. Wiem, że
1: Czesi
0: mają...
1: będą?
0: Nie,
1: ludzie pytają, czy Czesi przyjeżdżają. Troszkę. Czemu Czesi nas zawiedli?
0: Właśnie są, nie wiem, siedzi? Najbliżej mają i nie chcą przyjechać.
1: Może mają jakieś inne sprawy do załatwienia.
0: Ale będzie Litwa.
1: Litwa będzie.
0: Będzie, koszykarsko też.
1: No to zawsze silna reprezentacja mistrzowie. Litwy. W koszach Litwa tak. Zawsze była silna.
0: A mistrzowie świata sprzed 2 lat z Rumunii.
2: A jak wy to weryfikujecie? Czy ktoś nie oszukuje? Na przykład to nie jest policjant, albo był przez chwilę. Są jakieś takie procedury, żeby to...
0: Mamy jako członkowie IPA, każdy z nas ma legitymację IPA, którą możemy się posługiwać na całym świecie.
1: Będą alkomaty przed boiskami?
0: Kurczę, powiem szczerze...
1: Na to nie wpadliście, tak? Nie, że trzeba jeszcze alkomaty postawić.
0: Nie, wszystko w duchu fair.
1: Wiadomo, żebyście wy nas tak traktowali w duchu fair na co dzień. Pani Aniu, co jeszcze chcielibyście dodać?
3: No ja liczę na to, że pogoda przede wszystkim dopisze i zapraszamy wszystkich, którym sport w sercu bije, bo to jest najważniejsze.
1: O to chodzi w tej imprezie, tak. Żeby ludzie przyszli oglądać, bawić się, uczyć się nowych dyscyplin, pograć
2: troszeczkę. Zaobserwujcie te social media.
3: Koniecznie.
2: Tutaj policji, to jest ważne, bo nawet mam nadzieję, że będzie pogoda, ale gdyby nie było pogody, to żebyście obserwowali te social media, bo dowiecie się na przykład, gdzie będzie koszykówka, żeby tam kibice przyszli. Wiem, Marcin, że zależy, tobie Ania też, zależy wam jak na największej ilości kibiców, więc obserwujcie te social
1: kosz
2: media.
1: Kosz na Placu Wolności będzie.
0: Tak.
2: Jak nie będzie padać.
1: Jak nie będzie, a jak będzie padać, to gdzie?
2: Możemy powiedzieć, czy jeszcze nie?
0: Myślę, że możemy powiedzieć. No,
1: w hali stulecie.
0: Cały czas. Chcielibyśmy.
2: KGHM Ślęza Arena, taką mamy alternatywę. Więc
0: też wiąże się z koszykówką wrocławską, więc...
2: Trybuna tak jest przygotowana, także zapraszamy.
1: Malina napisała słusznie, a dlaczego się mówi o cheerleaderkach, a dlaczego nie mężczyźni cheerleaderzy, prawda, z policji mogliby być?
3: Tego oczywiście.
1: Tego nie ma, jestem jak najbardziej za. Dlaczego tylko panie mają tak tam dopingować? W ramach rewanżu postanowiliście wybrać jakąś piosenkę dla słuchaczek i słuchaczy Radia Ram z okazji dzisiejszego dnia Zbigniewa Wodeckiego. I teraz już tak, było Zacznij od Bacha, Pszczółka Maja, Chałupy Welcome to, Lubię wracać tam, gdzie byłem. I teraz przypomnijmy, naszymi gośćmi byli pani Ania Heinz, aspirant z Komendy Wojewódzkiej Policji, i pan Marcin Świstowski, komisarz z KWP Wrocław. To współorganizatorzy, sekcja prasowa, a też koszykarze. Pan Marcin na pewno będzie grał w tych mistrzostwach. Co wybraliście z okazji dnia Zbigniewa Wodeckiego?
3: Z tobą chcę oglądać świat.
2: O. Z Pawłem? Z Pawłem czy tak, z Marcinem?
1: Dobra.
3: Mówiłam na to mnie patrząc mu prosto
1: na
3: w oczy.
1: Mnie patrzyła
2: piękna
1: pani
2: Ania, sytuacja, tak słuchajcie.
1: I teraz co na to nasi słuchacze? Czy gramy z tobą chcę oglądać świat z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego z okazji wielkiego święta, które dzisiaj mamy? 6 maja rodził się Zbigniew Wodecki. Patrzymy na reakcję naszych słuchaczy. Pierwsza osoba, która do nas napisze, decyduje tak czy nie. Gramy z tobą chcę oglądać świat, czy gramy coś innego? Czekam na pierwszą reakcję Messenger. Instagramem Michał zadecydował. Dziękujemy wam bardzo. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu na boiskach.
2: Dziękujemy.
3: Dziękujemy.
2: I powodzenia.
0: Zapraszamy. Dobrego.

0: z dedykacją od policjantów Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w Europejskim Dniu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Z tobą chcę oglądać świat z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego.
1: Reklama.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
4: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
5: Poznaj przyszłość z Festiwalem Literackim Wrocław Czyta. W dniach 8-10 maja w Mediatece oraz Filii nr 12 sprawdzimy, czy nadchodzący czas przyszły okaże się dla nas bardziej prosty czy złożony. W programie spacery literackie, escape room, kalambury, debaty, spotkania autorskie, slam poetycki i wiele innych wydarzeń. Wśród gości m.in. Marek Koterski, Filip Kosior, Sylwia Hutnik i Grzegorz Piątek. Więcej szczegółów na biblioteka.wroc.pl. Organizatorem wydarzenia jest Miejska Biblioteka Publiczna imienia Tadeusza Różewicza we Wrocławiu.
6: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
1: Po reklamie.
7: Sponsorem nawigacji jest Germas, właściciel autoryzowanego salonu i serwisu marki Jetour. Wrocław, ulica Strzegomska 139.
1: Nawigacja Radia RAM.
8: Zator widzimy m.in. na Opolskiej do Krakowskiej, podobnie jest zresztą na Alei Karkonoskiej do Zwycięskiej oraz Mokronowskiej do Wiejskiej. Mocno przytyka się także centrum, ale to chyba nikogo nie zaskakuje.
7: Sponsorem nawigacji jest Germas, właściciel autoryzowanego salonu i serwisu marki Jetour. Wrocław, ulica Strzegomska 139.
1: Wiadomości Radia RAM.
8: Będzie tunel między mostami warszawskimi i trzebnickimi, o szczegółach już za moment. Śmieci wróciły na podwórko przy Grunwaldzkiej.
9: Problem ponownie narasta.
8: No, Straż Miejska podjęła kroki prawne. No, zaczyna się matura z języka obcego.
10: Mówicie dobrze.
11: No spokojnie, angielski łatwiutki jest.
8: Zapraszam, Miłosz Wałkowiecki. Powstanie nowy tunel pod torami kolejowymi w rejonie kanału miejskiego. Miasto rozpisało przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej. Inwestycja ma połączyć trasy piesze i rowerowe między mostami warszawskimi a trzebnickimi w miejscu, gdzie obecnie ciągłość ruchu przerywa linia kolejowa. Więcej o tym Dawid Detlaw.
12: Planowany tunel o długości około 20 metrów powstanie pod nasypem linii kolejowej nr 143 na pograniczu Kleczkowa i Łubina. Nowe połączenie, liczące ponad 100 metrów, zintegruje istniejące odcinki tras pierwszych i rowerowych, poprawiając codzienną komunikację w tej części miasta. Dokumentację przygotowują wrocławskie inwestycje.
8: No, tunel będzie jednym z trzech planowanych przejść pod torami wraz z istniejącym przejazdem przy ulicy Rychtalskiej.
1: Wiadomości.
8: Sądzili, że uwolnili się od problemu śmieci w częściach wspólnych w budynku przy ulicy Grunwaldzkiej we Wrocławiu. Odpady wróciły jednak już po 3 tygodniach po akcji sprzątania, a mieszkańcy znów czują się bezsilni. O sprawie wiedzą MOPS, Straż Miejska, zarządca budynku i gmina Wrocław. Straż Miejska podjęła kolejne kroki i skierowała pismo do prokuratury. To może oznaczać wszczęcie procedury ubezwłasnowolnienia, jeśli sąd przychyli się do wniosku.
9: Problem ponownie narasta. Zwracamy uwagę na to, że mamy zagrożenie przede wszystkim pożarowe. To jest też zagrożenie epidemiczne. No w takich niestety odpadach gromadzą się i różne insekty. My jako Straż Miejska Wrocławia z urzędu po prostu kierujemy pismo do prokuratora okręgowego i wnosząc właśnie o rozważenie możliwości zainicjowania odpowiedniego postępowania.
8: No, we Wrocławiu podobnych przypadków jest rocznie około 50. Pierwszym krokiem powinna być próba kontaktu z MOPS-em, który najpierw pracuje z lokatorem.
1: Wiadomości Radia RAM.
8: Zadania sprawdzające słuchanie, czytanie, znajomość gramatyki i pisanie. Z tym dziś zmierzą się maturzyści na pisemnym egzaminie z języka obcego. Do wyboru było kilka języków, ale ponad 97% wybrało angielski.
10: Ja będę zdał język angielski i czuję się bardzo dobrze, ponieważ ten język nie sprawia mi problemu. Moim zdaniem to jest tak otaczający nas język, że nie potrzebowałem nauki.
13: Też nie mam jakoś z angielskim problemu, pójdzie dobrze.
11: No spokojnie, angielski łatwiutki jest.
14: Z angielskiego myślę, że jestem bardzo dobra. Prawie płynnie mówię. Na ogół żyjąc po prostu nauczyłam się tego języka w szkole. Nie nauczyłam się niczego nowego, czego się nauczyłam na przykład przez internet.
15: Korzystacie z angielskiego na co dzień gdzieś?
16: Ogólnie to tak. Myślę, że w internecie na przykład możemy korzystać z angielskiego.
17: W grach komputerowych.
18: No wszędzie jest. No najłatwiej, taki najbliższy język.
8: No, matura z języka właśnie się zaczęła i potrwa 2 godziny.
1: Sport w Radiu RAM.
8: Liderka światowego rankingu Aryna Sabalenka oświadczyła, że jest gotowa zbojkotować wielkoszlemowe imprezy w tenisie, aby wywalczyć lepszy podział dochodów. Iga Świątek stwierdziła, iż bojkot turniejów byłby jednak zbyt radykalnym rozwiązaniem. W kwietniu 2025 roku czołowi gracze z cyklu ATP i WTA podpisali wspólny list skierowany do organizatorów 4 turniejów Wielkiego Szlema, w którym domagali się lepszego podziału dochodów, żądając, by udział przeznaczony dla graczy wzrósł do 22%. A Karolina Romana Mańczyk ze Śląska Wrocław i Tomasz Bartnik zdobyli w chorwackim Osijeku złoty medal strzeleckich Mistrzostw Europy w karabinie na 300 metrów z 3 postaw w konkurencji par mieszanych. Dla Romańczyk był to już 3. krążek wywalczony podczas Mistrzostw w Chorwacji.
1: Radio RAM. Dzień dobry we Wrocławiu z Radiem RAM.
13: Pójdzie dobrze.
11: No spokojnie, angielski łatwiutki jest.
0: Angielski jest łatwiutki, także zaczęło się 3 minuty temu o godzinie 9:00. Drzwi zamknięte, nie wydostaniecie się. I kilka godzin z różnymi...
8: Door is closed.
0: The door is closed, właśnie. Teraz to łatwo ci, wiesz. Can I sit next to you? Czy mogę usiąść obok ciebie? Teraz już jest za późno. Wy pamiętacie swoją maturę z języków?
8: Pamiętam.
0: Co zdawałeś?
8: Angielski.
0: No teraz już możemy. Angielski, tak?
8: Angielski.
0: Jakie zdawałem. Były pytania?
8: O, aż tak dokładnie nie pamiętam, ale zdawałem rozszerzenie też.
0: Rozszerzony, czyli też tak. Ustny też był angielski, czy nie?
8: Musiał
0: jak
8: być.
0: Było? Musiał chyba być tak. Pisemny i ustny chyba, tak?
17: Ja nie
0: tak.
17: miałem ustnych.
0: Ty w ogóle nie miałeś ustnych?
17: No bo ja zdawałem wtedy, kiedy była pandemia.
0: Jak ty chcesz
8: nam? To ja wcześniej.
0: Trochę wcześniej.
8: Na pewno był ustny angielski.
0: Aleście sobie tą pandemię sobie załatwiliście.
8: Nie, no
0: sobie
8: ja miałem ustny angielski.
0: Ty
8: Paweł,
0: to miałeś,
8: nie
0: tak?
8: Mnie.
0: Opowiadaj, no jak było?
8: Miło,
0: co
8: przyjemnie.
0: Co trzeba było zrobić?
8: No coś opowiedzieć na pewno.
0: Chodzisz
8: na ustnym angielskim.
0: Hello.
17: Przerwód w przód.
0: Hello, good morning.
8: Tak obliczyć jest. Całkę i takie sprawy łatwe.
0: Tak jest. A to jak mieliście pandemię, to nie mogliście na przykład online się łączyć, że sobie pogadać, tak? Jak ludzie się wtedy na całym świecie łączyli?
17: Że maturę mieliśmy pisać online?
0: Online?
17: No, ja bym był bardzo chętny na takie rozwiązanie, nie ma problemu.
0: Czyli kazali wam przyjść pisać pisemne, ale ustnych już wam
17: ustnych
0: nie robili,
17: nie było,
0: tak?
17: No,
0: tak.
17: Żeby ograniczyć. Szczególnie, że te ustne ostatecznie są tylko po to, żeby je zdać. One się nie liczą tak naprawdę chyba w żadnym przypadku na rekrutację, na studia później, więc...
0: Dzieciaczki tam z tobą, Paweł, pisze Paulina. Nikt nie przebimbał w tym roku chyba... Aha, nie przebimbałem. Mamy to nagranie, bo tutaj Mateusz znalazł przed roku. Przebimbałem 4 lata.
17: Odkopujemy z zeszłego roku przebimbanie.
0: Słynną frazę, która była puentą czy szlagwortem, hitem matury ubiegłorocznej. Ciekawe, czy po tych maturach będzie jakieś fajne zdanie, które stanie się hitem.
19: Przebimbałem 4 lata, znałem tylko balladynę i coś już wczoraj nauczyłem i to, co mi koledzy powiedzieli.
1: Drzwi zewnętrznych, Stel Produkt, Zamość, www.futryna.com.pl.
0: 9:05, dzień dobry we Wrocławiu. Prawie 20 stopni o tej porze, 18-19 już może być, maksymalnie 24 i wieczorem i nocą będą opady deszczu. Jeszcze w ciągu dnia w porządku, ale nocą będzie padać i jutro w czwartek też może sobie padać nawet przez cały dzień, do piątku tak nawet może pociągnąć. Sobota, niedziela już słoneczne i cieplejsze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent drzwi zewnętrznych Stel Produkt, Zamość, www.futryna.com.pl.

Zaczęło się 9 minut temu. Matura z języka obcego. Dzisiaj Kamil nam opowiadał, Kamil Hanas, historię parasolki po niemiecku. Nie mógł sobie przypomnieć. Krzysztof opowiadał. Eine Sache gegen Regen, bo nie mógł sobie przypomnieć, jak jest po niemiecku parasolka. Więc brnął w takie Eine Sache gegen Regen. I Łukasz podobnie miał, tylko z angielskim. Ja tak jak kolega z parasolką, nie wiedziałem, jak to jest po angielsku autostop. Chodziło o hitchhiking po prostu, tak? I musiałem jakoś to wybrnąć z tego, więc jak to zrobiłem? Po prostu użyłem słowa dosłownie autostop i jak zobaczyłem grymasy na twarzach komisji, to uznałem, że to wtopa, ale brnąłem w to, no bo co miałem zrobić? Trzeba to brnąć dalej. Maturę ustną zdałem na 98% przez ten jeden, jedyny wyraz, ale zapamiętałem na zawsze.

0: Lawina pytań od słuchaczek i słuchaczy Radia Ram. Jakie były dalsze losy maturzysty od Balladyny? Jakie były dalsze losy?
1: Przebimbałem 4 lata, znałem tylko Balladynę i coś już wczoraj nauczyłem i to, co mi koledzy powiedzieli.
0: Jak potoczyły się losy maturzysty? Patrycja pisze, że mąż twierdzi, że obecnie pewnie jest studentem jakiejś prestiżowej uczelni. 14 minut po 9. Dzień dobry we Wrocławiu. Zaczęło się.

0: 17 po 9, a w naszym studiu goście specjalni, nieoczekiwani, nie dostali się do matury.
1: Radio RAM.
0: Czekaj,
2: dostali się do matury?
0: Teraz nie. To jest grupa dzieci, która nie dostała się do matury. Ile macie lat? Ile macie lat?
3: Witam.
0: 8 lat.
2: Ale my jeszcze nie mamy matury.
0: Nie macie jeszcze matury, dobrze. A skąd jesteście, powiedzcie?
4: Z Polski.
0: Jesteśmy z Polski, dobrze. A dokładnie?
4: Z Radwanic, dokładnie.
0: Wszyscy z Radwanic są?
5: Nie.
0: A kto jest spoza Radwanic?
5: Ja.
2: Nie wiem.
5: Ja.
0: Skąd jesteś?
5: Z Wrocławia.
0: Z Wrocławia jestem nawet bardziej. Słuchajcie, wiecie, co się teraz rozpoczęło o 9? Kto wie, co się zaczęło o 9?
6: Radio.
2: Bo ja wiem.
0: Radio to trwa muzyczki. Całą dobę.
2: Bo ja wiem.
0: Co jest od 9?
2: Matury. Nie wiem.
0: Matura jest od 9. A wiecie, z czego dzisiaj piszą matury? Nie bawcie mikrofonem, bo tutaj wszystko słychać. Z czego dzisiaj piszą matury?
5: Nie wiem.
0: Z języków obcych. Znacie jakieś języki obce?
5: Angielski.
2: Angielski.
0: Znacie angielski?
2: Niemiecki.
0: Powiedzcie coś po angielsku. Co potraficie powiedzieć?
7: Hello, my name is Maja.
0: My name is Maja. Po niemiecku coś powiedzcie.
8: Dobry den.
0: Ale do mikrofonu musicie mówić.
2: Dobry den.
0: To jest po niemiecku. Siadać.
2: Guten Morgen.
0: Nie zdałaś. Guten Morgen, bardzo dobrze, to jest po niemiecku. Jakie jeszcze znacie języki?
9: Siema.
10: Polski.
11: Niemiecki, angielski.
0: Angielski, niemiecki, no właśnie.
12: Polski.
0: Jeszcze polski. I tak. A francuski ktoś zna?
13: Ja znam.
0: Co powiedzieć po francusku?
14: Bonjour.
0: Bonjour można powiedzieć. A hiszpański? Kto zna hiszpański? Powiedz coś po hiszpańsku.
15: Uno, dos, tres.
0: Bardzo dobrze. Co jeszcze? A po włosku coś potraficie powiedzieć?
16: Buongiorno.
0: Proszę, do mikrofonu.
17: Grazia,
0: prawda? Miss Grazie to jest na przykład...
18: Lamborghini.
0: O, na przykład.
18: Ciao.
0: Coś po włosku. Ciao. Lamborghini. Można powiedzieć. Jak się bawicie?
18: Spaghetti.
0: Dobra, zmieniamy temat. Jak się bawicie w radiu? Co wy tu w ogóle robicie?
18: Nic.
0: Na wycieczce jesteście. Nic nie robimy.
19: Na wycieczkę.
0: Nie fajnie jest?
18: Tak.
0: Zostajecie tutaj dłużej?
18: Tak.
0: Słuchajcie, to zostańcie tu po godzinie 10:00. Tutaj będzie pani Ania w studiu. Ona uwielbia spędzać czas z dziećmi. Po prostu Ania jest fanką dzieci i Ania zaprasza was na 4 godziny, żebyście mogli być od 10:00 do 14:00. Zostaniecie?
18: Tak.
0: To tutaj wyciągajcie kanapki, rozkładajcie namiot i zostańcie sobie.
2: Okej.
0: Okay. Graj. Powiedzcie teraz bye, thank you.
18: Bye, thank you.
0: Dzieci z Polski, z Radwanic i okolicy w naszym studiu. Zaczęła się matura z języków obcych. Przyszli maturzyści.

0: Domowa Galeria Stylu w Radiu RAM. W każdą środę po 9 i po 17.
1: Przed mikrofonem Krzysztof Majewski, przed drugim mikrofonem Aldona Miduszewska. Dzień dobry, Aldono.
2: Dzień dobry, Krzysztofie, dzień dobry słuchaczom.
1: A będziemy mówili dzisiaj o fotelu. To dosyć częste w tym programie, ale ten akurat jest wyjątkowy. I powiedzieć, że jest z drewna, to jak rzucić zapałkę.
2: Tak, tu ta zapałka ma ogromne znaczenie. Ja chciałam rozpocząć bardziej filmowo Ogniu krocz za mną, gdyż albowiem właśnie te projekty Martena Bassa z 2002 roku to są projekty mebli z drugiego obiegu albo stylizowanych na antyki, które przeszły próbę ognia.
1: To nie są uratowane meble z pożaru.
2: Ale tak trochę czasami wyglądają.
1: No o co w tym chodzi?
2: O co w tym chodzi? Bass od dłuższego czasu zajmował się pewnym problemem estetycznym, ponieważ uważał, że my mamy tendencję, my ludzie mamy tendencję do tego, aby zatrzymać obiekty w idealnym stanie, że mamy taką obsesję, aby nasze obiekty wyglądały jak nowe, a przecież w naturze wszystko jest w ruchu. Zmienia się, starzeje, niszczeje.
1: Ale chodzi ci o to, że lubimy sprzątać i mieć czyste rzeczy, czy bardziej o to, że jak kanapa, to okrywamy ją pokrowcem foliowym?
2: Na przykład, albo czyścimy, sprawdzamy, dokonujemy renowacji. Natomiast on stwierdził, że ten proces niszczenia potrafi być procesem twórczym, ale też ciekawie wpływać na design. Przygotował pracę magisterską w szkole w Eindhoven i zaprezentował meble, które opalił palnikiem do czerni, a następnie pokrył żywicą epoksydową, żeby były trwałe. No bo wiadomo, że drewniane meble po opaleniu kruszeją. W związku z tym on opatentował pokrywanie tych mebli żywicą epoksydową i tak powstały takie mroczne, gotyckie, czarne meble. No czarne po opaleniu, wiadomo. To są meble, tak jak powiedziałam, stylizowane na antyk, ale z widocznymi śladami zniszczenia. I wygląda to ciekawie. Ja nie namawiam, chyba że jesteśmy miłośnikami filmów grozy, nie namawiam do tego, żeby je zainstalować sobie w mieszkaniu, ale jest to ciekawa perspektywa artysty, który widzi ten proces niszczenia jako też proces tworzenia.
1: Czyli zupełnie dobry, nowy, elegancki fotel człowiek spalił i mówi, że tak jest lepiej.
2: Nie nowy, tylko vintage'owy, z drugiego obiegu, stylizowany, ale nie nowy. Ja przy swoim podejściu do minimalizmu nie byłabym zachwycona tymi meblami, choćby z tego względu, że one są stylizowane na Ludwiki na przykład, a ja nie przepadam za tym stylem. Natomiast tu, ponieważ cały czas rozmawiamy o czerni, ta czerń nie jest wyborem projektanta jako barwa, ale jest efektem procesu designerskiego, no mocno niszczącego, no bo mówimy o opalaniu.
0: Domowa Galeria Stylu w Radiu RAM. W każdą środę po 9 i po 17.

0: Reklama. Jak pozbyć się stresu i obudzić ciekawość u innych? Ośrodek Szkoleń Radia Wrocław i Radia RAM zaprasza do udziału w warsztatach Skuteczne Wystąpienia Publiczne. Zajęcia w profesjonalnych studiach nagraniowych z wykorzystaniem mikrofonów i kamer, prowadzone przez najlepszych dziennikarzy radiowych. Świetna atmosfera i inspirujące ćwiczenia indywidualne i grupowe. Więcej informacji na radiowrocław.pl i radioram.pl.
1: Wrocławski Teatr Lalek zaprasza na 8. przegląd nowego teatru dla dzieci. Od 29 maja do 3 czerwca 19 spektakli z Polski i z zagranicy, 27 bezpłatnych warsztatów, spotkania z twórcami. Bilety dostępne od 23 kwietnia. Czekamy na Was na 8. przeglądzie nowego teatru dla dzieci.
2: Wrocławski Teatr Lalek zaprasza!
1: Dofinansowano ze środków gminy Wrocław oraz ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
0: Otwórz się na zysk z lokatą w Santander Consumer Banku. Czy dobra lokata musi oznaczać kolejne konto i dodatkowe warunki? Nie musi. Możesz założyć lokatę bez zakładania konta i zbędnych formalności. Prosto i wygodnie. Poznaj ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Odwiedź nasz oddział i na hasło radio sprawdź, ile możesz zyskać. Santander Consumer Bank. Zapraszamy.
3: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
0: Po reklamie. Wiadomości Radia RAM.
4: Zapraszam, Miłosz Wałkowiecki. Trwa matura z języka obcego. Znaczna większość wybiera język angielski. We Wrocławiu do matury przystępuje 10 160 osób, z czego prawie 8,5 tysiąca po raz pierwszy. A egzamin z języka angielskiego potrwa do 11. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje dziś o wysokości stóp procentowych. Od tego zależą raty kredytów w złotówkach. Główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak spodziewa się, że Rada nie zmieni wysokości stóp. A podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 3,75%. Decyzję Rady poznamy po południu. Jutro rozpoczną się zapisy na letnie półkolonie we wrocławskich szkołach podstawowych. W tym roku po raz pierwszy rekrutacja prowadzona jest online za pośrednictwem rekrutacyjnej strony Urzędu Miejskiego. 27 szkół podstawowych organizuje zajęcia w formie tygodniowych turnusów. Dodatkowo wakacyjną ofertę przygotowały Młodzieżowe Domy Kultury. Zapisy potrwają do 12 maja. Górka Szczepińska gotowa, zapowiada prezydent Jacek Sutryk. Zakończyła się rewitalizacja zieleni na Górce Szczepińskiej, przestrzeni między ulicą Długą Odrą i nasypem kolejowym. Powstał nowy plac zabaw, pojawiły się nowe ścieżki oraz dojścia wykonane z kostki. Jest tor wrotkarski, schody prowadzące na Górkę Saneczkową, wyremontowane boiska piaszczyste do siatkówki oraz wielofunkcyjne do koszykówki, badmintona i siatkówki.
0: Radio RAM.
5: Fajna pogoda, prawie 20 stopni o tej porze. Po południu jeszcze kilka dorzucimy. W nocy będzie padać, ale na razie motyle.

0: Dwa dni do 8 dnia maja 2026. Kolejna impreza już się zbliża.
1: Konkurs Radia RAM.
0: Millennium Dogs Against Gravity, 23. edycja tego festiwalu filmowego. Mamy dla was bilety, to takie dwuosobowe zaproszenie na dowolny seans w ramach Millennium Dogs Against Gravity. Od 8 do 17 maja ta gratka dla fanów kina we Wrocławiu i słuchacze Radia RAM mogą teraz powalczyć. Piszcie do nas RAM Dogs. Wystarczy RAM Doksy albo RAM Doks w skrócie i podajcie swoje imię, nazwisko, wysyłając pod 72280. Opłata 2,46 z już wliczonym VAT-em. Poczekamy jeszcze do godziny 10. Damy wam czas, żeby jeżeli ktoś w samochodzie zjechać na pobocze, bo taka gratka może się prędko nie zdarzyć. Dwuosobowe zaproszenie na dowolny seans w ramach całego festiwalu. 23. edycja Millennium Dogs Against Gravity. Filmowy festiwal we Wrocławiu rusza 8 i potrwa do 17 maja. Takie zaproszenie czeka.
1: Konkurs Radia RAM.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej, przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem chwilami.

0: 13 minut do 10. Jakub i Filip obchodzą dzisiaj imieniny. Panowie, pozdrawiamy, najlepszego życzymy. 6 dzień maja dzisiaj. Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Międzynarodowy Dzień Bez Diety. Święto Gwardii Szwajcarskiej. Międzynarodowy Dzień Zbigniewa Wodeckiego. To jest święto proklamowane i ogłaszane przez Radio RAM. Wierzymy, że wszystkie stacje radiowe w Polsce podchwycą pomysł. Niech pan Zbyszek ma swój Dzień Zbigniewa Wodeckiego właśnie 6 maja, kiedy rodził się w 1950 roku, właśnie 6 maja, ale gdyby tak się przenieść o 5 lat jeszcze wstecz, z 50 do 45, to tutaj we Wrocławiu 6 dzień maja to jest bardzo ważna data w historii tego miasta i tego miejsca. Dzisiaj, ale w 1945 roku, kapitulacja Festung Breslau. Tak, tak, dziś ta rocznica. 6 maja, 45 rok. Pewnie słyszeliście już historię, gdzie te wszystkie porozumienia podpisano. Porozumienie i w zasadzie akt kapitulacji. Ta willa cały czas stoi we Wrocławiu. Zbudowano ją w 1911 roku i wtedy była jedną z takich pięknych willi, rezydencji, które nie ucierpiały podczas oblężenia. I właśnie w tym budynku przy Rapackiego 44, Villa Colonia, podpisano akt kapitulacji Festung Breslau, twierdzy Breslau. Stąd ta nazwa. Dzisiaj jest ważna rocznica w historii naszego miasta.
1: Dzień dobry we Wrocławiu z Radiem RAM.

Wojtkowi przypomniała się popularna kiedyś piosenka Kazika Mars napada. Tam jest takie zdanie: Wrocław od zawsze poddaje się ostatni. To ja będę dzisiaj ostatni. Wszyscy tutaj już dzisiaj wybierali w poranku Radia Ram przynajmniej jeden utwór z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego. To ja zostawiłem coś od siebie na koniec, już za chwilę zagramy. A po godzinie 10 na antenie Radia Ram Anna Fluder. Zapraszamy.

0: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kina DCF oraz online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami oraz dyskusje i warsztaty. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl oraz dcf.wroclaw.pl.
1: Wrocław na dobrej drodze to szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Program Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic w ciągu 5 lat. Tej wiosny kolejne remonty. Więcej na www.wroclaw.pl.
2: Twoje dziecko kończy podstawówkę? Co wybrać? Technikum czy liceum? W Infotech masz wybór. Technikum z programowaniem i sztuczną inteligencją. Liceum z psychologią i biznesem. Gwarantujemy staże we wrocławskich firmach i pewną przyszłość w branżach jutra. Wybierz sprawdzony model edukacji. Rekrutacja trwa. Szkoły Infotech. Wrocław Muchoborska 6. infotech.edu.pl.
3: Już w najbliższy weekend we Wrocławiu Smaczny Targ. Festiwal azjatycki, Sakura Festiwal Japoński i Matcha Festiwal. Spróbujesz pysznych pierożków kakao, puszystych bułeczek bao i chrupiących krewetek w tempurze. Sakura Festiwal Japoński to wydarzenie dla miłośników Japonii. Kremowy ramen, pyszny udon teriyaki, onigiri, słodkie mochi i matcha w wielu smakach. 8, 9, 10 maja. Plac Wolności we Wrocławiu. Irashai mase.
4: Skumaj to. Wrocławskie płazy to drapieżniki, tak samo jak lwy i tygrysy. Polują na uciążliwe komary i ślimaki. Żeby mogły u nas działać, ułatw im zadanie. Patrz pod nogi i koła, gdy jedziesz. Przespaceruj się po trawniku, zanim go skosisz, aby mali sąsiedzi zdążyli uciec. Wyrzucaj butelki i inne śmieci do kosza, bo to dla nich pułapka bez wyjścia. Więcej na www.wrocław.pl/płazy.
5: Po reklamie.
6: Środa, 6 dzień maja, jest 10.
7: Trwa egzamin z języka obcego. Maturzyści mają jeszcze godzinę. Tymczasem mamy informacje o kolejnych unieważnieniach egzaminu. Ceny mieszkań na rynku wtórnym we Wrocławiu spadły i o tym także w serwisie. Na 2,5-letni Henio z wrocławskiego Przylądka Nadziei będzie leczony dzięki zbiórce Łatwogęga. Szczegóły za moment. Zapraszam, Miłosz Wałkowiecki. Kilkunastu maturzystom unieważniono egzamin z matematyki na poziomie podstawowym za wniesienie na egzamin telefonu, poinformował dyrektor CKE Robert Zakrzewski. Osoba, której unieważniono egzamin, może powtórnie przystąpić do niego dopiero za rok. W ubiegłym roku egzaminy maturalne zostały unieważnione 244 maturzystom.
8: Wiadomości.
7: Ceny mieszkań na rynku wtórnym wzrosły w kwietniu w ujęciu rocznym w Trójmieście i Poznaniu. Spadły m.in. we Wrocławiu i Krakowie. Wynika z analizy portalu GetHome.pl. W kwietniu z serwisów ogłoszeniowych zniknęło około 33 tysięcy ofert mieszkań z rynku wtórnego, podano w analizie. Jak wynika z danych portalu, w kwietniu średnia cena metra kwadratowego na rynku wtórnym we Wrocławiu spadła miesiąc do miesiąca o około 4% do 13 600 zł za metr kwadratowy. Zbiórka środków na rzecz Fundacji Cancer Fighters jest zwolniona z podatku, wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów. Z kolei środki wpłacone na fundację mogą zostać odliczone od podatku dochodowego. Podczas zorganizowanego pod koniec kwietnia streamu prowadzonego przez Łatwogęga, czyli polskiego influencera Piotra Garkowskiego, zebrano ponad 280 milionów złotych na Fundację Cancer Fighters. A jednym z pierwszych beneficjentów został 2,5-letni Henio leczony we wrocławskim Przylądku Nadziei, co tłumaczy onkolog Monika Mielcarek-Siedziuk.
9: Henio potrzebował wsparcia fundacji, ponieważ jego choroba, ostra białaczka szpikowa, nie odpowiedziała dobrze na leczenie. To znaczy, że po leczeniu pierwszej linii u Henia doszło do szybkiej wznowy. W przypadku Henia ta ścieżka na ratunek życia zostaje wykorzystana.
7: Za kilka dni lek dla Henia powinien być już w Przylądku Nadziei. Miesięczny koszt terapii to blisko 500 tysięcy złotych.
8: Wiadomości. Radia RAM.
7: We Wrocławiu powstaną ogólnodostępne sady dla mieszkańców. Pierwszy z nich ma zostać zrealizowany jeszcze w tym roku na Wojszycach. W planach jest około 50 drzew owocowych, takich jak jabłonie, grusze czy śliwy, z których każdy będzie mógł skorzystać. O szczegółach mówi Paulina Czarnota ze spółki Wrocławskie Inwestycje.
10: Zamiast dzikich zarośli, wykonawca posadzi tam, bo jak nazwa mówi, sad mieszkańca, posadzi tam w większości drzewa owocowe. Nie zabraknie też oczywiście wygodnych ławek oraz koszy na odpady, więc będzie zielono, kolorowo, a koszt tej inwestycji to 1 200 000 zł.
7: A kolejne sady planowane są na Oporowie, Jagodnie, Krzykach i Pawłowicach.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent drzwi zewnętrznych Stal Produkt Zamość. www.futryna.com.pl.
6: Synoptycy prognozują na dziś zachmurzenie duże z przejaśnieniami jeszcze, ale także z opadami deszczu. Czekamy na te opady. Możliwe także burze lokalnie z deszczem i z gradem. Temperatura będzie rosła dziś do 23 stopni. Teraz na termometrach mamy już prawie 20, a na barometrach 992 hektopaskale i warunki biometeo dziś niekorzystne.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent drzwi zewnętrznych Stal Produkt Zamość. www.futryna.com.pl. Dzieje się we Wrocławiu.
6: 4 minuty po godzinie 10. Anna Fluder, zapraszam do godziny 14.

0: dziś we Wrocławiu.
1: Po języku polskim i matematyce dzisiaj czas na sprawdzenie wiedzy tegorocznych maturzystów z języka obcego. Ponad 95% zdających wybrało język angielski. Dla wielu to najłatwiejszy z egzaminów obowiązkowych.
2: Jeszcze przed podstawowym to raczej nie będzie stresu i dopiero jak rozszerzenia się zaczną, to ten stres się pewnie pojawi. Jeszcze w piątek mamy ustne. Więc na pewno już końcówka tego tygodnia będzie stresująca, ale pozytywnie jesteśmy chyba nastawieni przed całymi tymi wszystkimi egzaminami.
3: Podstawa to myślę, że light, tak czy siak się to nie liczy nawet na studia z reguły, ale za to rozszerzenie myślę, że też na spokojnie, byleby nie pomylić się w jakiejś głupiej gramatyce i tyle.
4: Ja akurat nie piszę jutro angielskiego, ja piszę hiszpański. Jestem całkiem dobrze przygotowany, to też jest ostatnia już podstawa, więc... No, uczę się tego hiszpańskiego już jakiś czas. Nie powinno być jakichś większych zaskoczeń.
1: Nie powinno być ściągania. Nie warto tego robić. W ubiegłym roku egzaminy maturalne zostały unieważnione 244 maturzystom.
0: Radio RAM.
1: Kwadrans po 10.

0: Radio RAM.
1: Dziś nie trzeba być Bondem czy innym filmowym bohaterem, żeby poczuć się jak agent.
2: Ponieważ mamy dostęp do całej wiedzy ludzkości z bardzo małych urządzeń.
1: Mówi dziennikarz technologiczny Paweł Pilarczyk. I pokusę użycia takich gadżetów ma pewnie nie jeden maturzysta.
2: Mamy również okno na świat z poziomu chociażby smartwatchy, albo słuchawek, albo specjalnych okularów, które mają wbudowane kamery, mają wbudowane głośniki i niektóre nawet mają wbudowaną łączność GSM.
1: Ale lepiej tego nie próbować, mówi aspirant Karol Gruda z Komendy Głównej Policji.
3: Może mieć poważne skutki, od unieważnienia egzaminu, aż po dalsze konsekwencje prawne.
1: A sam szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski dodaje.
4: Dyrektorzy szkół unieważnili egzamin maturalny ze względu na samo wniesienie urządzenia telekomunikacyjnego.
1: Maturzysto pamięta jednak, że Bond był agentem nie tylko ze względu na gadżety, ale bardziej, bo umiał używać swojej głowy.
5: My name is Bond, James Bond.
6: W tym roku już kilkunastu maturzystom unieważniono egzamin z matematyki na poziomie podstawowym właśnie za korzystanie z telefonu.

0: przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Poznaj przyszłość z festiwalem literackim Wrocław Czyta. W dniach 8-10 maja w Mediatece oraz Filii nr 12 sprawdzimy, czy nadchodzący czas przyszły okaże się dla nas bardziej prosty czy złożony. W programie spacery literackie, escape room, kalambury, debaty, spotkania autorskie, slam poetycki i wiele innych wydarzeń. Wśród gości m.in. Marek Koterski, Filip Kosior, Sylwia Hutnik i Grzegorz Piątek. Więcej szczegółów na biblioteka.wroc.pl. Organizatorem wydarzenia jest Miejska Biblioteka Publiczna imienia Tadeusza Różewicza we Wrocławiu.
2: Po reklamie.
3: Jeśli tylko gdzieś na horyzoncie pojawi się deszcz, to dajcie znać. Czekamy na te opady, tak jak ziemia czeka. 19 stopni, prawie 20 na termometrach już teraz. A dziś jeszcze do 23 będzie rosła temperatura i opady deszczu zapowiadają synoptycy.

0: Gregory reporter w Radiu REM. A tak szczerze, gdybyście przejrzeli te arkusze i zadania z języka polskiego, z matematyki, zdalibyście dziś maturę?
1: Radio REM w dobrym
0: tonie. O to zapytaliśmy także Wrocławian. I'm

0: Niecałe 18 minut pozostało do godziny 11, oni jeszcze piszą, a my możemy powspominać nasze matury, no i spojrzeć na to, co mieli do wykonania wczoraj, przedwczoraj. W zadaniach z matematyki, w rozprawce z języka polskiego.
1: Gdybyście mieli dzisiaj maturę pisać, dalibyście radę, zdalibyście ją?
2: Nie. Albo już dałem i zapomniałem. No jakbym musiał, to bym się nauczył.
3: O, nawet szkoda mówić. Tyle lat, co maturę zdawałam, to już zapomniałam wszystko.
1: A przydała się pani?
3: No.
4: No myślę, że jakbym sobie powtórzyła, no to pewnie tak.
5: Dręczy mnie taki sen, gdzie się przebudzam i tak nie do końca mam pewność, czy ja ją zdałam, czy nie. Skończyłam dwa kierunki studiów, ale potem mam taką wątpliwość, że ta matura widocznie we mnie wywarła jakieś takie traumatyczne wrażenia, więc...
6: Ja już na maturę jest za stary. Na rentę się szykuję, dziękuję bardzo.
7: Ja myślę, że ten poziom obecnie jest tak zły.
8: Polski tak, ale matmę nie podjęłabym się na pewno.
9: Chemia mogłaby mi pójść fatalnie. Matematyka spoko, jeżeli nadal jest dostęp do kart.
10: To nie jest matura, to jest śmiech na sali, proszę pana, to jest egzamin po 8 klasie. Wymagania z matematyki są na poziomie szkoły podstawowej. Rachunek różniczkowy i całkowy, to wie pan, to w ogóle jest inny świat. No co tam uczą w tych szkołach?
11: Moim zdaniem te matury tak trochę zabijają kreatywność i ten system nauki zabija kreatywność i takie własne rozmyślanie nad tym, o czym jest wiersz, o czym jest książka, bo trzeba trafić w klucz.
12: No, to ktokolwiek wie.
13: Z matmy na pewno.
12: Dobrze. Tak. To jak we mnie wierzysz, to...
13: Lepiej ode mnie.
14: Bardzo trudne pytanie, ale pewnie tak. Maturę już dawno temu pisałam.
15: Nie, dobra, może bym zdała. Chociaż nie, chyba cofam. Nie, chyba bym nie zdała jednak, bo patrząc na to, w jaki sposób podchodzi się do nauczania, to mam takie poczucie, że jednak uczy się wypełniania konkretnie zadań, niżeli takich ogólnych kompetencji faktycznie matematycznych i nie weszłabym w ten standard wypełniania tego w jakiś tam sposób taki, żeby zdać maturę, nie?
10: Bułka z masłem. Natomiast jeżeli chodzi o język polski, to jest tragedia.

0: czekamy na deszcz, także we Wrocławiu. Jeżeli gdzieś pojawią się już pierwsze krople, napiszcie do nas, dajcie znać, a tymczasem musimy bardzo uważać. Są alerty, tak sucho jest na ziemi i w lesie.
1: Pamiętajmy o tym, żeby korzystać wyłącznie z wyznaczonych miejsc do grillowania, do rozpalania ognisk. Nie zostawiajmy szkła, które może działać jak soczewka i powodować wzrost zagrożenia pożarowego. Nie wjeżdżajmy samochodami do lasu w miejsca niedozwolone. Nie rzucajmy niedopałków papierosów.
2: Radio RAM w dobrym tonie.

czerwo. Nie, nie do szafy, tam już jest pełno zabawek, nowych dostaw licznych. Ja cię proszę, zostaw te drzwiczki, synu, one ledwie zipią. To tu nie wejdzie, nie będzie nic z tego, ty miejże litość. Brak miejsc, Lego się już nie załapie. Zresztą

0: Wiesz, Antek kończy przedszkole i zaczynam się martwić, jaka szkoła będzie dla niego dobra.
1: Też tak miałam. Szukaliśmy miejsca, gdzie dzieci naprawdę lubią się uczyć. I znaleźliśmy. Już 9 maja Open Day w Bisk Wrocław dla najmłodszych. Klasy Year 1 do 3, dzieci 5 do 8 lat. Program Cambridge. Nauka przez doświadczenie i radość.
0: Słyszałam. Działają od 2006 roku, a ich uczniowie osiągają świetne wyniki na świecie.
1: Sprawdź Instagram i Facebook Bisk Wrocław lub napisz do nas office@bisk.wroclaw.pl.
2: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie we Wrocławiu. Odkryj wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Dowiedz się, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds, przedłużona do 30 czerwca. Wrocław, hala IASE. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
3: Środa, 6 dzień maja, jest 11.
4: Wiadomości Radia RAM.
5: Co dalej z przetargiem na odbiór odpadów we Wrocławiu? O tym za chwilę. Europa musi się bardziej angażować.
6: Unia Europejska zaczyna robić dużo więcej niż kiedykolwiek.
5: Mówił minister obrony narodowej. ABW w liczbach służby opublikowały raport. 82 zarzuty szpiegostwa w latach 2024-25. O tym także w serwisie zapraszam, Miłosz Wałkowiecki. No, 7 maja wrocławska spółka Ekosystem miała otworzyć oferty w trwającym od prawie 14 miesięcy przetargu na odbiór odpadów. Termin znowu przesunięto. O czym więcej Joanna Jaros.
7: Nowym terminem otwarcia ofert jest 29 maja. Spółka musiała wydłużyć ten czas z powodu skargi do Krajowej Izby Odwoławczej. Przedsiębiorstwo Alba wcześniej skarżyło Ekosystem za unieważnienie przetargu. Izba przychyliła się do zażalenia i nakazała przywrócić postępowanie. Wtedy Alba poskarżyła się ponownie, tym razem na wznowienie przetargu. W uzasadnieniu napisano, że to z powodu śledztwa prowadzonego przez prokuraturę krajową. Alba chce, aby postępowanie jednak unieważniono. Krajowa Izba Odwoławcza nie wyznaczyła jeszcze terminu posiedzenia.
5: To czy uda się otworzyć oferty 29 maja, wciąż nie jest jeszcze pewne.
4: Wiadomości.
5: Europa musi brać większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo, oświadczył wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Wskazał, że Unia Europejska musi mocniej zaangażować się we wzmocnienie przemysłu zbrojeniowego.
6: Unia Europejska zaczyna robić dużo więcej niż kiedykolwiek. Pierwszy raz w historii zaczynamy wydawać pieniądze na zbrojenie, ale to wciąż za mało. Nie mogą to być tylko pożyczki, w kolejnej perspektywie to muszą być granty z Unii Europejskiej. Bezpieczeństwo, szczególnie ochrona wschodniej flanki, jest nie tylko zadaniem państw leżących na granicy, ale całej Unii Europejskiej.
5: Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że Polska ma do odegrania znaczącą rolę w relacjach transatlantyckich i będzie zabiegać o stałą obecność wojsk amerykańskich w Europie. W latach 2024-25 ABW prowadziła ponad 60 śledztw dotyczących szpiegostwa. Zarzuty postawiono 82 osobom, z czego 62 zostały zatrzymane. Wynika z opublikowanego raportu Wybrane aktywności ABW w latach 2024-25. Raport podsumowuje najważniejsze działania agencji z ostatnich dwóch lat. Według autorów raportu najpoważniejszym wyzwaniem dla agencji pozostaje aktywność dywersyjna, wymierzona w Polskę.
4: Wiadomości Radia RAM.
5: A francuski kontenerowiec został wczoraj zaatakowany w cieśninie Ormus. Kilka osób znajdujących się na pokładzie jest rannych. To kolejny tego typu incydent w ostatnich godzinach w cieśninie, która pozostaje jednym z głównych punktów napięć między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Więcej o tym Stefan Folzer.
8: Trafiony statek należy do francuskiego giganta transportu morskiego CMA-CGM. Spółka potwierdziła informacje podane wcześniej przez amerykańskie media, że jeden z jej kontenerowców został zaatakowany podczas żeglugi przez cieśninę. CMA-CGM informuje o niezidentyfikowanym pocisku, który uszkodził jednostkę oraz o kilku rannych członkach załogi, którzy zostali ewakuowani w celu udzielenia im pomocy medycznej. Według stacji CBS News ranni to marynarze z Filipin, a w statek miał trafić pocisk manewrujący dalekiego zasięgu. Mimo napiętej sytuacji część kontenerowców CMA-CGM zdołała w ostatnim czasie przepłynąć przez cieśninę. Według władz w Paryżu nadal znajduje się tam 59 jednostek powiązanych z francuskimi interesami. Ostatnie dni przyniosły wzrost napięć w regionie. Atakowano co najmniej 4 statki.
5: Stany Zjednoczone wstrzymały możliwość eskortowań jednostek, wskazując na możliwość osiągnięcia porozumienia z Iranem. Dziś Marco Rubio mówił, że operacja ofensywna USA już się zakończyła.
4: Radio RAM w dobrym tonie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent drzwi zewnętrznych Stel Produkt. Zamość www.futryna.com.pl.
3: Zachmurzenie we Wrocławiu dziś duże, ale z przejaśnieniami. Możliwe przelotne opady deszczu, a nawet burze. Temperatura będzie rosła jeszcze do 23 stopni. Teraz na termometrach mamy prawie 21, a na barometrach 992 hektopaskale. Czekamy jeszcze na poprawę warunków biometeo. W tej chwili są niekorzystne.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent drzwi zewnętrznych Stel Produkt. Zamość www.futryna.com.pl.
4: Dzieje się we Wrocławiu.
3: Anna Fluder, zapraszam do 14. Już za chwilę w naszym studiu pojawią się goście i porozmawiamy o widowisku, jakiego podobno polska scena jeszcze nie widziała. Huczna zapowiedź. Co to takiego? Zdradzimy już za moment. Zostańcie z nami. 5 minut po 11.

0: Gość w ramie.
1: Jest ich troje gości w ramie, ale tylko w studiu, tak skromnie, bo na scenie będzie ich zdecydowanie więcej. Artyści Teatru Awatar i Percival Muzycznie, którzy będą oprawiać wielkie widowisko, o którym opowiemy już za moment, to może was przedstawię w kolejności od reżyseria. Kamil Julian Przybysz, dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Ale jest także Katarzyna Bromirska, cześć Kasiu.
3: Dzień dobry, cześć.
1: I Mikołaj Rybacki, cześć
4: dzień
1: Mikołaj.
4: Dobry, cześć.
1: I teraz zapowiedź widowiska, o którym za chwilę opowiemy, brzmi tak. Takiego widowiska polska scena jeszcze nie widziała. Odważna zapowiedź, przyznam, odważna, rozbudza oczekiwania, co przed nami. Coś, co połączyło wasze zespoły, zresztą nie pierwszy raz już. Może od reżysera zaczniemy, tylko bliżej
2: Kamil. Ja chcę tylko dać pałeczkę, bo...
1: A za chwilę, poczekaj, za chwilę będziesz przekazywał pałeczkę. Od reżysera zaczynamy.
2: No ale i tak muszę ją oddać, bo jakby szefem Awatara jest Łukasz Zieliński i to on się zna tak naprawdę z Percivalem, zespołem Percival. I
1: a wy się dopiero poznaliście tu w studiu, tak? Dzień dobry, cześć.
2: Nie, już przy projekcie. Już się,
1: Kamil
2: już się,
1: Mikołaj.
2: Troszeczkę się znamy, ale...
1: Poznajcie się.
2: Ale to był w ogóle pomysł Łukasza, który też wynikał już z jakiejś historii współpracy Percivala z Awatarem. No jednak jestem jakby tutaj, poniekąd reprezentuję Awatara, chociaż sam jestem gdzieś wolnym strzelcem i zaproszony przez Teatr Awatar i Łukasza Zielińskiego do współpracy. Więc tak naprawdę ta kolaboracja Teatru Awatar i zespołu Percival, no to rzeczywiście to zespół będzie, Kasia i Mikołaj będą mogli więcej powiedzieć, jak sama historia z Teatrem Awatar.
1: Ale już powiedziałeś, do współpracy nad projektem, nad jakim projektem?
2: Obecnie na White Hunt Live.
1: Bo to jeszcze nie padło.
2: Nieopowiedziana historia.
1: I tu mam taką prośbę do naszych słuchaczek i słuchaczy. White Hunt Live, czy Live?
2: Live.
1: Live. Tak, no to teraz spróbujcie to przetłumaczyć. Szukajcie, trwa matura z języka angielskiego i teraz czekam na wasze tłumaczenia tego tytułu messengerowo. Raz jeszcze, Kamil, przypomnij tytuł.
2: Wild Hunt Life.
1: No i szukajcie. Teraz tłumaczcie. Nieopowiedzianą historię, ale z angielskiego spróbujcie przetłumaczyć. A przed
2: można
1: finałem naszego spotkania... Tak.
2: Jak nieopowiedzianą historię po angielsku teraz.
1: Rozwikłamy tę zagadkę. No to Mikołaj, teraz do ciebie pytanie, no bo oczywiście muzycznie za chwilę powiemy, co to jest za projekt i co się będzie działo, ale muzycznie z Awatarem jesteś od początku, od Przyjaźni z ogniem, czy...
4: Tak, to znaczy jest to taka nasza równoległa historia, gdzie cały czas się na siebie napataczamy, spotykamy się gdzieś i współpracujemy. I ta historia już u samych źródeł powstania Teatru Awatar się zaczyna, ponieważ...
1: Czyli jakieś 20 lat temu.
4: Nawet więcej już w tej chwili chyba, ponieważ siostra Kasi była współzałożycielką Teatru Awatar.
1: Kasiu.
4: I w dalszym ciągu gdzieś tam jakoś współpracuje i z nami, i z nimi.
1: Tak, Kasiu, zaczęło się od ognia.
3: Zaczęło się od ognia i te umiejętności Teatru Awatar wykorzystaliśmy w wielu naszych teledyskach, czy na pokazach koncertowych. Zapraszaliśmy ich na nasze koncerty, żeby właśnie na scenie zaprezentowali swoje tańce. I w 2017 roku powstał pomysł, właściwie pomysł powstał wcześniej, ale w 2017 udało się to w końcu zrealizować. Pierwsza wersja koncertu White Hunt.
4: Właściwie to pierwsza wersja była w 2015 wraz z premierą gry.
3: Dobra, no to była pierwsza, ale
4: a
3: powiedzmy, że trasę już
4: zaczęliśmy.
3: Pierwsza
4: koncertowe.
3: Trasa koncertowa, gdzie my po prostu graliśmy na żywo utwory z gry, czy nasze wersje.
4: Znaczy, dokładnie to nasze utwory wykorzystane w grze Wiedźmin
3: tak,
4: 3.
3: I do tego Teatr Awatar przygotował pokazy akrobatyczne i taneczne. I teraz w tym momencie poszliśmy o krok dalej, może nawet o 10 kroków właściwie. Rozbudowaliśmy te pokazy Teatr Awatar właściwie. My po prostu gramy dalej na żywo muzykę, a Teatr Awatar rozbudował historię i pokazy swoje taneczne i akrobatyczne.
4: Do pełnej formuły.
3: Do pełnej formuły, gdzie wcześniej to było ile? 4 osoby z nami występowały, teraz w tym momencie jest to 13 osób. I plus oczywiście my, 6 osób grających muzyków. na scenie.
1: Czyli to będzie widowisko, które zobaczymy już 18 maja. To będzie poniedziałek w Teatrze Muzycznym Kapitol. Jeszcze nie na największej scenie wrocławskiej, ale wiem, że w styczniu pojawi się jeszcze większa scena. I co to za widowisko i co będzie przedstawiać, to opowiemy już za moment. A ja czekam na tłumaczenia. Kasiu, ty raz jeszcze angielski tytuł, a my mamy powtórkę z angielskiego dzisiaj.
3: White Hand Life.
1: Przetłumaczcie.
0: Gość w ramie.
1: No powtórz angielski. Powtarzamy. Nie odmień być, tylko tytuł.

0: Gość w radiu.
1: Wild Huntley. Kto przetłumaczy? Czekamy na tłumaczenia w bramce messengerowej. Chyba najszybciej to zrobić i przesłać do nas tłumaczenie. Jeszcze w tym czasie, kiedy goście są w studiu. No to może wróćmy do tego wydarzenia, bo już Kasia tutaj wspomniała, że to łączy się muzyka z Wiedźmina, jako pierwsza chyba, Wiedźmina 3. Tym razem jednak koncert przeradza się w takie pełnowymiarowe już widowisko sceniczne, w którym muzyka Percivala staje się tą osią rozbudowanej historii. I teraz Kamil, może krótko o samej historii, o tej opowieści, którą będzie można zobaczyć.
2: Nieopowiedziana historia jest to... Cały świadomy zabieg, który opiera się w dużej mierze na, tak jak sam Sapkowski wielokrotnie opierał się na różnych wierzeniach i mitach, zarówno germańskich, jak i słowiańskich i pewnie także nordyckich. Tak samo tutaj jakby kontynuujemy te inspiracje. Można nawet wspomnieć o tym, że nawet ballady i romanse się wplatają Mickiewicza jako pewnego rodzaju oś fabularna. Ale tak, jakby każdy zobaczy to, co... Wydaje mi się, że jest dość wyraźnie... Historia jest dość wyraźnie opowiedziana w taki sposób, że każdy fan Wiedźmina będzie w stanie dopisać albo odczytać, o czym to jest, z czym to się wiąże, do czego, do różnych takich easter eggów z książek są nawiązania, przy czym powstaje osobna, kompletnie niezależna historia, nieopowiedziana historia, której jeszcze nigdy nie było.
1: A scenariusz kto napisał? W takim razie?
2: Kamil Przyboś.
1: Czyli napisałeś, tak? Też scenariusz i wyreżyserujesz. Wyreżyserowałeś, bo tak. Myślę, że już jest gotowy spektakl do zobaczenia.
2: No, już jest szczotkowanie takie w zasadzie.
1: To kto oglądał Brudy? Brudnopis, kto oglądał taki już sceniczny?
2: Promocja. Percival już po
1: zapraszacie,
2: części.
1: No właśnie, jestem ciekawa, czy zapraszacie publiczność na pokazywanie brudnopisu?
2: Tylko tak wewnętrznie, czyli ludzi od promocji, ludzi związanych z Awatarem czy Percivalem. Tylko że Percival jest też złożony z ludzi spoza Wrocławia czy Legnicy, czy z Dolnego Śląska nawet, więc tutaj ciężko tak rekreacyjnie, żeby sobie wpadli i popatrzyli. Natomiast całe biuro, które jest w Legnicy, Awatara, no to oczywiście przychodzi, ogląda i...
1: Mikołaj, ktoś z twojej ekipy już widział i...
3: Nie, tylko my z Kasią i z naszym perkusistą, który jest zresztą z Wrocławia, to ma najbliżej.
1: To pozdrówmy perkusistę z Wrocławia, skoro jest z Wrocławia.
4: Pozdrawiamy ciebie.
3: Michał Lange ze szkoły Tony w Wrocławiu, pozdrawiamy.
1: To w takim razie z muzyką wchodzicie na żywo, na scenę, bo nie wyobrażam sobie, że tylko komponujecie do tego muzykę, a potem grana jest jakoś elektronicznie. Skoro to jest widowisko, to musicie być na scenie.
3: Tak, gramy na żywo. Jest nas łącznie wtedy na scenie 6 osób. I gramy utwory, które już gramy od lat tak naprawdę. Nas troszeczkę z racji nazwy, bo nasza pełna nazwa to jest Percival Schuttenbach i nazwaliśmy się tak, ponieważ czytaliśmy, kiedy powstawał zespół w 99 roku, czytaliśmy trzecią część sagi Sapkowskiego i zaintrygowała mnie mocno imię i nazwisko gnoma pewnego z tej sagi, czyli Percivala Schuttenbacha. Stwierdziłem, że to jest idealna nazwa dla zespołu. Wszyscy odradzali, ponieważ była długa i trudna do wymawiania i do dzisiaj wiele osób nie radzi sobie z wymową, no bo nazwisko jest niemieckie bardziej, a imię bardziej anglosaskie. Ale tak się nazwaliśmy i potem no już nie mogliśmy naszych losów od losów Wiedźmina odciąć w żaden sposób. Z jednej strony robiliśmy zupełnie dla siebie takie ścieżki dźwiękowe do opowiadań Sapkowskiego, na przykład do opowiadania Mniejsze zło, to było jeszcze we wczesnych latach 2000, ale potem wylądowaliśmy i to jakoś specjalnie o to nie zabiegaliśmy, tak się po prostu stało, wydarzyło, że wylądowała nasza muzyka w grze Wiedźmin 3, która to gra odniosła ogromny sukces światowy. No i jesteśmy już nierozerwalnie związani z tą grą. A jeszcze w dodatku w zeszłym roku wyszła nasza płyta Ćwierć wieku muzyki, w której znowu pokusiliśmy się o napisanie ścieżki dźwiękowej w ogóle do uniwersum Wiedźmina, do świata Wiedźmina. I właśnie część tej muzyki trafiła teraz do tego spektaklu. Będzie można usłyszeć utwory z tej płyty. Okazało się, że idealnie tam pasują. No, muszę powiedzieć, że to nie była nasza inicjatywa, tylko Kamil właśnie wybrał te utwory. Mhm.
1: Kasiu, a ty oczywiście jesteś w tej sekcji muzycznej tutaj, natomiast wiem, że jesteś blisko od początku, no, poprzez siostrę też, mm-hmm. z awatarem i z tym tańcem, który się pojawi. Będzie ogień na scenie?
4: Oj, będzie. Będzie. Będzie ogień.
1: Ale ogień dosłownie, czy będzie ogień w postaci samego przedstawienia?
4: Dosłownie to nie wiem jeszcze, bo tutaj nie widziałam jeszcze dokładnie tak, jak to będzie wyglądało, bo nie było jeszcze. Na razie mieliśmy jedną próbę taką właśnie z graniem na żywo. Mogliśmy podziwiać popisy taneczne i akrobatyczne Teatru Awatar. Naprawdę jest co oglądać. Jesteśmy bardzo podekscytowani i nie możemy się doczekać, kiedy już właśnie 18 maja w Kapitolu zaprezentujemy to w pełnej wersji, z kostiumami, ze światłem, z całą tą oprawą. To będzie naprawdę fantastyczne.
3: Muszę powiedzieć, że ciężko skupić się na grze, jak się to ogląda.
2: Zwłaszcza jeszcze do pewnie.
0: Gość w ramie.
1: Tak, jeszcze coś tu mamy do dodania. Za chwilę wracamy do rozmowy.

0: Gość w Ramie.
1: Naszymi gośćmi w Ramie teraz jeszcze przypomnę, są artyści Teatru Avatar i Percival. Tutaj wspólny projekt artystyczny, wielkie widowisko przed nami 18 maja na scenie Teatru Muzycznego Kapitol. A są z nami jeszcze, przypomnę, Kamil Julian Przyboś, Katarzyna Bromirska i Mikołaj Rybacki. Już wszyscy razem, cześć ponownie.
2: Cześć.
1: I jeszcze wracamy do tego wydarzenia i do tłumaczenia, bo tutaj musimy chyba jeszcze zaakcentować jedno słowo, ponieważ wśród tłumaczeń, na przykład od Adriana, pojawiło się Życie białego łowcy. A tutaj to pierwsze słowo może zmylić, może niewyraźnie wypowiedzieliśmy. Kasiu, raz jeszcze.
3: Tak, nie chodzi o white, tylko wild. Wild.
1: Hunt.
3: Hunt life. Dokładnie.
1: Life. No to teraz raz jeszcze podejmujemy tłumaczenie. Wiemy już, że jesteśmy blisko z Wiedźminem i z tą historią słowiańsko-germańsko, no właśnie, mityczną, nordycką. Również nordycką. I to wszystko na scenie już niebawem. Tylko pytanie, czy no właśnie reżyser najwięcej uwagi musiał poświęcić tancerzom, historii samej opowiadanej, czy muzykom? Co było najtrudniejsze w połączeniu tak wielu światów artystycznych? I wiem, że nie zależy
4: ci na... Ja prawnie mogę powiedzieć, co było najtrudniejsze, bo najtrudniejsze chyba było to, że żeby każdy fan Wiedźmina wyraźnie odczytywał Wiedźmina i żaden prawnik nie mógł się doczepić. I to jest chyba tak na... To było najtrudniejsze, ponieważ jest to muzyka do świata Wiedźmina, do gry Wiedźmin 3 oraz album Ćwierć wieku muzyki Percivala, który też robi, że tak powiem, taki hołd poniekąd momentami muzyczny temu światu. Natomiast tak, jest to zupełnie nowa historia, która jest bardzo osadzona i może się kojarzyć w tych realiach, chociaż tak naprawdę jest niezależną, zupełnie niezależną historią. Więc to było najtrudniejsze, jak to zrobić. Cała reszta wydaje mi się prosta, gdy się ma taki materiał jak muzyka Percivala. To w zasadzie, no jakby każdy fan to wie, nie muszę przekonywać, no, a nie fan to fajnie, gdyby przyszedł i się przekonał, jak mamy tutaj dobry zespół folkowy, a w zasadzie także metalo-folkowy, w zależności od koncertu, bo oni się troszkę tak potrafią morfować, mają kilka swoich ramion jako wykonawcy. Natomiast też jeżeli chodzi o kwestie akrobatyczne i taneczne, no to też to była sama przyjemność, ponieważ...
1: A choreografią kto się zajmuje?
4: Choreografią się właśnie dlatego, że choreografią zajmuje się Ada Pankowska, z którą wielokrotnie jak tworzymy rzeczy w Awatarze, to jest takim moim nadwornym choreografem. I bardzo fajnie kuma. Wierzę, że tańce raczej nie będą tylko po to, żeby zapełnić scenę i poruszać kończynami, tylko naprawdę te tańce będą opowiadały historię i będą, wydaje mi się, że świetne. Jeżeli ktoś jest uprzedzony, czy będzie się obawiał, że to będzie znowu jakiś taki musical, że zrobimy z tego taki jakiś tani Broadway, to będzie miło zaskoczony, ponieważ to jest tak jakby, nawet nie wiem jak to nazwać, trochę jakby musical powstał nie wiem, gdzieś w jakiejś słowiańskiej kulturze. Jest to bardzo szlachetnie ujęty, jakby cały taki ten słowiański, ludowy klimat. No i także całe kwestie akrobatyczne, gdzie no, będą walki na miecze, będą w ogóle walki pomiędzy choreografią, kaskaderką a akrobatyką, gdzie no to nie będą takie rzeczy, jak się przeważnie w teatrze widzi, że dwójka wyjęła szpadę, zrobiła ciach, ciach i aktorzy się spocili i w zasadzie koniec, bo oni nie są od machania szablą, tylko od interpretowania tekstu. Tutaj się okaże, że tą szablą można bardzo dużo zinterpretować i naprawdę będzie widowiskowo. To wydaje mi się, że wszyscy będą bardzo, bardzo zadowoleni z tego, że nieskromnie powiem. Wydaje mi się też, ja nie lubię takiej ściemy, dlatego ja może później dostanę po łapkach od promocji, ale wydaje mi się, że każdy prawdziwy fan Wiedźmina dobrze wie, że serial na Netflixie nie podołał. I to było słabe, to było złe. Po prostu złe, pod każdym względem.
1: Poza muzyką trzeciego sezonu, gdzie my jesteśmy.
4: Jakby jesteśmy jak najdalej od tego, co tam można było zobaczyć. Mhm. Poza easter eggami takimi, że główna postać uje przez pół spektaklu, to jednak to będzie gratka dla fanów zarówno fantastyki, jak i Wiedźmina, jak i Władcy Pierścieni.
1: Ale właśnie to jest jeszcze rzecz, o którą chciałam zapytać. Jeżeli ktoś nie jest fanem tej literatury Andrzeja Sapkowskiego, jeżeli ktoś nie czytał Wiedźmina, jeżeli nie słuchał wcześniej muzyki, nie zna tej historii, nie zna tej opowieści, waszej muzyki, przepraszam, ale może tak się zdarzyć, że ktoś nie zna waszej twórczości. Czy również będzie w stanie się wciągnąć w tę opowieść i w tę historię? Jest tak pokazana uniwersalnie i zagrana, żeby można było się jakby zaangażować całym sobą w opowieść?
0: Ja myślę, że jak najbardziej. Tutaj ważny jest ten czynnik, że ja myślę, że nasza muzyka trafiła do tych wszystkich Wiedźminów nie dlatego, że my jakoś specjalnie bardzo chcieliśmy zrobić muzykę do Wiedźmina, albo że zawiesiliśmy się na tym świecie. My oczywiście jesteśmy fanami, zwłaszcza książek. Przeczytałem ja osobiście z 8 razy, więc siedzę w tym, ale nigdy nie traktowałem tego jakoś czołobitnie. To nie było jakieś moja wielka ambicja, żeby zaistnieć w świecie Wiedźmina. To się raczej stało przy okazji. A dlaczego się stało przy okazji? Ponieważ my z Kasią od początku istnienia Percivala Schuttenbacha staraliśmy się znaleźć, wyciągnąć, wyekstrahować tą naszą słowiańską rodziną, rodzimą energię i zawrzeć ją w dźwiękach. I też nie chodzi mi o to, żeby w jakiś sposób zrekonstruować archeologicznie, bo raz, że się nie da, a dwa, że to jest moim zdaniem ślepa uliczka. Chcieliśmy po prostu znaleźć tą energię i połączyć z naszym widzeniem, głównie po to, żeby jednym z celów ważnych dla nas było edukowanie, przybliżanie historii ludziom. Ja jestem niespełnionym historykiem, mam do połowy zrobione studia historyczne tu we Wrocławiu, ale nigdy ich nie skończyłem i zawsze muzyka między innymi była dla mnie środkiem do edukacji ludzi i mi się wydaje, że to wszystko w tej muzyce udało nam się zawrzeć, a to z kolei przeniosło się na ten spektakl i ten spektakl wiele uniwersalnych wartości przekazuje, już nawet zupełnie oddzielając to od Wiedźmina.
2: Gość w Radiu.
1: Za chwilę raz jeszcze przypomnimy, gdzie spektakl będzie do zobaczenia. Jak nie uda się teraz w Teatrze Muzycznym Kapitol, to już warto się szykować na początek roku przyszłego.

0: Na was zawsze możemy liczyć. Pożegnamy naszych gości, którzy szykują się już na 18 maja na scenę Teatru Muzycznego Kapitol ze swoim widowiskiem. No to jeszcze wasze tłumaczenia. Przypomnijmy, Kasiu, teraz najmniej zabierałaś głos. Przypomnij, jak brzmiał tytuł?
1: Wild Hunt Life.
0: No i teraz tłumaczenia od naszych słuchaczy. Życie białej ręki zaproponował Kamil, albo życie dzikiej ręki. Jest też tłumaczenie życie w dzikim gonie. Jest również tłumaczenie tutaj, o, ale to już jest to prawidłowe, chyba. Takie, o które wam chodziło, dziki gon na żywo. I to się zgadza. No i teraz musimy powiedzieć to, że biletów na to wydarzenie już 18 maja do Teatru Muzycznego Kapitol nie dostaniemy, ale za to z jeszcze większym rozmachem warto się przyszykować, bo w styczniu w hali stulecia na wielkiej scenie. Do zobaczenia. Jeszcze większy skład będzie?
1: Być może. Zobaczymy. Na pewno 10 stycznia jest dokładnie ten koncert. Zapraszamy bardzo serdecznie. Będzie większa scena, więc na pewno też więcej możliwości ruchu. I no, będziemy też po dwóch już pierwszych premierowych spektaklach, więc też to będzie już bardziej ugrane na pewno. Więc zapraszamy bardzo wszystkich serdecznie. Będzie wspaniale.
0: Mhm. Muzycy jak zawsze przygotowani, może jeszcze wyruszą w trasę, ale jak wrócą, to będą rozegrani, rozgrzani i na scenie się pojawią, pewnie w pełnym składzie. No i jeszcze na koniec, Kamil, panie reżyserze,
2: to ja
0: pan chciał jeszcze dodać.
2: Bo było pytanie a propos, czy ludzie, którzy nie znają, czy będą zainteresowani. Mogę tylko nieskromnie powiedzieć, że wrocławska publiczność chyba kojarzy Prometeusza, więc to widowisko, które się wydarzy przy fantastycznej muzyce Percivala, to jest z tego samego pióra i tej samej reżyserii, więc można się spodziewać tylko jeszcze więcej, lepiej, mocniej.
0: I jeszcze z większym rozmachem. Będzie ogień, jak Kasia wspomniała. No to przypomnijmy, że naszymi gośćmi byli Teatr Avatar i reżyser odpowiedzialny za widowisko, które przed nami, Kamil Julian Przyboś. Dzięki.
2: Dzięki.
0: Katarzyna Bromirska, dzięki, Kasiu.
1: Dziękuję.
0: I Mikołaj Rybacki, czyli
3: dziękuję
0: muzycy
3: bardzo.
0: Percivala. Dzięki, do usłyszenia i do zobaczenia.
4: Dziękuję. Gość w ramie. Radio RAM. Reklama.
5: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
6: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie

0: Radio RAM w dobrym tonie. Reklama.
1: Wiesz, Antek kończy przedszkole i zaczynam się martwić, jaka szkoła będzie dla niego dobra.
2: Też tak miałam. Szukaliśmy miejsca, gdzie dzieci naprawdę lubią się uczyć. I znaleźliśmy. Już 9 maja Open Day w Bisk Wrocław dla najmłodszych. Klasy Year 1 do 3, dzieci 5 do 8 lat. Program Cambridge. Nauka przez doświadczenie i radość.
1: Słyszałam. Działają od 2006 roku, a ich uczniowie osiągają świetne wyniki na świecie.
2: Sprawdź Instagram i Facebook Bisk Wrocław lub napisz do nas office@bisk.wroclaw.pl.
3: Skumaj to. Wrocławskie płazy to drapieżniki, tak samo jak lwy i tygrysy. Polują na uciążliwe komary i ślimaki. Żeby mogły u nas działać, ułatw im zadanie. Patrz pod nogi i koła, gdy jedziesz. Przespaceruj się po trawniku, zanim go skosisz, aby mali sąsiedzi zdążyli uciec. Wyrzucaj butelki i inne śmieci do kosza, bo to dla nich pułapka bez wyjścia. Więcej na www.wrocław.pl/płazy.
4: Poznaj przyszłość z festiwalem literackim Wrocław Czyta. W dniach 8-10 maja w Mediatece oraz w Filii nr 12 sprawdzimy, czy nadchodzący czas przyszły okaże się dla nas bardziej prosty czy złożony. W programie spacery literackie, escape room, kalambury, debaty, spotkania autorskie, slam poetycki i wiele innych wydarzeń. Wśród gości m.in. Marek Koterski, Filip Kosior, Sylwia Hutnik i Grzegorz Piątek. Więcej szczegółów na biblioteka.wroc.pl. Organizatorem wydarzenia jest Miejska Biblioteka Publiczna imienia Tadeusza Różewicza we Wrocławiu.
5: Zwykły dzień we Wrocławiu, a smak jak z południa Europy. Café Barcelona to nowe miejsce na mapie miasta. Rzeźnicza 24-25. Tu bocadillos udowadniają, że kanapka to dopiero początek. Chrupiąca bagietka, autentyczne hiszpańskie składniki, prostota i świeżość. Na szybki posiłek albo chwilę oddechu przy kawie. Codziennie od 8 do 13. Zajrzyj, chrupnij Hiszpanię we Wrocławiu. Café Barcelona. Zapamiętaj ten adres smaku.
0: Po reklamie.
6: Środa, 6 dzień maja, jest godzina 12.
0: Wiadomości Radia RAM.
7: Dziś maturzyści pisali egzamin z języka obcego, od tego zaczniemy. Niebezpieczna sytuacja na statku wycieczkowym. Policja zatrzymała mężczyznę z nożem we Wrocławiu. Porozumienie USA-Iran bliżej niż kiedykolwiek, przekazał portal Axios. O tym także w serwisie. Zapraszam, Miłosz Wałkowiecki. Maturzyści z całego kraju skończyli pisać egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Język obcy nowożytny jest obowiązkowy na maturze. Angielski wybrało w tym roku nawet 98% zdających. Więcej wie Martyna Szymczakowska.
8: Z egzaminu wychodzili zadowoleni. Mówili, że nie był trudny i liczą na świetne wyniki.
9: Angielski to jest jedyna matura, w którym jestem akurat bardzo dobry.
10: Dla mnie to taka trochę pestka.
11: Wszystko było sprawnie, miło i sympatycznie.
8: Zdający mieli 2 godziny na rozwiązanie zadań, ale wielu z nich wychodziło już po godzinie i kilkunastu minutach. Mówili, że zadania były przewidywalne.
10: Były 3 zadania na słuchankę.
11: Było naprawdę fajnie skonstruowane, wszystko, głośniki działały. Mieliśmy klasycznie maila do koleżanki. Trzeba było tam opowiedzieć na różne 3 tematy, które były podane.
8: Jutro początek egzaminów na poziomie rozszerzonym. Najpierw język angielski, najchętniej wybierany przedmiot dodatkowy.
7: Zdaje go nawet 73% tegorocznych maturzystów.
0: Wiadomości.
7: Nożownik wtargnął na statek wycieczkowy we Wrocławiu. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem przy bulwarach Ksawergo Dunikowskiego. Szczegóły zna Hubert Gątek.
12: Po godzinie 22 Wydział Policji Miejskiej we Wrocławiu otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie, który wszedł na teren prywatnej imprezy odbywającej się na zacumowanym statku, a następnie awanturował się i groził uczestnikom nożem. Ze wstępnych informacji przekazanych przez Komendę Miejską wynika, że nikt nie został ranny, a mężczyzna działał pod wpływem alkoholu. Nożownik został zatrzymany przez patrol po około godzinie od zajścia, kiedy prawdopodobnie próbował uciec z miejsca zdarzenia. Na ten moment służby zaczęły prowadzić postępowanie pod kątem zniszczenia mienia oraz grożenia z użyciem noża.
7: Policja czeka również na złożenie zawiadomienia przez osoby poszkodowane. Pierwszy sad osiedlowy we Wrocławiu powstanie na Wojszycach. W miejscu dotychczas niewykorzystywanych terenów zielonych pojawi się sad z drzewami owocowymi, z którego będą mogli korzystać mieszkańcy. W tej części miasta do tej pory brakowało przestrzeni rekreacyjnych, dlatego lokalna społeczność z dużym zainteresowaniem czeka na zakończenie prac.
13: Jestem bardzo za, dlatego że nie ma gdzie wyjść. Nie ma ławek. Nie mają gdzie matki z dziećmi usiąść, nie ma gdzie odpocząć, nie mają dzieci gdzie pójść się pobawić. Nic nie ma.
14: Może było też seniorów, że mieli gdzieś usiąść, gdzieś, gdzie był cień. Uważam, że mamy prawo gdzieś wypocząć.
7: Kolejne sady planowane są także na Oporowie, Jagodnie, Krzykach i Pawłowicach.
0: Wiadomości Radia RAM.
7: Biały Dom jest blisko porozumienia z Iranem w sprawie zakończenia wojny i wznowienia rozmów nuklearnych. Według portalu Axios, który powołuje się na amerykańskich urzędników i źródła zaznajomione ze sprawą, projekt jednostronnicowego memorandum jest najbliżej finalizacji od początku konfliktu. Według Axios, Waszyngton oczekuje odpowiedzi Teheranu na kluczowe kwestie w ciągu najbliższych 48 godzin. Sztuczna inteligencja może być odpowiedzią na braki pracowników, które związane są z niżem demograficznym, ocenił profesor Jan Kozak, dyrektor Instytutu Łukasiewicz AI. Wzrośnie zapotrzebowanie na specjalistów, którzy potrafią efektywnie wykorzystywać narzędzia AI w pracy, dodał. Według profesora Kozaka pojawią się nowe przestrzenie i nowe miejsca pracy. Wzrośnie także zapotrzebowanie na osoby ze specjalistyczną wiedzą, na przykład z zakresu finansów, ekonomii czy zarządzania, które jednocześnie będą potrafiły efektywnie korzystać z narzędzi AI.

0: Radio RAN.
1: Dziś czekamy na deszcz i w nocy taki deszcz też może się pojawić i jutro również. Synoptycy zapowiadają na noc zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu, a temperatura spadnie do 11 stopni. A jutro w ciągu dnia do 15 będzie rosła najwyżej. Zachmurzenie też ma być duże i może padać deszcz. Lokalnie możliwe burze. Warunki biometeo dziś są niekorzystne. Na barometrach mamy tylko 992 hektopaskale, a na termometrach już 22 stopnie. 4,5 minuty po południu. Za chwilę zaczynamy. Konkurs absurdalny czeka.

0: Konkurs absurdalny w Radiu RAM.
1: Duet rysowników przepisików. Tak brzmi zagadka na dziś, przygotowana przez Wojtka Nowaka. Duet rysowników przepisików. Dwie pierwsze części, jak zawsze, to z nimi musimy się zmierzyć. W pierwszej kolejności szukamy dla nich synonimów i skojarzeń, łączymy ze sobą i powstaje część trzecia, inaczej brzmiąca, przepisików. Zawsze można spróbować też od końca. O tym również przypominamy, przepisików inaczej, a jak znajdziemy jakieś słowo, dopasowujemy dwa pierwsze, jeżeli wszystko się zgadza. Mamy rozwiązanie. My na te rozwiązania czekamy. W bramce SMS-owej, żeby wygrać nagrodę, 2 godziny gry, tak do 5 osób w kręgielni Sky Bowling w galerii Sky Tower. Na drugim piętrze możecie też zajrzeć na stronę www.skybowling.pl i zobaczyć, co tam jest i jak to się prezentuje, jakie tory są przygotowane. No i oczywiście tam już rozgrywka się odbędzie. Kiedy? Zdecydujecie sami. Przez cały rok będzie można skorzystać z tego zaproszenia. Teraz słyszycie ten dźwięk? Słychać? To trochę jak kulan po torze. A to samolot za oknem. Studia Radia RAM. Szeroko okno otwarte. Czekamy wciąż na deszcz. No i czekamy też na wasze odpowiedzi. Duet rysowników przepisików. 72-280 RAM. Wpisujemy odpowiedź i podpis tylko za 2 zł plus VAT.
0: Konkurs Radia RAM.
1: Kwadrans po południu. Agnieszko, a dlaczego tylko jeden?

0: Your husband is coming.
1: Dla jednych takie to proste zadanie, że nie zdążyli zaparzyć kawę, a już znają rozwiązanie. A to przecież przerwa na kawę miała być. Ale są i tacy, którzy jak Iwono napisali od majówki tak intensywnie. Nie myślałam jak teraz nad tą zagadką, ale również znają już rozwiązanie. Duet rysowników przepisików. 72-280 ram wpisujemy w treści i dodajemy imię, nazwisko, koszt 2 zł plus VAT, zaproszenie na kręgle czeka. Oni też czekali na zadania i się doczekali. Okazuje się, że też za długo myśleć nie musieli.
2: Angielski podstawowy. Zadania takie z podstawówki, szczerze mówiąc. Myślę, że dla każdego, kto jakkolwiek interesuje się, używa tego języka na co dzień, jest to po prostu very easy.
3: Jakie jeszcze egzaminy?
4: Angielski jutro, rozszerzony, i geografia 15 rozszerzona. Jeszcze te ustne, nie?
3: A jakie plany w ogóle po maturze?
4: Studia, ale zaoczne i praca. Ja wolę pieniądze zarabiać.
5: Radio RAM w dobrym tonie.

0: Reklama.
1: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
0: Po reklamie. Radio RAM.
4: Na termometrach we Wrocławiu już prawie 23 stopnie. Synoptycy prognozują, że w nocy temperatura obniży się do 11, jutro będzie rosła najwyżej do 15 i wciąż czekamy na opady deszczu.

0: Konkurs absurdalny w Radiu RAM.
1: Zaproszenie na 2 godziny dobrej zabawy na kręglach w kręgielni Sky Bowling w galerii Sky Tower. Do wygrania można oczywiście przez 2 godziny. Do 5 osób zapraszamy. 5 osób może skorzystać z tego zaproszenia. Jedna wygrywa, doprasza 4 do zabawy, ale też można przejść 2 razy po 1 godzinie. To już jak zdecydujecie sami. Wcześniej trzeba rozwikłać zagadkę. Duet rysowników przepisików. Duet rysowników przepisików. I dzisiaj bardzo skrajne opinie co do trudności rozwikłania tej zagadki. Od tych, że bardzo prosta zagadka i bardzo szybko udało się ją roztrzaskać, po te, że dopiero teraz i tyle czasu trzeba było na to poświęcić. No ale jeżeli się udało, to czekamy w bramce SMS-owej. Żeby wygrać, warto zagrać i tu wpisać odpowiedź. W treści SMS-a zawsze RAM na początek. Dodajemy kilka słów od siebie. Niektórzy tak robią. Imię, nazwisko dopisujemy, ale przede wszystkim musi się znaleźć odpowiedź. RAM, odpowiedź i podpis. Tych kilka słów można, ale nie trzeba dodawać. Asia napisała, wiem, że stara wyga ze mnie, ale już tak dawno nic nie wygrałam, a bardzo potrzebujemy rozrywki innej niż pracę w ogrodzie z rodziną. Ewa z kolei dodaje, mój zespół potrzebuje integracji po pracy. Agata napisała, kręgle to idealny dla naszego pokoju sposób na integrację. Akurat piątka w pokoju, liczymy na piękny widok ze Sky Towera. No i oczywiście są i tacy, którzy dopisują treści, próbują nas przekonać, że bardzo chcą wygrać, ale nad swoim hasłem muszą jeszcze popracować. Gracjan, tak jest między innymi u ciebie. Może wreszcie dziś się uda, napisał, i odejdzie na bok nuda, gdy kręgle będą zbijane. Może dziś mi jest dane, by odebrać tę nagrodę i zabrać rodzeństwo młode. Nawet świetna rymowanka, ale Gracjanie, tą odpowiedzią nie wygrasz. Jeszcze musisz poprawić. 72280 w treści ramy rozwiązanie i podpis koszt 2 zł plus VAT. Duet rysowników przepisików. Tak brzmi zagadka.
2: Dajcie się zwariować!
1: Przypomnę jeszcze, że z zaproszenia będziecie mogli skorzystać przez cały rok w dowolnym momencie.

Mela Kotaluk w Radiu RAM. 11 minut pozostało do godziny 14. Już za chwilę przed 14. Pokłonimy się wszystkim świętującym dziś swoje imieniny i urodziny. Zbigniew Wodecki. Dziś to mógłby być dzień rzeczywiście Zbigniewa Wodeckiego. Może się uda i może przyjmie się ten dzień jako dzień urodzin Zbigniewa Wodeckiego. Za chwilę też do usłyszenia kolejny utwór z tych, które dziś proponowaliście i bardzo chcieliście usłyszeć. Ale tego dnia na świat przyszedł także Orson Welles, amerykański twórca filmowy. Obywatel Kane, tak, to jego dzieło. To był 1915 rok, kiedy się urodził, a w 1961 roku George Clooney. Tutaj też filmy długo można by wymieniać. Od serialu Ostry dyżur, kiedy wielka popularność chyba się rozpoczęła i przez kolejne. Tego dnia także w Wielkiej Brytanii, ale w 1840 roku, czyli zdecydowanie wcześniej, w obiegu oficjalnym pojawiły się pierwsze znaczki pocztowe. Były to czarne znaczki o wartości pensa, przedstawiające królową Wiktorię. Wydrukowano ponad 68 milionów takich znaczków, no i zyskały dużą popularność jako sposób opłacania przesyłek przez nadawcę i wkrótce zostały wprowadzone także w innych krajach. Na terenie Polski pierwszy znaczek pocztowy pojawił się w 1860 roku. Już za chwilę nie tyle znaczek, co SMS trafi do kogoś, kto wygra zaproszenie na koncert Michała Bobera z utworami Zbigniewa Wodeckiego. To takie przesłanie dla nas wszystkich na dziś i na cały tydzień. Rzućmy wszystko, co złe. I cieszmy się chwilą.

0: Takie piękne granie dziś od rana z utworami Zbigniewa Wodeckiego w dniu jego przypadających dziś 76. urodzin. Ale pamiętajmy także o tych, którzy świętują dziś swoje imieniny. Bartłomiej, Benedykta, Filip, Franciszek, Jan, Jakub i Judyta także obchodzą
1: Radioram w
0: swoje święto imieninowe. I także o rocznicach warto pamiętać. Dziękuję bardzo za wspólnie spędzony czas. Zapraszam jutro po 10:00.

0: something more. I'm the poor, poor, poor, poor, poor, make believe that's all I am, and nothing more. I'm just a poor, poor, make believe.
1: Radio RAM jest 14.
2: Wiadomości Radia RAM.
3: Alerty burzowe dziś wieczorem i od tego zaczniemy. Pawilon rosyjski na Biennale w Wenecji.
4: Zapraszanie agresora jest błędem organizacji, ale w jakiś sposób neutralizowaniem tych zbrodni.
3: Oceniła minister kultury Marta Cienkowska. Marco Rubio spotka się z papieżem w tle zaczepki Donalda Trumpa w stronę Leona XIV. O tym na koniec zapraszam. Miłosz Wałkowiecki. IMGW ostrzega przed burzami. Alert pierwszego stopnia został wydany dla całego województwa. We Wrocławiu i w powiecie wrocławskim może spaść do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Wiatr w porywach może osiągnąć do 65 km na godzinę. Ostrzeżenie obowiązuje od 19 do 2 w nocy.
2: Wiadomości.
3: Strona rosyjska zerwała zawieszenie broni, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. We wpisie w mediach społecznościowych zaznaczył, że władze ukraińskie zdecydują o dalszych działaniach na podstawie raportów wojskowych i wywiadowczych. Ogółem rosyjska armia naruszyła zawieszenie broni niemal 2000 razy. Wcześniej rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa zadeklarowała, że Rosja jest gotowa do rozmów pokojowych. Zamiast święta sztuki jest jeden z największych skandali dyplomatycznych. Na Biennale w Wenecji po wieloletniej przerwie ze swoją wystawą wróciła Rosja. Przed oficjalnym otwarciem o 16.30 sprzeciw wyrażą wspólnie szefowie resortów kultury z Polski, Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii.
4: Zapraszanie agresora na tego typu imprezy jest błędem organizacji, ale w jakiś sposób neutralizowaniem tych zbrodni. Tak jak dobrze wiemy wszyscy, kultura to jest soft power kraju. No i oni właśnie przez to soft power chcą znowu wrócić na największe salony Europy.
3: Mówiła minister kultury Marta Cienkowska. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski zgadza się z tym protestem. Podkreślał jednak, że decyzja o udziale agresora w wydarzeniu zależy od Włochów.
5: Wiem, że sprawa uczestnictwa Rosji w Biennale jest kwestią władz włoskich. I my tutaj popieramy stanowisko naszego Ministerstwa Kultury, że źle się stało, że Rosja jest reprezentowana.
3: Komisja Europejska wycofała 2 miliony euro z funduszy Biennale. Ponadto międzynarodowe jury poddało się do dymisji, w związku z czym w dniu inauguracji wydarzenia nie odbędzie się oficjalna ceremonia. Nagrody dla najlepszych pawilonów zostaną przyznane na podstawie głosowania zwiedzających.
2: Wiadomości Radia RAM.
3: Sekretarz stanu USA Marco Rubio spotka się jutro w Rzymie z papieżem Leonem XIV. W tle audiencji amerykańskiego dyplomaty w Watykanie są kolejne krytyczne wypowiedzi Donalda Trumpa pod adresem głowy Kościoła katolickiego. Prezydent Stanów Zjednoczonych zarzucał papieżowi m.in. zbyt łagodne stanowisko wobec Iranu.
6: Leon XIV odpowiadał na zarzuty Trumpa, podkreślając, że stanowisko Watykanu wobec wojny pozostaje niezmienne, a zadaniem Kościoła jest przypominanie o potrzebie dialogu i pokoju. Kościół od lat wypowiada się przeciwko wszelkiej broni jądrowej, więc nie ma co do tego wątpliwości. Marco Rubio próbował z kolei łagodzić znaczenie słów Donalda Trumpa. Prezydent zasadniczo powiedział, że Iran nie może posiadać broni jądrowej, ponieważ użyłby jej przeciwko miejscom, w których mieszka wielu katolików i innych wyznawców. Według amerykańskiego Departamentu Stanu rozmowy w Watykanie mają dotyczyć m.in. wojny na Bliskim Wschodzie, wolności religijnej i sytuacji humanitarnej.
3: No, Marco Rubio ma się później spotkać także z przedstawicielami włoskiego rządu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent drzwi zewnętrznych Stel Produkt. Zamość www.futryna.com.pl.
7: 22 stopnie we Wrocławiu, teraz 23 maksymalnie dzisiaj, a jutro po tych burzach, które mają nadejść, już tylko 15 minimalnie, w nocy 10 stopni. Przed nami wieczór, noc i czwartek z przelotnymi deszczami i burzami. Jak słyszeliście, spaść może do 20 litrów wody na metr kwadratowy, a powieje do 65 km na godzinę. Na barometrach 992 hektopaskale, biometr jest niekorzystny.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent drzwi zewnętrznych Stel Produkt. Zamość www.futryna.com.pl.
7: 4 po 14, Jan Felczar, dzień dobry. Zapraszam do 18 na więcej Wrocławia. Za chwilę opowiem, co będzie się działo.

0: 11 minut po godzinie 14.
1: Więcej Wrocławia w Radiu RAM.
0: Słuchacie Radio RAM na 89,8 FM. Dzisiaj odliczanie do premier teatralnych weekendu, rzecz jasna, ale także kolejne spotkanie z Panto w Ramie i sporo o wernisażach, których bez liku na wiosnę. To będzie nasz cotygodniowy spacer z Maćkiem Przestalskim. Wrócimy też do niedzielnego kulinarnego Wrocławia w porze obiadowej. Rzecz jasna, będzie też coś na deser w tej drugiej miejskiej części naszego spotkania. Osady owocowe zaczną powstawać, otwarte sady owocowe dla mieszkańców Wrocławia, a Ołbin z sąsiednim osiedlem połączy tunel rowerowy, o tym też powiemy więcej. Wrócimy do trzeciego dnia matur, dziś język obcy, będziemy w domowej galerii stylu. Nie zabraknie także zaproszeń do jazzowego Vertigo, a także na rozpoczynający się już pojutrze festiwal Millennium Dogs Against Gravity. Festiwal filmów dokumentalnych już po raz 23 w Dolnośląskim Centrum Filmowym. Sporo dobrego. Poczytacie o tym na radioram.pl. Posłuchacie twórców w nadchodzących dniach także w programach Radia RAM. Przypomnijmy, na co warto szczególnie zwrócić uwagę w strefie kina, ale już wcześniej, już dzisiaj będziecie mogli wyposażyć się w zaproszenia na Millennium Dogs Against Gravity. Nie uniknę także tego, że się cieszę dzisiaj, że jestem w dobrym humorze i nastroju po wydarzeniach wczorajszego wieczora. Jako kibic Arsenalu doczekałem się pierwszego od 20 lat finału Ligi Mistrzów z ukochaną drużyną i o tym też wam opowiem.

0: Panto w ramię z Ramu Jan Pelczar, a z Panto?
1: Agnieszka Harkot.
0: Dzień dobry, dzisiaj masz konkretną grupę docelową.
1: Dzisiaj konkretna grupa docelowa, maturzyści. Trzymamy kciuki za tych piszących maturę z historii sztuki. Mamy tutaj przecieki z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, że podobno jednym z tematów do wyboru będzie historia pantomimy. To wypada oczywiście zrobić sobie powtórkę i na tę szybką powtórkę przez wszystkie epoki dzisiaj zapraszam. Średniowiecze. Pantomima przede wszystkim znajduje się w kulturze plebejskiej. Łączona jest z akrobacjami, żonglerką, komedią, sztuką wędrowną. Jest typowo rozrywką na jarmarkach i ewentualnie dworach. Jest łączona z tańcem, z burleską. To jest średniowiecze. Renesans. Pantomima przeżywa odrodzenie, inspirowana kulturą antyczną, a jej rozwój doprowadził do powstania nowych form teatralnych. Przede wszystkim mamy rozwój komedii dell'arte, komedii zawodowej i to powoduje, że pantomima pomału zostaje przekształcana w sztukę sceniczną. Barok. Pantomima staje się złożoną sztuką sceniczną, łączy to wszystko, co do tej pory w sobie gdzieś zawierała i gdzie skręcała, z czym romansowała, czyli z komedią ludową i z tradycją antyczną. Bardzo silnym elementem pantomim staje się muzyka. Jest bardzo ważnym elementem przedstawienia i po raz pierwszy tak wyraźna pojawia się rezygnacja ze słowa w strukturze spektakli pantomimicznych. Nadal rozwija się komedia dell'arte, a gwiazdą pantomimy zostaje Arlekin. Oświecenie. No niestety tutaj pantomima troszeczkę traci na znaczeniu. Jedyne, co możemy zaobserwować i wyodrębnić, to zbiór tematów, na jakie decydują się artyści sztuki mimu, czyli badanie natury człowieka i relacji człowiek-natura. Z kolei romantyzm ponownie sięga po pantomimę, staje się ona znowu popularną formą na pograniczu teatru bulwarowego i melodramatu. Romantyczna ekspresja uczuć, emocji, stanów ducha, myśli powoduje, co bardzo ważne, że pantomima mocno zbliża się do teatru dramatycznego, czyli do tego ujęcia psychologicznego postaci, którą aktor pantomimy kreuje, a niekoniecznie tak silnie i mocno zakorzenionej w tańcu. No i przechodzimy do pozytywizmu. W pozytywizmie pantomima jest na pograniczu sztuki jarmarcznej i teatru wędrownego. Nadal zachowuje swój komediowy charakter, ale przede wszystkim jednak tutaj należy zwrócić uwagę, że pantomima znowu wraca na jarmark. Artyści pantomimy ponownie są teatrem wędrownym, a główne tematy ówczesnych pantomim to baśnie i legendy, jak na przykład Kopciuszek czy Śpiąca Królewna. Młoda Polska. No i niestety tutaj mamy dramat. Tu jest dramat. Pantomima jest kompletnie niesamodzielnym i niewyodrębnionym gatunkiem scenicznym. Jest tak mocno uzależniona od muzyki, jest tak mocno przejęta przez balet i balet tak zaczyna dominować nad pantomimiczną formą ekspresji, że pantomima staje się jakimiś pojedynczymi wstawkami w baletowych spektaklach. I w dwudziestoleciu międzywojennym przede wszystkim należy zwrócić uwagę na powstanie harnasi szymanowskiego. To przykład wielkiej formy pantomimicznej, łączącej oczywiście balet i pantomimę, tworzony w latach 1923-1931, ale ewidentnie tutaj pantomima z baletem jest już w sytuacji partnerskiej, dialogującej i rzeczywiście pantomima zaczyna się wyodrębniać. No i oczywiście współczesność. No i ciężko oczywiście nie wspomnieć o Henryku Tomaszewskim, czerpiącym oczywiście z zachodnich inspiracji, tak jak Marcel Marceau, De Cru, czerpie z całej tej tradycji teatralnej i tradycji pantomimicznej. Współczesność, to wiadomo, zamyka się chyba obecnie w dwóch słowach: Henryk Tomaszewski.

0: Konstrukcji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
2: Zapraszamy na bezpłatne konsultacje do salonu optycznego Magiczne Szkiełka, ulica Stanisławowska 101 we Wrocławiu.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
4: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
7: Po reklamie.
8: Na 89,8 FM słuchacie Radia Ram z Wrocławia, jest 14:30.

0: Radio RAM.
1: 22 stopnie na termometrach, 991 hektopaskali na barometrach, ciśnienie spada, biometr niekorzystny, a do tego coraz więcej chmur, możliwe przelotne deszcze i burze. Dziś 23 stopnie maksymalnie, jutro dla porównania tylko 15, a nocą minimalnie 10. Dziś wieczorem, w nocy, jutro w ciągu dnia spaść może do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Wiatr w porywach może osiągnąć do 65 km na godzinę. Ostrzeżenie od synoptyków przed burzami obowiązuje od dziś, od 19 do 2 w nocy.

0: Tu Radioram na 89,8 FM, 14:39.
1: Konkurs Radioram.
0: Zgodnie z przewidywaniami i zapowiedziami mam dla was zaproszenia dzisiaj. No i pierwsze z nich na Festiwal Filmów Dokumentalnych Millennium Dogs Against Gravity. To już od najbliższego piątku i jestem coraz częściej pytany, co bym na tym festiwalu polecił. Jutro w Strefie Kina kilka takich poleceń, ale jedno już od wielu tygodni powtarzane i to się nie zmienia. Mój ulubiony film z repertuaru tegorocznego Festiwalu Filmów Dokumentalnych Millennium Dogs Against Gravity to Pomiędzy Woskiem a Złotem Ruth Beckerman i jej wyprawa do Addis Abeby, konkretnie właściwie do jednego hotelu w stolicy Etiopii, ale jest też piękny przejazd przez miasto zwieńczeniem tego filmu. Filmu, który w pewien sposób jest też rozmową z cesarzem Ryszarda Kapuścińskiego oraz z różnego rodzaju perspektywami, zarówno na to samo wydarzenie, jak i na historyczne wydarzenia. Myślę, że im bardziej po światowej premierze tego filmu na festiwalu w Berlinie zmienia się świat na naszych oczach, tym bardziej aktualny i ciekawy staje się film Ruth Beckerman Pomiędzy Woskiem a Złotem. Możecie go wybrać z repertuaru Wrocławskiego Festiwalu, możecie wyłuskać jakąś inną premierę, na przykład film dokumentalny o Lechu Janerce, po którego premierze spotkanie z twórcą Grzegorzem Brzozowiczem i muzykiem Lechem Janerką poprowadzi Maciek Szabatowski. Dowolne to będzie do was decydujące, co wybierzecie, bo ja mam dla was dzisiaj podwójny voucher do wymiany w Centrum Festiwalowym w Kinie DCF na jeden dowolny seans w ramach 23. Millennium Dogs Against Gravity. Więc piszcie RAM Kino, RAM Dokumenty, dowolnie napiszcie, na co wy się chętnie wybierzecie albo jaki film dokumentalny zrobił na was wrażenie w poprzednich latach. RAM Kino bądź RAM Dokumenty na 72280 za 2 zł plus VAT poproszę, koniecznie z waszym imieniem i nazwiskiem.
1: Konkurs Radia RAM.

0: Konkurs Radia RAM.
1: A jeśli nocą jesteście głodni także wrażeń artystycznych, to mam dla Was kolejne zaproszenia. Tym razem dwa bilety wstępu, które trzeba wykorzystać do 16 czerwca do Vertigo, a tam wiosenny repertuar w pełni. Na przykład dzisiaj występuje Aleksander Flat, będzie też potem latynoskie Jam Session. 14 maja Sting spotka Claptona w wykonaniu Popowa i Borsiaka. Gdzie 11 maja Sax vs. Guitar i tutaj Henryk Borsiak i Maciej Rosiak, a 27 maja Harry Styles spotka się z Edem Sheeranem w obu wcieleniach Wojtek Kiełbasa. Będzie też Gorączka sobotniej nocy Doroty Kołodziej i Kuby Adamusa na koniec maja, a w czerwcu m.in. warsztaty koktajlowe dla początkujących. Dużo wydarzeń, cały program Vertigo znajdziecie bez problemu, bo jest on na bilecie w postaci kodu QR do zeskanowania, więc będziecie wiedzieli, jak się po tym poruszać i kiedy swoje zaproszenia wymienić na bilety na konkretne wydarzenie. Dwa bilety do Vertigo, piszcie RAM Jazz bądź RAM Vertigo z imieniem i nazwiskiem na 72280 za 2 zł plus VAT, a potem bawcie się dobrze przy Oławskiej.
0: Konkurs Radia RAM.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Reklama.
1: Wiesz, Antek kończy przedszkole i zaczynam się martwić, jaka szkoła będzie dla niego dobra.
2: Też tak miałam. Szukaliśmy miejsca, gdzie dzieci naprawdę lubią się uczyć. I znaleźliśmy. Już 9 maja Open Day w Bisk Wrocław dla najmłodszych. Klasy Year 1 do 3, dzieci 5 do 8 lat. Program Cambridge. Nauka przez doświadczenie i radość.
1: Słyszałam. Działają od 2006 roku, a ich uczniowie osiągają świetne wyniki na świecie.
2: Sprawdź Instagram i Facebook Bisk Wrocław lub napisz do nas office@bisk.wroclaw.pl.
3: Wrocław na dobrej drodze to szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Program Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic w ciągu 5 lat. Tej wiosny kolejne remonty. Więcej na www.wroclaw.pl.
4: Skumaj to. Wrocławskie płazy to drapieżniki, tak samo jak lwy i tygrysy. Polują na uciążliwe komary i ślimaki. Żeby mogły u nas działać, ułatw im zadanie. Patrz pod nogi i koła, gdy jedziesz. Przespaceruj się po trawniku, zanim go skosisz, aby mali sąsiedzi zdążyli uciec. Wyrzucaj butelki i inne śmieci do kosza, bo to dla nich pułapka bez wyjścia. Więcej na www.wrocław.pl/płazy.
0: Po reklamie.
5: Radio RAM, jest 15.
6: Sponsorem nawigacji jest Germas, właściciel autoryzowanego salonu i serwisu marki Jetour. Wrocław, ulica Strzegomska 139.
0: Nawigacja Radia RAM.
5: Zacznijmy od tego, co dzieje się na autostradzie A4, a tam zablokowany jest jeden pas ruchu na węźle Wrocław Południe. To z powodu sprzątania jezdni. Jest zwężenie w kierunku Katowic. Prace te, zgodnie z zapowiedzią Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, mogą potrwać do godziny 17. Oprócz tego w tej chwili we Wrocławiu na korkowej mapie już Klecińska, Karkonoska oraz Halera. Tam wszędzie świeci się na czerwono.
6: Sponsorem nawigacji jest Germas, właściciel autoryzowanego salonu i serwisu marki Jetour. Wrocław, ulica Strzegomska 139.
0: Wiadomości Radia RAM.
5: Mniej połączeń Wrocław-Kopenhaga z wrocławskiego lotniska. Od tego zaczniemy. Pierwsi pacjenci już korzystają z pieniędzy zebranych przez Łatwoganga. Porozumienie USA-Iran bliżej niż kiedykolwiek, podaje portal Axios. Zapraszam, Miłosz Wałkowiecki. Skandynawskie linie lotnicze SAS odwołają w maju ponad 1000 lotów, podał norweski dziennik Dagbladet. Przyczyną cięć mają być wysokie ceny paliwa lotniczego. Zmiany dotkną także wrocławskie lotnisko, z którego SAS realizuje loty do Kopenhagi. Jak poinformował nas Bartosz Wiśniewski, rzecznik prasowy portu lotniczego, lotów do stolicy, do Danii, będzie mniej, ale nie znikną one zupełnie.
0: Wiadomości.
5: Pierwsi pacjenci są już leczeni za pieniądze ze społecznej zbiórki internetowej, która odbywała się 2 tygodnie temu. Podczas zbiórki Łatwoganga na Fundację Cancer Fighters wpłacono około 280 milionów złotych. Profesor Krzysztof Kałwak z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu powiedział, że w jego klinice przebywa pacjent, którego leczenie jest finansowane z tej społecznej zbiórki.
7: Już w tej chwili te pieniądze są wydawane na zbiórki celowe. Jeden z naszych pacjentów otrzymał już 2 miliony złotych na terapię celowaną, która będzie pomostem do przeszczepu i potem podtrzymaniem po przeszczepie. To jest taki mały Heniu. Natomiast potrzeby są ogromne i tutaj pan prezes Fundacji Cancer Fighters zbiera informacje od poszczególnych ośrodków onkologii dziecięcej w Polsce na temat potrzeb.
5: Rocznie w Polsce wykrywa się od 1100 do 1200 przypadków nowotworów u dzieci. Coraz większe zagrożenie pożarowe w lasach. Według danych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w ubiegłym roku na Dolnym Śląsku miały miejsce 202 pożary o łącznej powierzchni 29 hektarów. Jednak jak zapewnia rzecznik prasowy Nadleśnictwa Bolesławiec Maciej Krzak, w polskich lasach mamy skuteczny system przeciwpożarowy.
8: Lasy Państwowe wprowadzą całodzienną obserwację lasu, zarówno z wież przeciwpożarowych, jak i z powietrza przy użyciu dronów i samolotu. Patrole naziemne sprawdzają najbardziej zagrożone obszary, a patrole lotnicze pozwalają nam szybko wykrywać pożary na dużych powierzchniach leśnych borów dolnośląskich.
5: Z danych na koniec kwietnia wynika, że liczba pożarów lasów wyniosła już około 90.
0: Wiadomości Radia RAM.
5: Biały Dom uważa, że zbliża się do uzgodnienia z Iranem jednostronnicowego protokołu ustaleń mającego na celu zakończenie konfliktu i wypracowanie ram dla bardziej szczegółowych negocjacji w sprawie programu jądrowego Teheranu, przekazał portal Axios, powołując się na źródła bliskie sprawie. 30 milionów złotych z Funduszu Dolnośląskiego trafi do nowego programu pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw w regionie. Inwestycja ma pomóc właścicielom firm w budowaniu bezpieczeństwa oraz ciągłości w sytuacjach kryzysowych. Jednym z sektorów jest metalurgia, tłumaczy Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
9: Zwłaszcza ten sektor metalurgiczny może przygotować też na przestawienie produkcji chociażby na produkcję dla przemysłu zbrojeniowego i chociażby tokarki, obrabiarki CNC, które w czasie pokoju mogą produkować produkcję dla przemysłu.
5: Aby firma mogła ubiegać się o pożyczkę, jej dochód nie może przekraczać 10 milionów euro rocznie, ani zatrudniać więcej niż 49 pracowników.
0: Radio RAM.
3: Sponsorem prognozy pogody jest deweloper Napollo, budujący osiedle domów parkowe Łany.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent drzwi zewnętrznych Stal Produkt Zamość www.futryna.com.pl.
10: Przed nami pochmurne i deszczowe godziny. Między 19 a 2 w nocy obowiązuje ostrzeżenie przed burzami. Spaść wtedy może do 20 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr może sięgnąć w porywach do 65 km na godzinę. Dziś wieje południowo-zachodni i zachodni. Biometr jest niekorzystny. Na razie spada ciśnienie 991 hektopaskali na barometrach. Jutro maksymalnie 15 stopni, dzisiaj 22 dla porównania już teraz, a możemy liczyć na 23, minimalnie w nocy 10.
3: Sponsorem prognozy pogody jest deweloper Napollo, budujący osiedle domów parkowe Łany.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent drzwi zewnętrznych Stal Produkt Zamość www.futryna.com.pl.
10: 5 po 15.

0: Radio RAM poleca.
1: Zagadaliśmy się tu o spacerach po dzielnicy Borek z Maćkiem Przestalskim. Dzień dobry. A ty tu jesteś, widzisz.
2: Dzień dobry.
1: Bo naprawdę nie będziemy spacerować po Borku, naszym tutaj bliskim i kochanym, ale bardziej po centrum, bo tam wernisaże, tam galerie, tam muzea, tam noc muzeów, jak usłyszycie dziś w wiadomościach kulturalnych o godzinie 17. Aż 110 instytucji weźmie udział. Jakby ktoś się zastanawiał, czy jest w czym wybierać, to okazuje się, że we Wrocławiu pewnie jest więcej, ale w nocy muzeów weźmie udział 28 muzeów i archiwów oraz 48 galerii i pracowni artystycznych.
2: Super.
1: Czyli jest te w czym wybierać. Nic dziwnego, że każdy weekend przynosi kolejne wernisaże, tak będzie i w ten najbliższy. Maciek Przestalski dzisiaj spacerował nawet do centrum takiego wyjazdowego, bo najbliższy wernisaż BWA na Wrocław Główny.
2: Tak, tak, to, ale w przestrzeni, czekaj Janek i proszę Państwa, bo coś tu z kabelkiem mi, jestem. Otóż w przestrzeni G3, bo tam jest duża wystawa w tej głównej przestrzeni BWA Wrocław Główny. Ja widziałem ją przed montażem, a ona już wyglądała wtedy bardzo ciekawie, więc myślę, że jest świetna, ale nie o niej dzisiaj, tylko co w tej przestrzeni pomiędzy, trochę naprzeciwko tej palmiarni, czyli tej centrali, powiedzmy, BWA Wrocław Główny, to tam będzie można wybrać się na wernisaż w piątek o 19 faktycznie i tam anioły zostawione w szatni. Więc widzę pracę, to co wam wysłałem dzisiaj, takie metalurgiczne. Artysty, który zazwyczaj nie robi, jak mówi dzisiaj, mówił mi dzisiaj tam podczas tego montażu, nie robi takich rzeczy, po prostu działa raczej, może bardziej performatywnie, a tu coś takiego, co wygląda, jakby było narysowane, a jest z metalu, a do tego jeszcze obrazy, to dwóch Michałów, Michał Kowalczyc i Michał Iwański, wernisaż przypomnę w piątek o 19 w BWA Wrocław Główny, dlatego polecam też tam się wybrać i zobaczyć tą główną wystawę. Myślę, że jest bardzo, bardzo fajna.
1: I można tam wręcz wrócić z innego wernisażu, który jest w Legnicy. Dwie godziny wcześniej Legnica Jewelry Festival Silver 2026.
2: Ale sprawdziłeś, Janek. Ja jeszcze nawet nie dosprawdzałem, o której tam się zacznie wszystko.
1: Tylko
2: faktycznie
1: nie wiem, czy jest połączenie, żeby z Legnicy do Wrocławia wrócić faktycznie na przykład o 18 prosto na kolejny wernisaż.
2: No tak, tak. To jest dobre pytanie też, a tym bardziej, że wydarzenia te związane z Legnickim Festiwalem Srebro, bo tak się to po polsku odmienia, wymawia, nazywa, no to są w centrum, więc faktycznie na dworzec i na dworzec główny to by się jakoś fajnie ułożyło. A w Legnicy, no już po raz który, no sądząc po konkursie, to może 34, bo Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej w tym roku pod hasłem Everybody. Coś, Janek, chciałeś dodać do tej sztuki?
1: Ja tak nie przypomniałem sobie taką refleksję, że jak ktoś mówi, że festiwal już 34, to ja sięgam pamięcią, czy to z lat 70. wydarzenia, to nie, to już coraz bliżej nie. XXI wieku, to już lata 90. się zaczynało wtedy, to już jest 34. edycja wtedy.
2: No tak, dokładnie, znam temat, więc festiwal Srebro, tam jest wokół Srebra, no to jest takie zagłębie, powiedzmy, gdzieś tam w tych okolicach właśnie i ten festiwal trwa od lat ciekawie, opowiadając srebrem, właściwie jakoś tak działając w sztuce mocno, nie tylko jest to coś związanego z tym konkursem, więc nie tylko sztuka złotnicza, ale po prostu wypowiedź artystyczna w tym srebrze tam od lat ciekawie działa, więc o tym Justyna Teodorczyk dzisiaj będzie opowiadać. A, tego nie powiedzieliśmy, bo to jest jak zwykle zaproszenie być może do Radia Wrocław Kultura, dzisiaj od 16:00 tam rozmawiam na żywo o tych wszystkich wystawach, ale może jeszcze bardziej do Radia RAM, bo tam w piątki, czy też tam tu, w czwartki, w piątki fragmenty tych rozmów. Więc Justyna Teodorczyk o festiwalu Srebro. Będzie można wybrać się na wernisaż w sobotę z kolei do Guła Collective. Tam się ostatnio bardzo dużo dzieje. To jest podwórko z neonami, ta sama klatka schodowa co BWA Studio, no i tam nowa wystawa. Tym razem to będzie fotografia teatralna i dzisiaj będę miał okazję porozmawiać o niej z Bartkiem Warzechą. Ciekawy fotograf, także teatralny, a jak dla mnie to w ogóle bardzo ciekawy poza teatralny, więc polecam sobie pogooglować zdjęcia Bartka Warzechy. Rozmowa dzisiaj, a fragmenty pewnie w piątek. No i jeszcze Zamienimy kilka zdań na pewno o wystawie, która już trwa w galerii Art Tract. To jest samo centrum, to jest okolice Placu Solnego i tam dwóch ciekawych wrocławskich malarzy, Hubert Bujak i Zdzisław Nitka. I nieźle się to zestawiło. To nie było nieoczywiste zestawienie. Galeria nie jest za duża, a udało się, więc ta wystawa już trwa i o niej dzisiaj porozmawiamy. Polecam, też to dobrze wygląda wszystko.
1: Nazywa się intrygująco Czysta rdza.
2: Dokładnie, tak, to jest cytat nawet, ale już nie pamiętam z kogo, będę wiedział dzisiaj.
1: Mi się tak skojarzyło rowerowo, bo rowery po zimie wyciągane często mają rdzę, niekoniecznie czystą, ale tak mi się skojarzyło, że rowerem do galerii Art Tract na taki wernisaż można się będzie w ten weekend wybrać.
2: No, bo to jest okolica Placu Solnego i Rynku, to tam już niczym innym teraz.
1: To prawda. Maciek Przestalski dziś w Radiu Wrocław Kultura od godziny 16, a jutro po południu i w piątek fragmenty tych rozmów w Radiu RAM. Dziękuję pięknie.
2: Dzięki.

0: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultra nowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
2: Zapraszamy na bezpłatne konsultacje do salonu optycznego Magiczne Szkiełka, ulica Stanisławowska 101 we Wrocławiu.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
4: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
5: Tradycja i nowoczesność w harmonii z naturą. Swiss Element to szwajcarska technologia ekologicznych, prefabrykowanych domów drewnianych w cenie mieszkań. Sprawdź na www.swisselement.pl. Swiss Element. Twoje marzenie o domu w zasięgu ręki.
6: Swiss Element. Wrocław, Braniborska 14. Galeria wnętrz Domar. Drugie piętro.
7: Poznaj przyszłość z festiwalem literackim Wrocław Czyta. W dniach 8-10 maja w Mediatece oraz filii numer 12 sprawdzimy, czy nadchodzący czas przyszły okaże się dla nas bardziej prosty czy złożony. W programie spacery literackie, escape room, kalambury, debaty, spotkania autorskie, slam poetycki i wiele innych wydarzeń. Wśród gości m.in. Marek Koterski, Filip Kosior, Sylwia Hutnik i Grzegorz Piątek. Więcej szczegółów na biblioteka.wroc.pl. Organizatorem wydarzenia jest Miejska Biblioteka Publiczna imienia Tadeusza Różewicza we Wrocławiu.
8: Pierwsze mieszkanie? Czy po prostu dobry start w nowym miejscu? A znasz już osiedle startowe na Zakrzowie? Dzień otwarty już 9 maja od 10 do 14. Przyjdź i zobacz mieszkania, które ułatwią Ci start od 10 400 zł za metr kwadratowy. Funkcjonalne układy, dobra lokalizacja i oferty, które warto sprawdzić właśnie teraz. Osiedle startowe, ulica Zatorska 75. Kiedy Twój plan potrzebuje dobrego startu. Ronson Development. Prosto do domu.
9: Po reklamie.
10: Radio Ram jest 15.30.
11: Radio Ram. Sponsorem prognozy pogody jest True Development, realizujący inwestycje Nowe Promenady i Forest Partynicka we Wrocławiu.
10: Coraz więcej chmur, możliwe też przelotne deszcze i burze we Wrocławiu i powiecie wrocławskim. Może spaść do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Wiatr w porywach może osiągnąć do 65 km na godzinę. To ostrzeżenie obowiązuje od 19 do 2 w nocy. Waha się ciśnienie 992 hektopaskale na barometrach. Biometr niekorzystny. Termometry wskazują teraz maksymalną przewidywaną na dziś temperaturę, czyli 23 stopnie. Jutro ma być to już 15, 10 minimalnie w nocy. Wiatr poza tym okresem burzowym słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni.
11: Sponsorem prognozy pogody jest True Development, realizujący inwestycje Nowe Promenady i Forest Partynicka we Wrocławiu.
6: Nawigacja Radia Ram.
10: We Wrocławiu krokuje się Karkonoska do Zwycięskiej, Mokronoska i Opolska do Centrum, Ciasto na Klecińskiej do Fatu, także na Halera, a obok Halera zwalniamy na Alei Wiśniowej, w Centrum korki także na Pułaskiego, Podwalu, Grodzkiej i remontowanej Drobnera. 15.31.

0: Potrząsnęliśmy jak polaroidowym zdjęciem, kwadrans do 16 i wracamy do niedzielnego obiadu. O tej porze Portugalia na talerzu we Wrocławiu to był nowy rozdział Łukasza Wąsika. Opowiedział Maćkowi Przestalskiemu o owocach morza, chlebie na zakwasie i kuchni, która łączy tradycję z autorską wizją, ale i o kuchni, od kuchni takiej biurowej i zawodowej.
1: Kulinarny Wrocław.
2: CV to generalnie nie wszystko. Wszystko zależy od tego, na jakich trafisz ludzi, bo możesz sobie pojeździć po miejscach, czy to gwiazdkowych, czy niegwiazdkowych, czy fajnych miejscach, ale pytanie, na jakich ludzi tam trafisz i pod jakie skrzydła przede wszystkim. Czy rzeczywiście wyniesiesz z tych miejsc na tyle dużo doświadczenia, które będą...
3: Przydatne, rozumiem, jakieś, wiesz, bo to jest w ogóle rozmowa, często ona się tutaj pojawia w tych audycjach, że w gastronomii warto odwiedzać różne miejsca, bywać, gotować z innymi kucharzami, że to jest coś normalnego, ważnego i że to tak wygląda życie w gastronomii. Chyba powinno.
2: Czy warto jechać na zachód?
3: No w ogóle jeździć, wiesz, w różnych miejscach gotować.
2: Tak, przede wszystkim podróże kształcą oczywiście. A czy warto wyjeżdżać na zachód? Wiesz, ja zaczynałem w takich czasach, że w Polsce nie było za bardzo nic. Ta gastronomia się dopiero rozwijała tak powolutku i wszyscy ci moi starsi koledzy czy rówieśnicy, oni wyjeżdżali za granicę zdobywać doświadczenie do Wielkiej Brytanii, czy do Francji, czy do w ogóle jakichś innych krajów, no bo tam była no kolebka gastronomii i tam można było się wiele rzeczy nauczyć, pracować z najlepszymi i później ci wszyscy ludzie powracali, kucharze, którzy teraz mają 30-40 lat i albo otwierają swoje koncepty, albo pracują w topowych restauracjach i ta gastronomia polska poszła mega do przodu.
3: Trochę dzięki tym wyjazdom właśnie.
2: Tak, przede wszystkim.
3: Okej. To ja bym wrócił do tego Podkarpacia jednak, bo to jest ciekawe, jakiś twój, chyba pierwszy jakaś taka historia, kuchenna dosłownie, bo o tym mi mówiłeś, zanim włączyliśmy mikrofon, że ta kuchnia, gdzie jest babcia może, która gotuje, ale też w ogóle tam się spotyka z ludźmi.
2: Tak, jedna z babć właściwie, bo obie brały

0: tymi wiśniami dalej. A to tutaj zasyp cukrem i tak dalej, będziemy to dalej robić. Później zacząłem przyglądać się, jak robi dżemy i inne rzeczy. I u mnie w domu u jednej, jak i drugiej babci, kuchnia to było miejsce spotkań. Tam zawsze wszyscy się spotykali, zawsze była duża jadalnia. I tam wszyscy siedzieli, nigdzie indziej. I dla mnie praca w restauracji, gotowanie, to przede wszystkim miejsce spotkań. I relacja z drugim człowiekiem, z gościem, który przychodzi do tej restauracji. Dlatego nie z wyboru, ale zawsze chciałem to robić. Pracowałem zawsze na otwartych kuchniach, żeby mieć jak najwięcej kontaktu z gościem. No i teraz też mam taką możliwość, żeby to robić w Martim, bo mamy nawet dostępny chef's table, gdzie goście mogą przyjść i usiąść w kuchni właściwie. I przez 3-4 godziny siedzimy, rozmawiamy, oni jedzą, oceniają oczywiście i spędzamy fajnie czas.
1: A jeśli chcecie więcej opowieści od Łukasza Wąsika, który pracował u boku wybitnych kucharzy w kilku krajach Europy, a teraz serwuje we Wrocławiu kuchnię portugalską, to wejdźcie na radioram.pl do ostatniego odcinka kulinarnego Wrocławia. No albo poszukajcie tam, gdzie słuchacie podcastów. W najbliższą niedzielę, to już mogę zdradzić, Słodki Chłopak, a nawet Słodcy Chłopcy, można tak powiedzieć, gośćmi Maćka Przestalskiego.

0: Słuchaj, znalazłam mieszkanie. Osiedle Latawców, Psie Pole, Wrocław.
1: I co? Mają taras?
0: Tarasy, balkony, ogródki. Do wyboru. I metraże, których wszyscy szukają.
1: A raty? Bo wiesz, jak to bywa.
0: Właśnie. 3 wpłaty po 10%, a 70 dopiero przy odbiorze kluczy.
1: No to dajmy się ponieść. Osiedle Latawców. Osiedlelatawców.pl
2: 14-17 maja, 37 Śląski Festiwal Muzyczny. Zapraszamy na koncerty w duchu przyjaźni i pokoju w przestrzeniach Oratorium Marianum Kościołów w Jaworze i Zgorzelcu oraz Synagogi w Gerlitz wystąpią Polish Cello Quartet, Zgorzelecka Orkiestra Mandolinistów, soliści i zespoły chóralne z Polski oraz Niemiec. Więcej informacji na stronie proarte.org.pl. Na dolnośląskie koncerty wstęp wolny. 37 Śląski Festiwal Muzyczny. Spotkajmy się w muzyce.
3: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kina DCF oraz online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami oraz dyskusje i warsztaty. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl oraz dcf.wroclaw.pl.
4: Twoje dziecko kończy podstawówkę? Co wybrać? Technikum czy liceum? W Infotech masz wybór. Technikum z programowaniem i sztuczną inteligencją. Liceum z psychologią i biznesem. Gwarantujemy staże we wrocławskich firmach i pewną przyszłość w branżach jutra. Wybierz sprawdzony model edukacji. Rekrutacja trwa. Szkoły Infotech. Wrocław Muchoborska 6. infotech.edu.pl.
5: Otwórz się na zysk z lokatą w Santander Consumer Banku. Czy dobra lokata musi oznaczać kolejne konto i dodatkowe warunki? Nie musi. Możesz założyć lokatę bez zakładania konta i zbędnych formalności. Prosto i wygodnie. Poznaj ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Odwiedź nasz oddział i na hasło radio. Sprawdź, ile możesz zyskać. Santander Consumer Bank. Zapraszamy.
6: Są chwile, które zasługują na wyjątkową oprawę. Restauracja La Colonna przy Rzeźniczej 24-25 zaprasza na symfonię smaków i dźwięków. Tu kuchnia autorska spotyka muzykę na żywo. Dźwięki pianina i saksofonu tworzą prawdziwą ucztę dla zmysłów. Wyrafinowane wnętrze i dopracowane detale budują atmosferę. Od wtorku do soboty od 18 do 21, a w niedzielę od 14 do 17. Odkryj to miejsce i koniecznie zarezerwuj stolik. La Colonna. Smak, który wybrzmiewa.
7: Już w najbliższy weekend we Wrocławiu Smaczny Targ. Festiwal Azjatycki, Sakura Festiwal Japoński i Matcha Festiwal. Spróbujesz pysznych pierożków kakao, puszystych bułeczek bao i chrupiących krewetek w tempurze. Sakura Festiwal Japoński to wydarzenie dla miłośników Japonii. Kremowy ramen, pyszny udon teriyaki, onigiri, słodkie mochi i matcha w wielu smakach. 8, 9, 10 maja. Plac Wolności we Wrocławiu. Irashai mase.
8: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie we Wrocławiu. Odkryj wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Dowiedz się, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds, przedłużona do 30 czerwca. Wrocław, hala IASE. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
9: Reklamie. Radio Ram jest 16.
10: Sponsorem nawigacji jest Germas, właściciel autoryzowanego salonu i serwisu marki Jetour. Wrocław, ulica Strzegomska 139.
11: Nawigacja Radia Ram.
9: We Wrocławiu korki na Karkonoskiej, do Zwycięskiej, na Opolskiej, Klecińskiej, Halera i Wiśniowej, w centrum na Puławskiego, Grodzkiej i Podwalu.
10: Sponsorem nawigacji jest Germas, właściciel autoryzowanego salonu i serwisu marki Jetour. Wrocław, ulica Strzegomska 139.
11: Wiadomości Radia Ram.
12: Zaczniemy od maksymalnych cen paliw na jutro. Co dalej z przetargiem na odbiór odpadów we Wrocławiu? O tym także w serwisie. Będzie tunel łączący ścieżkę wzdłuż kanału miejskiego przy mostach warszawskich, w miejscu, gdzie przejście blokuje teraz linia kolejowa. O tym wszystkim już za moment. Zapraszam, Miłosz Wałkowiecki. W czwartek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,46, a oleju napędowego 7,26, wynika z dzisiejszego obwieszczenia ministra energii. Oznacza to, że ceny maksymalne na stacjach paliw spadną w stosunku do tych obowiązujących dzisiaj.
13: Wiadomości.
12: 7 maja wrocławska spółka Ekosystem miała otworzyć oferty w trwającym od prawie 14 miesięcy przetargu na odbiór odpadów. Termin znowu przesunięto, więcej wie Joanna Jaros.
14: Nowym terminem otwarcia ofert jest 29 maja. Spółka musiała wydłużyć ten czas z powodu skargi do Krajowej Izby Odwoławczej. Przedsiębiorstwo Alba wcześniej skarżyło Ekosystem za unieważnienie przetargu. Izba przychyliła się do zażalenia i nakazała przywrócić postępowanie. Wtedy Alba poskarżyła się ponownie, tym razem na wznowienie przetargu. W uzasadnieniu napisano, że to z powodu śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Krajową. Alba chce, aby postępowanie jednak unieważniono. Krajowa Izba Odwoławcza nie wyznaczyła jeszcze terminu posiedzenia.
12: Jest jednak pewne, czy uda się otworzyć oferty 29 maja. Powstanie nowy tunel pod torami kolejowymi w rejonie kanału miejskiego. Miasto rozpisało przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej. Inwestycja ma połączyć trasy piesze i rowerowe między mostami warszawskimi a trzebnickimi, w miejscu, gdzie obecnie ciągłość ruchu przerywa linia kolejowa. Więcej o tym Dawid Detlef.
15: Planowany tunel o długości około 20 metrów powstanie pod nasypem linii kolejowej nr 143 na pograniczu Kleczkowa i Łubina. Nowe połączenie, liczące ponad 100 metrów, zintegruje istniejące odcinki tras pieszych i rowerowych, poprawiając codzienną komunikację w tej części miasta. Dokumentację przygotowują wrocławskie inwestycje.
12: A tunel będzie jednym z trzech planowanych przejść pod torami wraz z istniejącym przejazdem przy ulicy Rychtalskiej.
13: Wiadomości. Radia RAM.
12: Za nami trzeci dzień matur. Absolwenci szkół ponadpodstawowych zdawali dziś egzamin podstawowy z języka obcego. We Wrocławiu do matury przystępuje 10 160 osób, z czego prawie 8,5 tysiąca po raz pierwszy. Ceny mieszkań na rynku wtórnym wzrosły w kwietniu w ujęciu rocznym w Trójmieście i Poznaniu, spadły m.in. we Wrocławiu i Krakowie, wynika z analizy portalu gethome.pl. Jak wynika z danych, w kwietniu średnia cena metra kwadratowego na rynku wtórnym we Wrocławiu spadła miesiąc do miesiąca o około 4% do 13 600 zł za metr kwadratowy. We Wrocławiu powstaną ogólnodostępne sady dla mieszkańców. Pierwszy z nich ma zostać zrealizowany jeszcze w tym roku na Wojszycach. W planach jest około 50 drzew owocowych, takich jak jabłonie, grusze czy śliwy, z których każdy będzie mógł skorzystać. O szczegółach mówi nam Paulina Czarnota ze spółki Wrocławskie Inwestycje.
16: Zamiast dzikich zarośli, wykonawca posadzi tam, bo jak nazwa mówi, sad mieszkańca, posadzi tam w większości drzewa owocowe. Nie zabraknie też oczywiście wygodnych ławek oraz koszy na odpady, więc będzie zielono, kolorowo, a koszt tej inwestycji to 1 200 000 zł.
12: A kolejne sady planowane są na Oporowie, Jagodnie, Krzykach i Pawłowicach.
17: Sponsorem prognozy pogody jest deweloper Napollo, budujący osiedle domów, parkowe łany.
9: Od 19 dzisiaj do 2 w nocy, już w czwartek, obowiązuje ostrzeżenie synoptyków przed burzami. Spaść może do 20 litrów wody na metr kwadratowy, wiatr w porywach może osiągnąć do 65 km na godzinę. Ma przybywać chmur, a wraz z nimi przelotnych deszczy i burzy w nocy i jutro w ciągu dnia. 15 stopni w czwartek maksymalnie, a teraz mamy 23. To dzisiejsza maksymalna dla porównania. Minimalnie w nocy 10. Waha się ciśnienie 992 hektopaskale na barometrach. Biometr już niekorzystny.
17: Sponsorem prognozy pogody jest deweloper Napollo, budujący osiedle domów, parkowe łany.
9: 5 minut po 16:00.

0: Ramka we 20, Tatika i Fulminacci.
1: Więcej Wrocławia w Radiu Ram.
0: A teraz już wracamy na wrocławskie podwórko i informujemy, że reforma rad osiedli we Wrocławiu została zatrzymana, a kontrowersyjny projekt trafia do kosza. To projekt reformy wrocławskich rad osiedli zakładający między innymi zmniejszenie ich liczby z 48 do 22 oraz możliwość tworzenia klubów politycznych w radach osiedli. Ten projekt został zdjęty z procedowania. Koalicja Obywatelska zapowiada przygotowanie własnej propozycji, która ma wrócić pod obrady po najbliższych wyborach osiedlowych. Przewodniczący klubu Robert Leszczyński mówi, że wybory jesienią albo wiosną przyszłego roku będą tym punktem pierwszym, po którym dopiero zostanie wdrożony kolejny projekt. Ten kontrowersyjny zatem trafia do kosza.

0: Więcej Wrocławia w Radiu RAM.
1: Teraz przenosimy się do stolicy w warszawskim Wilanowie. Pożegnano Andrzeja Olechowskiego, byłego ministra spraw zagranicznych i finansów. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczył m.in. premier Donald Tusk, marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, a także wielu polityków z Wrocławia, m.in. Grzegorz Schetyna, który zwraca uwagę na wkład zmarłego w integrację z Zachodem.
2: Wszystko, co zostało zbudowane przez te ostatnie 40 lat, mam takie wrażenie, że wszędzie przy tym był i dał taką bardzo ważny i nie tylko symboliczny i znak, i wkład ogromny. Znaczy, był dobrym człowiekiem, był po dobrej stronie i robił ważne, dobre rzeczy. Jako człowieka, bez którego nie byłoby Platformy Obywatelskiej, nie udałoby nam się zmienić Polski tak, jak się udało. Był bardzo otwarty, uśmiechnięty i z dystansem.
1: Andrzej Olechowski był liderem bezpartyjnego bloku wspierania reform. W połowie lat 90. z Czesławem Bieleckim współtworzył Ruch 100. W 2001 z Maciejem Płażyńskim i Donaldem Tuskiem Platformę Obywatelską. Kandydował na urząd prezydenta Warszawy, a także dwukrotnie w 2000 i 2010 roku na urząd prezydenta Polski.

0: Radio RAM.
1: Zbliża się 16:30.
0: Nawigacja Radia RAM.
1: O tej porze we Wrocławiu korkuje się Karkonoska do Zwycięskiej, Opolska i Mokronoska do Centrum. Bliżej Centrum stoją Klecińska, Halera, Wyszyńskiego, Chubska i Puławskiego. Zwalniamy też na Moście Milenijnym do Popowickiej, a także na Lotniczej.
2: Sponsorem prognozy pogody jest True Development, realizujący inwestycje Nowe Promenady i Forest Partynicka we Wrocławiu.
1: Ma przybywać chmur i z nimi przelotne deszcze i burze. Ostrzegają synoptycy, że między 19 a 2 może spaść do 20 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr może osiągać 65 km na godzinę. Teraz spada ciśnienie 991 hektopaskali na barometrach. Temperatura spadnie do 10 stopni w nocy, a maksymalnie dzisiaj 23 i właśnie teraz tyle na termometrach we Wrocławiu, a jutro 15. Biometr już dziś niekorzystny.
2: Sponsorem prognozy pogody jest True Development, realizujący inwestycje Nowe Promenady i Forest Partynicka we Wrocławiu.
0: Sport w Radiu RAM.
1: Mówiliśmy już o tej mistrzyni, a teraz jest faktycznie nią zawodniczka Śląska Wrocław. Wystrzeliła złoto w Chorwacji. Karolina Romańczyk i Tomasz Bartnik zostali w Osijeku mistrzami Europy w strzelectwie w karabinie na 300 metrów z trzech postaw w konkurencji par mieszanych. W meczu o tytuł Romańczyk i Bartnik pokonali reprezentantów Finlandii. Dla Karoliny to już trzeci medal podczas mistrzostw w Chorwacji. Wcześniej zawodniczka Śląska Wrocław zdobyła brąz w karabinie na 300 metrów z trzech postaw oraz została wicemistrzynią Europy w tej samej konkurencji w pozycji leżąc. Niestety nie wszystkim wrocławianom tak świetnie idzie, bo już dzisiaj, już w pierwszej rundzie Hubert Hurkacz zakończył zmagania w turnieju tenisowym w Rzymie. Polak uległ Niemcowi Janikowi Hanfmanowi 7-6, 6-7, 2-6.

0: 17 minut zostało do godziny 17.
1: Więcej Wrocławia w Radiu RAM.
0: Jak już informowaliśmy dziś w wiadomościach w południe, niebezpieczne zdarzenie na statku wycieczkowym we Wrocławiu. Wczoraj wieczorem mężczyzna wtargnął na prywatną imprezę i groził uczestnikom nożem. Został zatrzymany przez policję. Do zdarzenia doszło przy bulwarach Dunikowskiego. Nikt nie został ranny. Mężczyzna działał pod wpływem alkoholu. Służby zaczęły prowadzić już postępowanie pod kątem zniszczenia mienia oraz grożenia z użyciem noża. Policjanci czekają też na zgłoszenia zawiadomienia przez osoby poszkodowane.

0: Reklama. Wrocław na dobrej drodze to szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Program Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic w ciągu 5 lat. Tej wiosny kolejne remonty. Więcej na www.wroclaw.pl.
1: Twoje dziecko kończy podstawówkę? Co wybrać? Technikum czy liceum? W Infotech masz wybór. Technikum z programowaniem i sztuczną inteligencją. Liceum z psychologią i biznesem. Gwarantujemy staże we wrocławskich firmach i pewną przyszłość w branżach jutra. Wybierz sprawdzony model edukacji. Rekrutacja trwa. Szkoły Infotech. Wrocław Muchoborska 6. infotech.edu.pl.
2: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
3: Zapraszamy na bezpłatne konsultacje do salonu optycznego Magiczne Szkiełka, ulica Stanisławowska 101 we Wrocławiu.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
4: Skumaj to. Wrocławskie płazy to drapieżniki, tak samo jak lwy i tygrysy. Polują na uciążliwe komary i ślimaki. Żeby mogły u nas działać, ułatw im zadanie. Patrz pod nogi i koła, gdy jedziesz. Przespaceruj się po trawniku, zanim go skosisz, aby mali sąsiedzi zdążyli uciec. Wyrzucaj butelki i inne śmieci do kosza, bo to dla nich pułapka bez wyjścia. Więcej na www.wrocław.pl/płazy.
5: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
6: Po reklamie.
7: Radio RAM jest 17.
8: Nawigacja Radia RAM.
7: Zwalniamy na moście milenijnym do Popowickiej. W centrum stoi Podwale i okolice Jana Pawła. Korkują się Halera, Wyszyńskiego, Chubska i Pułaskiego, ale największe korki na Karkonoskiej do Zwycięskiej. Na południu korki także na Opolskiej. Stoi także Mokronoska.
9: Wiadomości kulturalne Radia RAM.
10: Zapraszam, Miłosz Wałkowiecki. Zamiast święta sztuki jest jeden z największych skandali dyplomatycznych. Na Biennale w Wenecji po wieloletniej przerwie ze swoją wystawą wróciła Rosja. Obecność na prestiżowym wydarzeniu artystów i dyplomatów z kraju prowadzącego wojnę przeciwko Ukrainie wywołała falę oburzenia i protestów.
11: Z Polski przyjechałam zresztą tutaj. Uważam, że to jest w ogóle to jest skandal straszny. To, że właśnie oni są dopuszczeni, to jest masakra, co to oni urządzili. Nie wiem, kto na to pozwolił.
12: Rosyjska kultura to nie malarstwo, to nie balet, to nie Dostojewski. Rosyjska kultura to drony, które uderzają nocą w domy cywilów na Ukrainie. To jest rosyjska kultura.
10: Komisja Europejska wycofała 2 miliony euro z funduszy Biennale. Ponadto międzynarodowe jury podało się do dymisji, w związku z czym w dniu inauguracji wydarzenia nie odbędzie się oficjalna ceremonia. Nagrody dla najlepszych pawilonów zostaną przyznane na podstawie głosowania zwiedzających.
9: Wiadomości kulturalne Radia RAM.
10: Dziś ogłoszono pełen program Wrocławskiej Nocy Muzeów. W wydarzeniu weźmie udział 110 instytucji, w tym 28 muzeów i archiwów, 48 galerii i pracowni artystycznych. Wspólnie i bez biletów otworzą drzwi dla mieszkańców i turystów miasta. Od 8 maja ruszają zapisy na pierwsze warsztaty, pełna lista na stronie internetowej magistratu. A już w ten piątek, czyli także 8 maja o godzinie 19, otwarta zostanie wystawa Michała Iwańskiego i Michała Kowalczysa Anioły zostawione w szatni. W przestrzeni G3, stanowiącej część galerii BWA Wrocław Główny, zaprezentują prace malarskie, a także projekcje wideo, instalacje z metalu oraz obiekty z drewna i cyny, które powstały w nawiązaniu do ich wspomnień, badań psychogeografii i archeologii pamięci. Tytuł wystawy zaczerpnięty został z książki Rozmowy w tańcu Agnieszki Osieckiej.
9: Trochę kultury w Radiu RAM.
10: We Francji odbyła się premiera niezwykłego spektaklu łączącego teatr i nowoczesne technologie. W Operze Królewskiej w Wersalu zaprezentowano sztukę napisaną przy wsparciu sztucznej inteligencji. Algorytm otworzył styl mistrza francuskiego teatru Moliera ponad 350 lat po jego śmierci.
13: Charakterystyczny dla Moliera ton farsy, komiczne sytuacje i społeczna satyra. Wszystko w dawnym języku francuskim. Sztuka zatytułowana Astrolog albo Fałszywe przepowiednie przywołuje ducha twórczości francuskiego mistrza nie tylko stylem, lecz także fabułą. Opowiada historię ojca, który zmanipulowany przez astrologa planuje wydać córkę za mężczyznę, którego ona nie chce poślubić. Spektakl jest efektem 3 lat pracy zespołu badaczy z paryskiego Uniwersytetu Sorbona i artystycznej grupy Obvious. Twórcy wykorzystali sztuczną inteligencję Lusza, francuskiego startupu Mistral, trenując ją na sztukach Moliera oraz dziełach z XVII wieku.
10: A informacje zebrał dla nas Stefan Folser. Znany hollywoodzki aktor John Malkovich otrzymał chorwackie obywatelstwo. Minister spraw wewnętrznych Davor Božinović podczas uroczystości w Zagrzebiu podkreślił, że to symboliczne uhonorowanie związków aktora z Chorwacją. John Malkovich od lat podkreśla swoje chorwackie korzenie. Jego przodkowie pochodzili z okolic miasta Ozalii na północy kraju, skąd wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych. Nadanie obywatelstwa ma charakter honorowy.
14: Sponsorem prognozy pogody jest deweloper Napollo, budujący osiedle domów parkowe Łany.
7: Teraz coraz mniej chmur mamy, ale ma być ich coraz więcej i możliwe przelotne deszcze i burze. Synoptycy ostrzegają szczególnie między 19 a 2 w nocy. Wtedy mają być burze najsilniejsze i porywy wiatru także. 10 stopni minimalnie w nocy, 15 maksymalnie jutro, teraz 23, czyli dzisiejsza temperatura maksymalna. Spada ciśnienie 991 hektopaskali na barometrach, a wiatr na razie słaby i umiarkowany. Południowo-zachodni i zachodni biometr niekorzystny.
14: Sponsorem prognozy pogody jest deweloper Napollo, budujący osiedle domów parkowe Łany.
7: 4 minuty po 17. Najpierw Rosalia, potem Rosalie, a później sprawdzimy, jak poszło maturzystom na angielskim lub innym obcym, jeśli taki wybrali.

0: Więcej Wrocławia w Radiu RAM.
1: Za nimi trzeci obowiązkowy egzamin pisemny. Maturzyści podeszli dziś do języka obcego, nowożytnego. Zdecydowana większość wybrała angielski i jak mówią zdecydowanie, to nie był najtrudniejszy egzamin w ich życiu.
2: Jeden z prostszych arkuszy w ogóle na przestrzeni ostatnich lat. Zasób słownictwa był bardzo podstawowy. Nie było słówek jakichś takich bardzo wymyślnych. Zdania też były złożone prosto. Słuchanie nie było takie wymyślne. Jeśli ktoś się uczył na B2 i jest na poziomie B2, to na spokojnie mógł tą maturę zdać. Napisany był mail do koleżanki, że odwiedza się miejsce, w którym się dawno nie było, co się zmieniło i poleca się to miejsce. Wiadomo, słuchanie na początku, no i później praca z tekstem, dopasowanie nagłówków, dopasowanie zdań i trochę gramatyki.
3: Gramatyka trochę może sprawiła problem, ale wynik będzie satysfakcjonujący.
4: Słuchanie było proste. Czytanie też było bardzo przyjemne. O wiele łatwiejsze niż egzaminy próbne. No myślę, że będzie fajny wynik. Pisanie maila najłatwiejsze, no bo tam jednak pisze się co chce i można było się wykazać.
5: Uważam, że arkusz był bardzo prosty. Tak samo jak w szkole, tak samo na egzamin maturalny. Nawet domu do tego nie usiadłem.
1: Żeby uzmysłowić, jak wielka jest przewaga angielskiego nad innymi językami obcymi, nowożytnymi, które były do wyboru na maturze, to ponad 97% abiturientów wybrało język angielski. Właśnie przed maturzystami jeszcze minimum jeden wybrany przedmiot na poziomie rozszerzonym oraz egzaminy ustne z języka polskiego i obcego nowożytnego, czyli w praktyce dla przytłaczającej większości angielskiego.

0: Domowa galeria stylu w Radiu RAM. W każdą środę po 9 i po 17.
1: Przed mikrofonem Krzysztof Majewski, przed drugim mikrofonem Aldona Mieduszewska. Dzień dobry, Aldono.
2: Dzień dobry, Krzysztofie, dzień dobry słuchaczom.
1: A będziemy mówili dzisiaj o fotelu. To dosyć częste w tym programie, ale ten akurat jest wyjątkowy. I powiedzieć, że jest z drewna, to jak rzucić zapałkę.
2: Tak, tu ta zapałka ma ogromne znaczenie. Ja chciałam rozpocząć bardziej filmowo Ogniu krocz za mną, gdyż albowiem właśnie te projekty Martena Bassa z 2002 roku to są projekty mebli z drugiego obiegu albo stylizowanych na antyki, które przeszły próbę ognia.
1: To nie są uratowane meble z pożaru.
2: Ale tak trochę czasami wyglądają.
1: No, o co w tym chodzi?
2: O co w tym chodzi? Bass od dłuższego czasu zajmował się pewnym problemem estetycznym, ponieważ uważał, że my mamy tendencję, my ludzie mamy tendencję do tego, aby zatrzymać obiekty w idealnym stanie, że mamy taką obsesję, aby nasze obiekty wyglądały jak nowe, a przecież w naturze wszystko jest w ruchu. Zmienia się, starzeje, niszczeje.
1: Ale chodzi ci o to, że lubimy sprzątać i mieć czyste rzeczy, czy bardziej o to, że jak kanapa, to okrywamy ją pokrowcem foliowym?
2: Na przykład, albo czyścimy, sprawdzamy, dokonujemy renowacji. Natomiast on stwierdził, że ten proces niszczenia potrafi być procesem twórczym, ale też ciekawie wpływać na design. Przygotował pracę magisterską w szkole w Eindhoven i zaprezentował meble, które opalił palnikiem do czerni, a następnie pokrył żywicą epoksydową, żeby były trwałe, no bo wiadomo, że drewniane meble po opaleniu kruszeją. W związku z tym on opatentował pokrywanie tych mebli żywicą epoksydową i tak powstały takie mroczne, gotyckie, czarne meble, no czarne po opaleniu, wiadomo. To są meble, tak jak powiedziałam, stylizowane na antyk, ale z widocznymi śladami zniszczenia. I wygląda to ciekawie. Ja nie namawiam, chyba że jesteśmy miłośnikami filmów grozy, nie namawiam do tego, żeby je zainstalować sobie w mieszkaniu, ale jest to ciekawa perspektywa artysty, który widzi ten proces niszczenia jako też proces tworzenia.
1: Czyli zupełnie dobry, nowy, elegancki fotel człowiek spalił i mówi, że tak jest lepiej.
2: Nie nowy, tylko vintage'owy, z drugiego obiegu, stylizowany, ale nie nowy. Ja przy swoim podejściu do minimalizmu nie byłabym zachwycona tymi meblami, choćby z tego względu, że one są stylizowane na Ludwiki na przykład, a ja nie przepadam za tym stylem. Natomiast tu, ponieważ cały czas rozmawiamy o czerni, ta czerń nie jest wyborem projektanta jako barwa, ale jest efektem procesu designerskiego, no mocno niszczącego, no bo mówimy o opalaniu.
0: Domowa galeria stylu w Radiu RAM. W każdą środę po 9 i po 17.

0: Reklama.
1: Tradycja i nowoczesność w harmonii z naturą. Swiss Element to szwajcarska technologia ekologicznych, prefabrykowanych domów drewnianych w cenie mieszkań. Sprawdź na www.swisselement.pl. Swiss Element. Twoje marzenie o domu w zasięgu ręki.
2: Swiss Element. Wrocław, Braniborska 14. Galeria wnętrz Domar. Drugie piętro.
3: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
4: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Poznaj przyszłość z Festiwalem Literackim Wrocław Czyta. W dniach 8-10 maja w Mediatece oraz filii numer 12 sprawdzimy, czy nadchodzący czas przyszły okaże się dla nas bardziej prosty czy złożony. W programie spacery literackie, escape room, kalambury, debaty, spotkania autorskie, slam poetycki i wiele innych wydarzeń. Wśród gości m.in. Marek Koterski, Filip Kosior, Sylwia Hutnik i Grzegorz Piątek. Więcej szczegółów na biblioteka.wroc.pl. Organizatorem wydarzenia jest Miejska Biblioteka Publiczna imienia Tadeusza Różewicza we Wrocławiu.
0: Po reklamie.
6: 17.30.

0: Radio RAM.
1: Obowiązuje ostrzeżenie meteo przed burzami od 19 do 2 w nocy. Spaść może do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Wiatr w porywach do 65 km na godzinę powieje. Do burz i deszczu wrócimy jeszcze przy okazji wiadomości sportowych za chwilę. Coraz więcej ma być tych chmur wieczorem, w nocy, jutro, w ciągu dnia także pochmurno, ale już bez burz, jedynie z drobniejszymi przelotnymi opadami deszczu. 10 stopni minimalnie w nocy, 15 maksymalnie jutro, a dziś dla porównania miało być 23, a jest 24 teraz nawet. 991 hektopaskali i ciśnienie spada. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. Jak na razie biometr niekorzystny.
0: Nawigacja Radia RAM.
1: Dobre są wiadomości dla kierowców, bo Wrocław już bez większych zatorów. Zakorkowane pozostają jedynie południowe wjazdy do miasta Karkonoską, Opolską i Mokronoską. Zwalniamy także na Moście Milenijnym do Popowickiej.
0: Sport w Radiu RAM.
1: Dzisiaj a propos burz i deszczu, podobno ogromne burze i opady w Monachium, gdzie o 21.00 drugi półfinał piłkarskiej Ligi Mistrzów. W pierwszym padło 9 bramek, PSG wygrało w Paryżu 5-4. Teraz obrońcy trofeum muszą utrzymać tę przewagę, by awansować do finału. Podobnie w stolicy Bawarii. A w Budapeszcie 30 maja czekać będzie mój ukochany Arsenal, który wczoraj wygrał 1-0 po golu Bukayo Saki z Atletico Madryt i awansował po raz pierwszy od 20 lat do finału Ligi Mistrzów. Poprzedni, w którym zagrał Arsenal, był w Paryżu, w półfinale też udało się pokonać drużynę z Hiszpanii Villarreal. Wtedy, no ale w finale wygrała Barcelona. Kto będzie rywalem Arsenalu tym razem? Czy Paryżanie? Czy drużyna na B? Tego dowiemy się dziś wieczorem. Jakub Kiwior, który został wypożyczony z Arsenalu do FC Porto, przeszedł już na zasadzie transferu definitywnego do portugalskiego klubu. Za piłkarza zapłacono 17 milionów euro. Jego kontrakt z aktualnym mistrzem Portugalii będzie obowiązywać do czerwca 2030 roku. Ale by świętować ze swoim rodakiem zespołu, Oskarem Piotruszewskim, musi jeszcze chwilkę poczekać, bo aktualnie Piotruszewski zdaje maturę w Białymstoku. 17:33.

0: Więcej Wrocławia w Radiu RAM.
1: Podsumujmy jeszcze to, o czym dzisiaj mówiliśmy od rana w wiadomościach. We Wrocławiu będzie nowy tunel, połączy Kleczków z Ołbinem. Wrocław miasto ogłosiło przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej. Tunel pod torami kolejowymi w rejonie kanału miejskiego ma poprawić komunikację pieszą i rowerową, tam gdzie ruch przerywa linia kolejowa, czyli między mostami warszawskimi a trzebnickimi. Tunel będzie jednym z trzech planowanych przejść pod torami, które wraz z istniejącym przejazdem przy Rychtalskiej znacząco poprawią skomunikowanie Kleczkowa z Ołbinem i dostęp do węzła przesiadkowego Nowowiejska. Z kolei na wrocławskich Wojszycach powstanie sad mieszkańca, kilkadziesiąt drzew owocowych i infrastruktura rekreacyjna. Projekt będzie realizowany w ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Powstanie też 300-metrowa trasa dla pieszych i rowerzystów. Kolejne sady planowane są na Oporowie, Jagodnie, Krzykach i Pawłowicach. Przed nami jeszcze dziś muzyczny Wrocław i wszystko co najlepsze. To drugie z Łukaszem Lorencem po 22, a muzyczny Wrocław już po godzinie 18 z Maćkiem Szabatowskim i jego gośćmi. Szymon Justyński z płytą Last Romantic Warrior, Dorota Piotrowska o projekcie Sound Circle i płycie Głosy ludzkiego sumienia, która powstała w studiu Leszka Możdżera. Będzie też zaproszenie od Maćka na Millennium Dogs Against Gravity, bo to Maciek poprowadzi spotkanie z Lechem Janerką i twórcą pierwszego dokumentu o wrocławskiej legendzie sceny muzycznej. Ja dziękuję pięknie i zapraszam jutro na Strefę Kina po 14. Jan Pelczar, do usłyszenia.

0: najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie we Wrocławiu. Odkryj wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Dowiedz się, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds, przedłużona do 30 czerwca. Wrocław, hala IASE. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
1: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
2: Zapraszamy na bezpłatne konsultacje do salonu optycznego Magiczne Szkiełka, ulica Stanisławowska 101 we Wrocławiu.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
4: Są chwile, które zasługują na wyjątkową oprawę. Restauracja La Colonna przy Rzeźniczej 24-25 zaprasza na symfonię smaków i dźwięków. Tu kuchnia autorska spotyka muzykę na żywo. Dźwięki pianina i saksofonu tworzą prawdziwą ucztę dla zmysłów. Wyrafinowane wnętrze i dopracowane detale budują atmosferę. Od wtorku do soboty od 18 do 21, a w niedzielę od 14 do 17. Odkryj to miejsce i koniecznie zarezerwuj stolik. La Colonna. Smak, który wybrzmiewa.
5: Po reklamie.
6: Puk, puk, 18.

FM. Czy spadnie dzisiaj deszcz? To jest pytanie numer jeden. Bardzo bym chciał, bo bardzo sucho we Wrocławiu i w okolicach. W dzień zachmurzenie duże, początkowo z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu po południu, możliwe burze, także lokalnie z gradem, maksymalnie około 23 stopni. Wiatr będzie wiał słaby, umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. W czasie ewentualnych burz, jak widać, jest to tylko dopuszczalne, a niekoniecznie w 100% przewidywane, porywy wiatru do 65 km na godzinę, więc te ostrzeżenia także już się pojawiły na różnych portalach. My oczywiście na 89.8 FM także je wam przekazujemy. Jednocześnie ja kłaniam się nisko, witając na 89.8 FM, bo to już środowy czas, już godzina 18.01 i już muzyczny Wrocław. Troszkę przyspieszymy na początek po to, żeby potem oddać się słuchaniu muzyki, którą, jak wiecie, doskonale lubimy rozpakowywać z nowych płyt, więc na te spotkania za moment będziemy się wzajemnie zapraszać. Na początek chłopak z zapałkami, Bartek Królik i Bożej Król.

0: Muzyczny Wrocław.
1: Siemane, el tornado, nado, justin, justin.

0: ramię.
1: Coś ty narobił na tej płycie, słuchaj. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, witam serdecznie.
1: To prawdziwy zawałowiec po prostu. Ty jesteś człowiekiem, który sprawia, że ludzie po pierwsze nerwowo sprawdzają, czy sprzęt działa prawidłowo.
2: Dokładnie.
1: A po drugie, dla radiowców takie przerwy, wiesz, mikrosekundowe, to jest tak jakbyś, wiesz, tam jestem na korytarzu i muszę biec z powrotem sprawdzić, czy stół dobrze działa. Także bardzo ładnie to wymyśliłeś, na pewno zwróciłeś na siebie uwagę na zupełnym początku. Przedstawiam państwu basistę, kompozytora, producenta, multiinstrumentalistę i jak się okazuje niezłego filuta, a także przy okazji, czyli Szymona Justyńskiego. Dobry wieczór, witamy cię serdecznie.
2: Dobry wieczór, Maćku, witam wszystkich słuchaczy Radio RAM i dziękuję bardzo za zaproszenie, że w końcu możemy porozmawiać twarzą w twarz. Bardzo się cieszę z tego powodu.
1: No, radio jest od tego, żeby rozmawiać na żywo, żeby patrzeć na siebie i móc jakoś opisywać rzeczywistość, którą no, bądź co bądź to jednak wytworzycie. My jesteśmy tymi, którzy są albo recenzentami, albo chociaż odbiorcami emocjonalnymi. Ja nie ukrywam, że z pierwszymi kompozycjami łączy mnie przynajmniej kilka takich bardzo, bardzo dobrze spędzonych wieczorów z tymi singlami, które wychodziły. No to może opiszmy cię, bo w sumie tak w tych pierwszych notkach u nas pojawiałeś się jako troszkę takie dziecko, któremu udało dotknąć się stóp Pana Boga za wielką wodą. I tutaj mówię głównie o artystach, z którymi współpracujesz także przy tej płycie, czyli przy Last Romantic Warrior. Dodajmy jeszcze też przy okazji, że to nie jest twoja pierwsza płyta, jest to druga płyta, ale zdecydowanie czuć, że jest to rozwinięcie twojej muzycznej formuły. To kto jest tym Bogiem i czyje stopy złapałeś? Opowiedzmy o tym.
2: Może tak, na pewno na płycie pojawia się nazwisko, które brzmi Ray Green, prawda? Mm-hmm. To jest ta osoba, która na co dzień jest dzisiaj wokalistą u niejakiego Carlosa Santany.
1: No to jest duża rzecz, no, nie?
2: To jest bardzo
1: nie ukrywajmy.
2: Rzecz. Dokładnie, a wcześniej występował m.in. z taką kapelą, która się nazywa Tower of Power, co jest też bardzo wielką rzeczą, bo to są też legendy funky. I temat wygląda, po prostu sytuacja wyglądała tak, że wszystko się jakby zaczęło od nazwiska, które muszę powiedzieć od dzisiaj od mojego przyjaciela, Alex Bernat. To jest perkusista, który po prostu, że tak powiem, wkręcił mnie do grania z Rejem. Podesłał to, jak gram, jak Rej szukał basisty. Ja się spodobałem, wziął mnie na pierwszą trasę i tak to w wielkim skrócie wyglądało, że spodobałem się i złapaliśmy.
1: Ja pamiętam temat Holandii, pamiętam temat, bo opowiadałeś, bo już mieliśmy tutaj jedno łączenie i mówiłeś o tym, że ta trasa fajnie przebiegła i że to potem po prostu najzwyczajniej w świecie wam zażarło. Wiesz, ale jedno to jest pojechać z kimś na koncerty i sobie z nim fajnie pograć, a drugie to stworzyć bądź co bądź i zbudować swój własny zestaw kompozycji, wymyśleć je, no i też czuć, co chce się powiedzieć, a ja nie ukrywam, że w przypadku zarówno tego pierwszego utworu, którego przed momentem posłuchaliśmy, gdzie mówisz o radiu i w zasadzie trochę nawet, ja bym powiedział, nawet takiej miłości do tego wszystkiego, otwierasz nam trochę podróż. 19 kompozycji. Człowieku, kto dzisiaj wydaje płyty na 19 numerów? Ja musiałem dwie tury zrobić, żeby móc przesłuchać na spokojnie wieczorem i to nie jest zarzut, to jest, ja bym powiedział, to jest pochwała, w sensie w dzisiejszych czasach, kiedy naprawdę ciężko jest się skupić i oddać się słuchaniu muzyki.
2: No, bardzo miło mi to słyszeć, że tak to odbierasz, tak czujesz też muzykę, tak podobnie jak ja zresztą, ponieważ no, ja chciałem tym jakby albumem wyjść na przekór temu wszystkiemu, co się dzisiaj dzieje, że mamy te czasy szybko, szybciutko, to wszystko, już wszystko umiesz, na YouTube sobie włączysz tutorial, wiesz, tutaj roleczka, tutaj 10 sekund i to wszystko tak płynie i te utwory te są dzisiaj takie, że wiesz, 3 minuty to już jest długi utwór, a jakby, gdzie jest sens, jakby no, ja trochę myślę takim czymś, że muzyka ma być trochę jak dobry film, że musisz wejść, obejrzeć ten cały film od początku do końca, przemyśleć, wiesz, tak samo jest z tym albumem, on trwa ponad 70 minut, i to jest naprawdę dużo, jeśli chodzi o jeden album, prawda? O jedną płytę długogającą.
1: Słuchaj, to mnie się to zaczyna wszystko układać w bardzo zgraną całość. Jesteś Last Romantic Warrior. Nazywajmy rzeczy po imieniu.
2: Dokładnie.
1: To uwaga, bierzesz nas dalej. Uwaga, nie bierzemy jeńców. Zaczyna się ta śpiewana część tego albumu. W zasadzie już było w tym pierwszym utworze, ale tutaj jest kontynuacja. Posłuchajcie.

0: Radio RAM. W dobrym tonie.
1: Śpiewane jest i w to dodatku jeszcze tak w stylu rodzinnym powiedziałbym, że jest śpiewane. Przypomnę, że słuchamy dzisiaj płyty pewnego zdolnego człowieka, który przyjechał do nas, przypomnij, z, dobrze mówię, że z Bielawy, czy nie? Nie z Bielawy. Wróć.
2: Nie, też na B.
1: Też na
2: z
1: B.
2: Mojej rodzinnej Bogatyni.
1: Bogatynia, no przecież.
2: Bogatynia,
1: no przecież.
2: Trójstyk.
1: Słuchaj, mówię o rodzinie, bo ty powiedziałeś, że twoja siostra w ogóle, nie wiem, nie jest jakoś tam specjalnie muzycznie, nie była przygotowana. Ty akurat jesteś po pierwszym stopniu gry na fortepianie, którą prawdopodobnie zarzuciłeś, stwierdziłeś, że dosyć tych Chopinów i innych, prawda?
2: Troszkę tak było i gdzieś tam naturalnie pojawił się w domu była gitara basowa zawsze, ponieważ mój tato też grał na basie, tak się złożyło i ja w okresie buntu, wiadomo, przyszedł wiek nastoletni, postanowiłem zmienić troszeczkę instrument, odejść od tej klasyki, wejść trochę w świat rock'n'rollowy wtedy, ponieważ byłem zafascynowany, jak byłem nastolatkiem, zespołami typu Led Zeppelin. I ta gitara basowa była i postanowiłem chwycić ją i jakoś to naturalnie było we mnie, zaczęło grać i tak zostało do dzisiaj. Ta miłość po prostu kwitnie z dnia na dzień cały czas.
1: No tak, tylko że od tego rockowego grania, nazwijmy to, powiedzieliśmy sobie poza anteniu, że jak nie groovy, jak nie ma dobrego basu,
2: dokładnie,
1: to żadna kapela nie jedzie, nie? Bo nawet może być świetna perka, ale by jednak bądź co bądź, basiści czasami może nie tak w 100% doceniani. Moim zdaniem to jest naprawdę oliwa do tego wszystkiego, żeby to naprawdę brzmiało genialnie. No to od tego basu rockowego do basu jednak około soulowego i bardziej jazzowego, to gdzieś cię musiało jeszcze ściągnąć. Pewnie zakładam, że parę zakrętów zrobiłeś i wykonałeś.
2: Wiesz co, no ja myślę, że też ta muzyka gdzieś była od dziecka puszczona w domu, ta funkowa, prawda, około jazzowa, zespoły typu Jamiroquai, Earth, Wind & Fire, George Duke, takie rzeczy.
1: Czyli to było karmione.
2: Dokładnie, to ja miałem od dziecka gdzieś tam w wieku już, jak byłem w podstawówce, prawda, gdzieś tam przedszkolnym, cały czas ta muza była obok tej klasyki, którą grałem w szkole, prawda, muzycznej. I to gdzieś ten takie multum, ten cały tam, cała ta mieszkanka we mnie cały czas pulsowała i to dziś potem z biegiem lat się...
1: Czym skorupka za młodu i tak dalej.
2: Dokładnie,
1: to będzie
2: to
1: trącić.
2: Zaleta moich rodziców, przede wszystkim mojego taty, który od dziecka wpajał tą muzykę dobrą, prawda, ten dobry smak i to zostało.
1: To weź opowiedz coś o swoim tacie, bo ja przypominam sobie, chyba dobrze przypominam, że on też takim lokalnym aktywistą i działaczem kulturalnym, w sensie i to chyba w świecie, dobrze pamiętam, kabaretu i tego typu sytuacji, czy nie?
2: Wiesz co, w świecie kabaretu to dokładnie dziadek gdzieś działał i robił takie rzeczy typu turniej małych form satyrycznych w Bogatyni, wiesz,
1: no,
2: z
1: Arturem
2: Andrusem jeszcze kiedyś i z takimi postaciami, a tato jakby jest od strony muzycznej przede wszystkim, wiesz, nagłośnienia, takie rzeczy
1: imprezowe. Czyli cały czas muza, cały czas świat.
2: Wszystko tam ogarnia nagłośnieniowo, że tak powiem, ma tam firmę, która wszystkie rzeczy się zajmuje i też robi miksy i takie rzeczy studyjne, robił moich dwóch albumów miks razem ze mną, także on tu też odpowiedzialny za to brzmienie.
1: Zgadzacie się? Czy macie czasami odmienne pomysły na temat
2: wiesz,
1: tego,
2: co,
1: jak ma to brzmieć?
2: Z tatą jest to fajne, że on robi coś takiego, jak ja przychodzę, wiesz, z numerami, jak miksujemy na przykład, to wygląda coś takiego, że ja mówię mu, co chcę uzyskać, mówię mu, jak to ma brzmieć i on wie, jak to ma brzmieć
1: i wie, gdzie włączyć.
2: Wiesz, to zachęci, bo ja się na tym troszeczkę nie znam tak bardzo jak on. Ja się znam na graniu, wiesz, na robieniu muzy, on się zna na tych wszystkich pokrętłach, wiesz, i on po prostu wie, wiesz, no czujemy się, wiesz, tak jak z moją siostrą, ja jej mówię, jak ma zaśpiewać, ona to śpiewa, także
1: to się ładnie dopełniacie.
2: Geny są dobre.
1: To się ładnie dopełniacie w tej rodzince, słuchajcie. Proszę państwa, ta rodzinka to rodzinka Justyńskich, w takim razie możemy oficjalnie o tym mówić, a czasami sobie Justyńscy zaproszą takich oto gości do wspólnego śpiewania. Posłuchajmy.

0: dobrym tonie.
1: A się zagadałem, aż słuchaj, i zamyśliłem. Przypomnijmy, na 89.8 FM w Muzycznym Wrocławiu na 24 minuty po 18 słuchamy bardzo, ale to bardzo wychillowanej, takiej bardzo relaksującej muzyki. No bo na razie cały czas pokazujemy taką bardzo miękką, nazwijmy to, twarz i podbrzusze twojej muzyki. Last Romantic Warrior, to jakoś się wszystko zgadza. Szymon Justyński u nas w studiu przy Karkonoskiej 10. Mówiliśmy o aspektach rodzinnych, o tym wzajemnym wspieraniu się także talentami, o tym, że siostra lubi zaśpiewać i że dużo dajesz też jej przestrzeni, no bo nie oszukujmy się, na 19 numerów, jeśli dobrze naliczyłem, przynajmniej 3-4 numery są wyśpiewane przez nią i tutaj rozumiem, że nie wahałeś się.
2: Nie. To jest jakby specjalny zabieg, że ona występuje, ponieważ ona, ja powiem, jak ja to widzę, jak ja to odbieram, tak, że po prostu ja nie jestem aż takim dobrym wokalistą, niestety, chociaż chciałbym być Robertem Plantem, no nie jest to moje. Ja niestety, jestem po prostu basistą, a niestety nie wokalistą, a zawsze chciałbym gdzieś tam, to było gdzieś moje takie marzenie, dlatego...
1: Ona nie można mieć wszystkiego.
2: Dokładnie, dlatego jakby siostra, ja czuję, że ona jest takim przedłużeniem tym wokalnym mnie, dlatego ja ją trochę użyłam jako takie, jako siebie, prawda? A jako wokalnie.
1: Wiesz, co on mówi, Iga, dogadajcie się gdzieś w domu, słuchaj, bo jeżeli on twierdzi, że ty jesteś tylko przedłużeniem jego, to musicie sobie to porządnie przerobić w domu.
2: Muzycznie, nie mówię jako człowiek.
1: W porządku. Dobra, słuchaj, 19 kompozycji, to jest mnóstwo przestrzeni na to, żeby pokazać, na co cię stać. Ta część wokalna mocno soulowa, bądź co bądź, trochę momentami także pościelowa, bo z tymi numerami soulowymi mam mnóstwo takich skojarzeń, nie wiem, dobre lata 90. bez przesadnie, nazwijmy to, przeprodukowanej muzyki, z naciskiem na nawet troszkę, nazwijmy to, oldschoolowe brzmienie, ale z drugiej strony są te loty, gdzie pozwalasz sobie na dużo więcej pod względem instrumentalnym, troszkę nas zabierasz i w stronę Afryki, może trochę Ameryki Południowej. Masz taką przyjemność wewnętrzną, masz taką potrzebę, żeby się wygrać porządnie po prostu i też wygrzać ten bas?
2: Bardzo, dlatego postanowiłem, żeby cały czas to jednak występowało na albumie, te jakby instrumentalne motywy i takie kompozycje, gdzie jakby te instrumentarium przewodzi, a nie wokal. I chciałem gdzieś to właśnie zaznaczyć w kompozycjach pod tytułem na przykład Mr. Samba, gdzie jakby ta fascynacja muzyką brazylijską, wszystkimi artystami typu Ayrto Moreira czy Flora Purim. Chciałem to jakby pokazać i też pokazać, że mimo tego soulu i soulowego takiego jakby całego aspektu R&B, który w tej muzyce mojej jest i funky, pokazać ten aspekt latino, muzyki latino, tego takiego temperamentu, który też dziwi we mnie, cały czas drzemie i chce się uwolnić. Także to jest też po to właśnie.
1: A jak ty na koncertach w ogóle się zachowujesz? Jesteś taki żywy i troszkę bardziej podskakujący, czy skupiony?
2: Powiem ci, że mam taki pseudonim na żywo El Tornado i to chyba jest odpowiedź, prawda? Wiesz, co to znaczy?
1: Tak. Joanna Kołaczkowska o Tornadorze kiedyś mówiła, tak, rozumiem. Okej, dobra, to wszystko jasne. To słuchaj, to skoro odpowiedź. Tornador, to krótko i na temat posłuchajmy.

na nową płytę. Gość w ramie.

0: Muzyczny Wrocław.
1: Ponowne narodziny, to mógłby być pierwszy tytuł, a o chwilę później wydarzyło się coś, co pięknie się połączyło, a co jest troszkę takim pięknym przedłużeniem aktu słuchania tej płyty, gdzie utwory płynnie między sobą przechodzą i tworzą takie, powiedziałbym, mikroświaty. Rebirth i Between the Dreams, 14 i 15, dwa moje ulubione utwory na albumie Szymona Justyńskiego, który dzisiaj razem z nami. Patrzę mu prosto w oczy, on mówi: za pomocą tych oto Indian, siedzących w moim ciele, wywołałem właśnie deszcz nad Wrocławiem.
2: Dokładnie, właśnie też zaczął padać, także muzyka Indian działa jednak, nawet dzisiaj, działa. W 2026 roku.
1: Działa, bardzo działa. Czy się dobrze bawisz w ogóle przy tym wszystkim? Bo mam takie wrażenie, że jak opisujesz to poza anteną, to mówisz: popatrz, zobacz tutaj, ja właśnie w tym momencie teraz wyobrażasz sobie, właśnie włączyłem ten super efekt. Ten basik, który przed momentem się pojawił, co tam było nałożone?
2: Wiesz co, no właśnie na końcu nie wiem, czy sobie właśnie słuchacze zdają sprawę, ale to jest tak naprawdę solo na basie, na gitarze basowej, ale tylko z pitchem, czyli tak zwanym oktawerem, w samą górę, samym czystym sygnałem, tylko górki. I to jest rzecz, którą można uzyskać właśnie też bardzo oryginalna. Ja lubię takie właśnie oryginalne rozwiązania, dlatego to było solo na basie.
1: Samemu się bawić w studiu i sobie komponować, to jest jedna rzecz. Zebrać tych wszystkich ludzi i żeby oni chcieli mniej więcej zagrać to, co ty sobie wyobrażasz, to jest coś zgoła odmiennego.
2: Dokładnie.
1: A jeszcze trzecią sprawą zazwyczaj to jest po prostu móc przełożyć język płyty na język sceny. Jaki masz plan na najbliższe 3 koncerty? Bo będą także wydania te wrocławskie, poznańskie, jeśli dobrze pamiętam, i jeszcze jeden u ciebie?
2: Tak. Sprawa wygląda następująco, że 8 maja, teraz w ten piątek, jest premiera płyty Release Party w Poznaniu w kafejce Walkie Talkie. Mhm. Tam będziemy odsłuchiwać płytę, będzie spotkanie ze mną, rozmowa, a następnego tygodnia będą 3 koncerty z zespołem moim prześwietnym, 7-osobowym.
1: Nie ograniczasz się, widzę. To nie jest, że jakiś tam mały składzik.
2: Nie. Jakby ja lubię takie podejście, że...
1: Jak
2: gramy, to na pełnej, prawda? I jakby ze wszystkim, co możemy, nie bierzemy jeńców, prawda?
1: Jasne.
2: Nie chcę grać na półśrodkach. Tego nie uznaję. Nie jestem z tej szkoły. Lubię wszystko, żeby było. To ma być prawidłowe show. Do tej muzyki potrzeba. Jakby,
1: kogo tam pozbierałeś na ten wrocławski między innymi występ?
2: Tak. I sprawa wygląda następująco. 15 maja gramy w Bogatyni, 16 maja w Pińsku, a 17 maja tutaj w lokalnym Wrocławiu, w OPT Zamek. Serdecznie zapraszam zresztą wszystkich słuchaczy na...
1: 17 maja, proszę sobie zapisać, jeśli muzyka się podoba, a widzę, że zgłaszają się osoby. Kasia się pyta, co to jest w ogóle, Google wam nic nie wyświetla, w sensie wam się na stronie w ogóle nic nie wyświetla, a w Google też nie jestem w stanie znaleźć, więc to może jeszcze raz powiedzmy, że dzisiaj na naszej antenie Last Romantic Warrior, najnowsza płyta, druga płyta w dokonaniach Szymona Justyńskiego, który właśnie z taką energią dzisiaj do was przychodzi na 89.8 FM. To szybciutko jeszcze nam opowiedz, jacy tam muzycy.
2: Skład, który zebrałem, fenomenalni muzycy. Jest to mieszanka europejsko-polska tak naprawdę. Część muzyków przyjeżdża z Berlina, część z Kolonii, część z Warszawy, część tutaj lokalny wrocławski. To powiem może pokrótce, jak skład wygląda.
1: Lokalny
2: wrocławski Kuba Adamus na wokalu. Prześwietny wokalista. Natalia Gałęska, prześwietna wokalistka z Warszawy. Z Berlina Paul Andrew, prześwietny saksofonista. Joshua Milo na klawiszach wszelakich. Jeroen Grunder z Kolonii na klawiszach i mój przyjaciel serdeczny Alex Bernard na perkusy i ja na wszelakich gitarach basowych. Także 7 osób. Będzie moc, moi drodzy.
1: Będzie moc, proszę państwa. To jest zapowiedź tego, który dzisiaj razem z wami przez ostatnie minuty na 89.8 FM. Tutaj zawsze to samo pytanie pada na koniec naszych rozmów, więc nie będę inny tym razem i zapytam, czego ci życzyć, bo ty mi życzyłeś, że w sensie, że dziękujesz od samego początku za wsparcie, a czego życzyć tobie a propos tego, co na tej płycie się znajduje i tego, co w twoim sercu przede wszystkim, bo ja cały czas mam wrażenie, że to, co w twoim sercu, to bardzo mocno na tej płycie.
2: Ja zawsze tylko z serca robię wszystko i gram i tworzę muzykę, także myślę, że możesz mi życzyć, jeśli miałbym tak powiedzieć, to tego, żeby ta moja muzyka trafiała do takich ludzi jak ty, coraz więcej, żeby takich ludzi było i trafiało na to wtedy wszystko będzie, wszystko się ułoży.
1: Jest dobra, to na koniec możesz sobie jeszcze wybrać swój ulubiony utwór z tej płyty i właśnie ten numer wypuścimy ze specjalną dedykacją dla Kasi, która dzisiaj jest twoją pierwszą fanką, która właśnie się zgłosiła u nas.
2: Bo ta płyta ma w ogóle wiele, wiele emocji, ale na dzień dzisiejszy emocje, jaką czułem i w ogóle w jakim jestem trybie, to utwór Trójka pod tytułem Feels.
1: Dobra, to ty zapowiadaj tam jeszcze, Kasię,
2: tak,
1: pozdrawiaj.
2: Także pozdrawiamy Kasię, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, a w Feels występuje mój bardzo serdeczny kolega z Ameryki, Ray Lee. wokalista i moja siostra Iga też się pojawia.
1: Także... I to wszystko się nam ładnie poskładało dzisiaj antenowo w taki naprawdę porządny, prawie 3 razy kwadransowy meeting na 89.8 FM. Szymon Justyński i Last Romantic Warrior. Romantyku, ściskamy cię mocno i dziękujemy za piękną muzę.
2: Maćku, dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich serdecznie, zapraszam na koncerty.
1: Na cedeczko jeden raz jeszcze odpalamy, uwaga.

0: Muzyczny Wrocław.
1: No i elegancko, kwadrans tylko do godziny 19 na 89,8 FM. Cały czas dogrywa się jeszcze muzyka Szymona Justyńskiego, który naprawdę z takim mega pozytywnym flow dzisiaj pojawił się na naszej antenie. Czy będzie podobnie w przypadku naszych gościń, które razem z nami? Dobry wieczór, witamy dziewczyny.
2: Dzień dobry.
1: Ale jaki chór, prawie jednocześnie, tak jakby ćwiczyły to po prostu pół dnia. To co, zaczynamy od środka tym razem, bo zawsze jest albo od lewej, albo od prawej strony centryca, że tak powiem, nigdy nie ma szans się wypowiedzieć jako pierwsza. Dobry wieczór, jak masz na imię?
2: Mam na imię Zuzia.
1: To chodź jeszcze bliżej mikrofonu, to będziecie mocniej słuchać. Jeszcze raz spróbuj.
2: Mam na imię Zuzia.
1: No proszę pani, to jest debiut oficjalny teraz, więc Zuzia ma na imię Zuzia i wszystko już wiemy. Patrzę na moją lewą stronę.
3: Zofia
1: razem z nami i...
4: Witam wszystkich, Jagoda.
1: I Jagoda, więc mamy trzy zawodniczki, które przyszły tutaj do nas do studia. W sumie, co was ściąga w ogóle na Karkonoską 10? Chciałybyście, nie wiem, lepiej mówić do mikrofonów, czasami gdzieś może w radiu się pojawić? Jaka była motywacja? Czy może rodzice na siłę wypychali?
2: Mi rodzice zrobili niespodziankę i mnie zapisali. Ja nie wiedziałam o tym, że będę tutaj.
1: Czyli tak po cichutku.
2: Tak.
1: Dobrze zawodnicy. Więc pozdrawiamy zawodników, którzy zrobili niespodziankę. U Jagody?
4: U mnie akurat zawsze jednak radio codziennie mi towarzyszy. Zawsze jak tylko zobaczyłam, że jest taka opcja, stwierdziłam, że nie ma czasu do stracenia.
1: Dobrze. To takie zadaniowe podejście widzę. A u ciebie, Zofia?
3: Tutaj myślę, że też bardzo jakby lubię rozmawiać, na przykład też bym chciała rozmawiać w radiu, no i też połowicznie zapłaciła najpierw ciocia, bo chciała mi zrobić niespodziankę, więc no jakby nie miałam wyboru.
1: Już wiemy, kogo będziemy pozdrawiać. Zatem ciocię pozdrawiamy serdecznie. Jeszcze ciocia nie wiedziała, że będą zadania także na poza anteniu, więc teraz w przerwie, że tak powiem, muzycznej, którą spędzimy zresztą z pewną artystką, która pojawi się na wrocławskim w Rosoundzie. Dziewczyny w międzyczasie będą miały zadanie do wykonania. A to trzymajcie za nie mocno kciuki, a my teraz zagramy sobie Elis Fabelu i Posłuchajmy.

W dobrym tonie. Muzyczny Wrocław.

0: Muzyczny Wrocław.
1: W muzycznym Wrocławiu takie postaci, które pojawią się we Wrocławiu, które zresztą już we Wrocławiu były. Ja tylko przypomnę, że Son Lux swego czasu w hali A2, a dzisiaj przypominamy w kontekście festiwalu Wrocław 2026, 17 i 18 lipca Elis Fabelou i Son Lux jako dwie pierwsze postaci, które dzisiaj przypominamy wam właśnie w kontekście zapowiedzi koncertowych. Tych zapowiedzi koncertowych będzie nieco więcej. My szybciutko teraz sprawdzamy z naszymi zawodniczkami, które dzisiaj są z Akademii Młodego Radiowca razem z nami. Dzisiaj tematem takim przewodnim było znalezienie jak najszybciej połączenia opisu i formy radiowej. Obiecaliśmy sobie, że wybierzecie po jednej, opiszemy je i jakie może być, bo najczęściej nadużywanym słowem przez młodzież i nie tylko, także nas, dziennikarzy, jest ale to było fajne, a chodzi o to, żeby było precyzyjnie, jakie może być, jaka może być ta forma dziennikarska. Zaczynamy w takim razie od Jagody.
2: A więc takim na pewno pewniakiem, który mam, to jest komentarz, który jest oddzielony od informacji, czyli jest naszym zdaniem.
1: Tak jest, czyli to nie jest tak, że dziennikarz musi jasno powiedzieć, to ja moim zdaniem sądzę o tym to i to, natomiast informacją obok jest to, to, to i to. Czyli ten komentarz ma być oddzielony. Dokładnie. Dobra, mamy pierwszą formę. Druga forma?
3: Druga forma,
1: Zuzia,
3: to jest felieton. Jest to krótki utwór o charakterze osobistym, subiektywny, lekki w formie. No i on jest właśnie lekki, aktualny i oryginalny.
1: Tak, ma być taki po prostu, który wyraża, co ten autor naprawdę sądzi o tym wszystkim i trochę jego charakter też pokazać, nie? Czyli mogłabyś na swobodnie więcej komentarza swojego tam wnieść, jako ty, Zuzia, która siedzi tutaj przed tym mikrofonem, bo to twój felieton, a niczyj inny. I trzecia forma, Zosia?
4: Wywiad, czyli rozmowa dziennikarza z rozmówcą na określony temat.
1: Coś, co najczęściej dzieje się w tym programie, który nazywa się Muzyczny Wrocław, gdzie przychodzą ludzie z nowymi płytami i rozmawiamy o nich właśnie w kontekście tego, co zrobili, jaką muzykę nagrali. Jest to rozmowa, czyli wywiad, czyli trochę przygotowania i parę ciekawych, mam nadzieję przynajmniej, pytań. No dobra, mamy to? No dobra, to macie, słuchajcie, po plusiku zapisane, nie wiem, w Akademii Młodego Radiowca, nie wiem, jakie są tam nagrody na poza anteniu, ale wam serdecznie gratuluję, że zmieściłyście się przed tak zwaną reklamą, którą za moment wypuścimy na antenie. Kogo chcecie pozdrowić, bo to zawsze jest bonus dla tych, którzy przychodzą tutaj do studia Radia RAM.
2: To może ja zacznę. Ja zdecydowanie pozdrowię mamę, tatę, brata, moją przyjaciółkę i dziadków.
1: I brzmi bardzo konkretnie. Proszę bardzo, kto pierwszy, ten lepszy. Wiecie, jak w radiu jest.
3: Ja pozdrowię też rodziców, brata, dziadków i całą pozostałą rodzinę, no i przyjaciółkę.
1: Mamy to?
4: No ja oczywiście, no, rodziców, moją siostrę, jej ukochanego chłopaka oraz moją ulubioną koleżankę. Emilka, kocham cię.
1: No, proszę państwa, wszystko zostało powiedziane. Możemy na spokojnie zamykać mikrofony. Pięknie wam, dziewczyny, dziękuję. Byłyście naprawdę mega, mega, mega szybkie w działaniu. Chyba się nadajecie do radia, tak coś mi się wydaje. Dzięki za dzisiaj, pa!
2: Dziękujemy bardzo.
3: Dziękujemy. Pa.

0: Słuchaj, znalazłam mieszkanie. Osiedle Latawców, Psie Pole, Wrocław.
1: I co? Mają taras?
0: Tarasy, balkony, ogródki. Do wyboru. I metraże, których wszyscy szukają.
1: A raty? Bo wiesz, jak to bywa.
0: Właśnie. 3 wpłaty po 10%, a 70 dopiero przy odbiorze kluczy.
1: No to dajmy się ponieść. Osiedle Latawców. Osiedlelatawców.pl.
2: Twoje dziecko kończy podstawówkę? Co wybrać? Technikum czy liceum? W Infotech masz wybór. Technikum z programowaniem i sztuczną inteligencją. Liceum z psychologią i biznesem. Gwarantujemy staże we wrocławskich firmach i pewną przyszłość w branżach jutra. Wybierz sprawdzony model edukacji. Rekrutacja trwa. Szkoły Infotech. Wrocław Muchoborska 6. infotech.edu.pl.
3: Po reklamie. I się, proszę Państwa, zrobiła 19.

0: Adam.
1: Gdy przed godziną mówiłem o tym, że będzie padać, to teraz już mogę mówić, że po prostu teraz pada i jest to dźwięk najpiękniejszy, chyba piękniejszy od jakiegokolwiek innego, na który bardzo mocno czekałem. W dzień zachmurzenia dzisiaj cały czas ma być duże. No i właśnie, te przejaśnienia zmieniły się także w przelotne opady deszczu. Po południu i wieczorem możliwe burze, lokalnie także z gradem, maksymalnie 23 stopni. Więcej się nie należy dzisiaj spodziewać, za to właśnie tej wody z nieba troszkę ma spaść. Wiatr słaby, umiarkowany, południowo-zachodni, zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km na godzinę. Trochę zapowiedzi koncertowych jeszcze przed nami i kolejna płyta także w odsłuchu już za chwilkę. W tej poprzedniej godzinie, przypomnę, było od strony męskiej Last Romantic Warrior. W tej godzinie będzie po żeńsku, ale mógłbym powiedzieć, że w zasadzie to będziemy mówić o dużym projekcie Sound Circle oraz album Doroty Piotrowskiej. Dzisiaj na 89.8 FM, więc spodziewajcie się kolejnej dawki naprawdę mocno fajnego i takiego pogłębionego brzmienia jazzowego, bo to będzie dialog międzykulturowy. Zanim to się wydarzy jednak, jeszcze chwila przerwy z wrocławską muzyką, która też już się zapowiada i mówi: tak, tak, będę tutaj już wkrótce. Tak, będzie, dokładnie potwierdzam. Jig Mager już w najbliższych tygodniach na 89.8 FM z takimi dźwiękami. Posłuchajcie.

0: Gość w ramie.
1: Czas na nową płytę.
2: No dzisiaj cały czas czas na nową płytę. I w środę generalnie to jest czas na nową płytę, bo bardzo nowe płyty na 89 i 8 FM w ten czas lubimy. Czasami sobie powtarzamy muzykę, czasami wracamy do numerów, tak jak przed momentem z Gest Julka, bo lubimy wracać do rzeczy, które znamy, ale nie jesteśmy mamoniami anteny, więc lubimy też postaci, które do nas wracają, ale wracają z nową muzyką, więc mówimy dobry wieczór, dobry wieczór.
3: Dobry wieczór Państwu.
2: Jest razem z nami autorka płyty, która już jest ustawiona, przygotowana, która też ładnie fotografowana na potrzeby dzisiejszego naszego spotkania. Dorota Piotrowska, która dzisiaj jest reprezentantką, powiedziałbym, naprawdę grubego i nazwijmy to obszernego chóru głosów z całego świata.
3: Tak jest.
2: I jest, nie jest to wynikiem przypadku, tylko jak już sobie ustaliliśmy na pozanteniu, wynikiem ciężkiej pracy człowieka z człowiekiem, a jednocześnie chyba słowo zaufanie unosi się nad całością tego projektu.
3: Tak jest.
2: To tłumacz nam, o co chodzi, bo my tak trochę półsłówkami, a wy jesteście na świeżo po Jazzie nad Odrą, na którym to ten właśnie projekt Human Consciousness, Voices of Human Consciousness zabrzmiał i ponoć zabrzmiał naprawdę takim porządnym chórem.
3: Tak, tak, tak. No, koncert udał się pięknie, bilety były wysprzedane, naprawdę fajne miejsce, energia na scenie była cudowna. No ja, to było takie dla mnie ważne wydarzenie. Ja muszę przyznać, że trochę się denerwowałam przed, a potem jak już to wszystko się wydarzyło, to czułam na scenie taki rodzaj, jakby to powiedzieć...
2: No dumy,
3: takiej
2: chyba,
3: radości,
2: co?
3: Takiej radości wewnętrznej z tego, że to wszystko się dzieje i tak sobie pozwoliłam puścić te wszystkie emocje, które trzęsły naprawdę przez kilka ładnych tygodni ostatnio. No bo to jest takie ciekawy moment chyba w życiu każdego człowieka, kiedy wypuszcza się jakieś takie coś, co jest w pewnym sensie tworem naszej wyobraźni, prawda? Mm-hmm. To tak naprawdę tak to wygląda. W przypadku tej płyty faktycznie to, co mówiłeś, że jest to trochę taki owoc mojej współpracy z szerokim gronem muzyków z całego świata przez tak naprawdę 20 lat, przez które już gdzieś tam jestem na różnych scenach. I tutaj jest to efekt właśnie współpracy z ludźmi, których poznałam w Holandii w szkole, właśnie w Groningen, ponieważ Tarek Jamani i Sanem Kalfa, którzy pojawili się na płycie, to właśnie są moi znajomi z tamtych czasów. Natomiast późniejsze współprace, między innymi właśnie Greg Osby, Amin Salim, no to są już osoby, które gdzieś tam zapoznałam w Nowym Jorku. No i faktycznie to słowo zaufanie, które wspomniałeś, ono jest tutaj, myślę, kluczowe i bardzo ważne, no bo to te kontakty nie nawiązały się w ten sposób, że ja znikąd po prostu zadzwoniłam do Grega Osbiego i powiedziałam: cześć, słuchaj, no jestem taką perkusistką z Polski, czy przyjechałbyś?
2: Słuchaj, ale to chyba jest domena jazzu, nie? Że w jazzie po prostu trzeba najpierw sobie zaufać, a potem zagrać, a jak już pójdzie i się czuje wzajemnie, to naprawdę potrafią się rzeczy piękne dziać. To ja dosłownie na moment tylko postawię tutaj przecinek po to, żebyśmy mogli zagrać, żeby nam się odpaliła ta energia, która w tobie już siedzi, a my jeszcze nie wiemy, o co chodzi. To po pierwsze, a po drugie Państwu przypomnę, że perkusistka jazzowa pochodząca z Lubina razem z nami i goszcząca w największych i najważniejszych klubach oraz salach koncertowych nie tylko po tej stronie wody, ale po tej drugiej stronie wielkiej wody, więc jak już to wszystko powiedziałem, to teraz możemy śmiało wciskać play.

0: Muzyczny Wrocław.
1: Chyba nie jesteście zdziwieni szczególnie, że w środowe wieczory tak zwana środowa alternatywa to nie jest związana tylko z gitarowym graniem, bo już od zawsze mówimy sobie o tym, że tutaj jazz też ma swoje miejsce. A dzisiaj na naszej antenie album, który składa się z 9 rozbudowanych kompozycji, których zadaniem jest wciągnąć słuchacza w podróż przez muzyczne krajobrazy. No i tak można byłoby zawrzeć to tylko w takiej małej formule, ale to kompletnie nie ma sensu, bo jak mamy na miejscu autorkę tej płyty i prowodyrkę całego tego zamieszania, to warto byłoby troszkę jeszcze poszperać. Dorota Piotrowska razem z nami, projekt Sound Circle. No i kto w tym kręgu stanął, moja droga? I dlaczego w zasadzie, bo od tego chyba powinniśmy zacząć w ogóle. Zaraz powiemy o tych postaciach szybko, powiedzmy tylko, dlaczego w ogóle przyświecało ci to takie łączenie międzynarodowe? Bo to, że można się zafascynować danym instrumentem, trochę pokochać jazz na lewo i na prawo, to jest jedna rzecz. A ona wynika z bardzo konkretnej cechy, czy też jakiegoś twojego przeżycia w życiu, co ja już wiem, a słuchacze jeszcze nie.
2: Tak, tak. No więc ja w swoim życiu parałam się trochę różnych rzeczy i między innymi studiowałam filologię romańską, przez co wyjechałam na jakiś czas do Francji, więc liznęłam już wtedy troszkę innej kultury. Potem udało mi się pojechać właśnie do Holandii i to też zawsze mnie interesował świat i ta taka międzykulturowość, międzynarodowość naszego świata, to, że jest tyle wspaniałych osób i tyle wspaniałych kultur. Ale też ciekawiło mnie, dlaczego wszyscy się tak tłuką cały czas, dlaczego nie możemy się pozbyć wojen, głodu, tych wszystkich problemów.
1: Pytania są bardzo aktualne, chciałam tylko podkreślić.
2: Tak, tak, dokładnie, które tym światem cały czas wstrząsają. I przez to też po studiach moich z muzyki, czyli w Nowym Jorku studiowałam w The New School for Jazz and Contemporary Music, stwierdziłam, że chciałabym jeszcze pogrzebać właśnie w tym temacie trochę i studiowałam potem jeszcze stosunki międzynarodowe, również w Nowym Jorku, z których zrobiłam już studia magisterskie. I ta idea tego dialogu międzynarodowego, ponieważ tam oczywiście rozmawialiśmy o dyplomacji międzynarodowej, o prawie międzynarodowym i też przez jakiś czas udało mi się zrobić taki staż w budynku głównym ONZ-u. Tam chodziłam na różne konferencje i zawsze fascynowało mnie to po prostu, jak ludzie z różnych krajów, tutaj Egipt, tutaj Gambia, tutaj nie wiem, Burkina Faso, tutaj w ogóle Indie, Pakistan. Boże, jak się widziało tych ludzi w ogóle na korytarzu, to była taka po prostu mozaika, bo niektórzy ci dyplomaci też potrafią się tak ubrać jakby w takie swoje,
1: tak, tradycyjne swoje. Tak, tak, no.
2: Więc naprawdę to było coś pięknego dla mnie zawsze i dlatego wiedziałam, że jak będę chciała swoją płytę wydać, to chciałabym też, żeby ona trochę była takim dialogiem właśnie międzykulturowym. Stwierdziłam, że jazz jest taką piękną muzyką, która już u swoich początków tak naprawdę była takim trochę melting pot, prawda?
1: No tak.
2: Przecież ona powstała w Nowym Orleanie, gdzie tak naprawdę byli francuscy
1: ciężko mówić o jednolitości, nie?
2: Tak, Hiszpanie jeszcze tam byli, przecież Amerykanie, no i oczywiście gdzieś tutaj Afroamerykanie, więc to był niesamowity taki melting pot i tam ta muzyka powstała i tak naprawdę kiedy z Gregiem Osbim, tutaj mówiąc już o postaciach z tej płyty, rozmawiałam o w ogóle pomyśle na tą płytę, to on uznał, że kurczę, no świetne, to jest świetne, strasznie mu się ten pomysł spodobał. A ja z kolei bardzo chciałam go zaprosić, bo on dla mnie, no po pierwsze jest w ogóle legendarnym saksofonistą, to nie ma co gadać, ale wśród tych wszystkich niesamowitych nazwisk, on ma dla mnie ten głos, który gdzieś wewnętrznie porusza coś we mnie. Po prostu jak słyszę go, to jest tak jakby trochę otwierał takie różne drzwiczki w moim mózgu.
1: To poczekaj, to już jedno wiemy, że po pierwsze, płyta powstawała w studiu Leszka Możdżera i do tego jeszcze za moment wrócimy. Wiemy, że tą postacią, o której powiedziałeś, taką centralną dla ciebie w głowie jest Greg Osby i od niego się jakby tutaj chyba w twojej głowie troszkę wszystko zaczyna, ale tych postaci na płycie jest dużo więcej i chciałbym, żebyśmy do nich też za moment wrócili, także w kontekście kompozycji, które są przypisane do konkretnych postaci i tym razem oddaję antenę tak tobie w 100%, w sensie tak, że i ty z płytą, i ty na tej płycie, i ty z tymi kompozycjami, więc tu nie ma żadnego błędu teraz. Teraz uwaga, posłuchajmy.

0: czas na nową płytę.
1: I na nowe wrażenia przede wszystkim, bo jeśli nowa płyta i nowe emocje i też może nie jakaś oczywistość muzyczna, także antenowo na 89.8 FM. Głosy ludzkiej świadomości. Voices of Human Consciousness Doroty Piotrowskiej i składu zatytułowanego Sound, nazwanego Sound Circle. Na featuringu, jak to się ładnie pisze, Greg Osby, ale tych gości dużo, dużo więcej i dużo, dużo więcej także tych ciekawostek muzycznych, o których tak powiedzieliśmy tutaj przed momentem, ten zabrzmiał taki instrument, który on cię, mówię to do Doroty i do państwa, on zabiera po prostu w, nie wiem, w mig, to jest jakby pół sekundy, jesteśmy w zupełnie innym miejscu i świecie. Powiedzmy, Buckehorn to w tłumaczeniu na język polski będzie róg kozi, róg barani w zasadzie, tak?
2: Dokładnie.
1: Czy ty grałaś na tym instrumencie, próbowałaś swoich sił, czy nie?
2: Nie.
1: Nie odważyłaś się?
2: Nie, ja raczej w te dmuchane instrumenty nigdy za dobrze mi to nie szło.
1: Nie rozumiem, zostaniesz przy bezpiecznej perkusji.
2: Okay. Tak, ale wiem, że na tym instrumencie gra się dość trudno. Hildegun musi ćwiczyć na innych, dość trudnych instrumentach, jeśli chodzi o zadęcie, żeby w ogóle wydobyć z tego dźwięk. Bo tak naprawdę tutaj dużo zależy od intonacji i w ogóle, żeby to tak pięknie zabrzmiało. No, domyślam się, że to chodzi i o ustawienie jakby tutaj mięśni twarzy. I,
1: na 100%.
2: Tak, więc no, to jest dość trudny instrument, natomiast pięknie, pięknie brzmiący i taki właśnie, który no przynosi troszeczkę w ten inny świat. Ja w ogóle Hildegun Øyset, która właśnie pochodzi z Norwegii, usłyszałam pierwszy raz podczas nagrań, które wspólnie robiłyśmy z Cecil Norby, czyli duńską wokalistką. Nagrałyśmy wtedy taką płytę dla aktu pod tytułem Sisters in Jazz.
1: Pamiętam, byłaś z nią tutaj.
2: Tak, międzynarodowy skład. I właśnie tam po raz pierwszy usłyszałam Hildegun na tym instrumencie i wiedziałam, że to jest po prostu... No, dźwięk, który chciałabym usłyszeć na swojej płycie.
1: Powiedziałem ci, że mam takie skojarzenie bardzo silne z chyba, nie pamiętam, czy to był duduk, czy któryś z instrumentów takich też silnie brzmiących na płycie Petera Gabriela. Ja pamiętam Ostatnie Kuszenie Chrystusa. To jest takie mistyczne, bardzo mocno, nazwijmy to, wyjmujące jakby odzierające przestrzeń z możliwości zajęcia przez kogokolwiek i cokolwiek innego, nie?
2: Tak, dokładnie. Tutaj dlatego ten instrument się pięknie sprawdza właśnie w takich balladowych sytuacjach, dlatego że on, tak jak mówisz, po prostu jak on wchodzi, to po prostu nasza przestrzeń, nasz umysł automatycznie go wychwytuje i jakby tylko jego gdzieś tam chce łapać.
1: Czekaj,
2: nie?
1: Bo już następny zawodnik chce grać, a my jeszcze nie mamy dla niego przestrzeni. Momencik, tylko sobie go ustawię. Dobra, mamy to. To prawda. Więc tym samym możemy powiedzieć, że tak, Grega mamy na pokładzie, Hildegun mamy na pokładzie. No i ja sobie przygotowałem tutaj numerek trzeci i tak sobie pomyślałem, że bez Tareka po prostu się rzecz w ogóle nie może odbyć dzisiaj. Opowiedz nam troszkę o tym zawodniku, bo to będzie, jak słuchaj zresztą, piano, mój ukochany instrument.
2: Tak. No Tarek to jest po prostu mistrz i piękne jest to, że Tarek od lat zajmuje się też, jeśli chodzi o kompozycje na swoich płytach, jakby pokazywaniem muzyki arabskiej jakby w kontekście jazzowym, co jest w ogóle bardzo rzadkie. Jest bardzo niewiele osób, które się tym zajmują. Tarek nagrał już 3 płyty w ten sposób. I ja pomyślałam sobie, że w tym naszym takim międzynarodowym składzie, no nie mogłoby go zabraknąć właśnie ze względu na to, że gdzieś tam czułam, że to świetnie zabrzmi. Ale też dlatego, że Tarek po prostu jest jednym z najlepszych pianistów, jakich znam w ogóle, więc to wszystko się zgadza.
1: Jeżeli wszystko się zgadza, to w takim razie my robimy krótką przerwę reklamową i za moment po tej przerwie wracamy do płyty, o której cały czas dzisiaj pasjami opowiadamy. Dorota Piotrowska and Sound Circle, Voices of Human Consciousness, za moment raz jeszcze na antenie, więc przedłużymy sobie jeszcze przyjemność słuchania muzyki jazzowej w bardzo międzynarodowym towarzystwie i środowisku.
3: Reklama. Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
0: Już w najbliższy weekend we Wrocławiu Smaczny Targ. Festiwal azjatycki, Sakura Festiwal Japoński i Matcha Festiwal. Spróbujesz pysznych pierożków kakao, puszystych bułeczek bao i chrupiących krewetek w tempurze. Sakura Festiwal Japoński to wydarzenie dla miłośników Japonii. Kremowy ramen, pyszny udon teriyaki, onigiri, słodkie mochi i matcha w wielu smakach. 8, 9, 10 maja. Plac Wolności we Wrocławiu. Irashaimase.
4: Po reklamie.

0: Muzyczny Wrocław.
1: Ależ to miałem jakoś taką wielość skojarzeń muzycznych z tym konkretnym utworem. I nawet nie wiem dlaczego, ale takie myślenie typu, nie wiem, etiopskie brzmienia, nie wiem, skojarzyły mi się. I nawet widziałem jakieś filmy typu Jarmusza i w ogóle. Ale tak moje skojarzenia, ale ważniejsze są też słowa, które płyną od naszych słuchaczek, które dzisiaj się bardzo wzbudziły. Jarek, wspomina cię bardzo ciepło, więc przekazuję. Kasia, że dzisiaj kompletnie jej muzyka i same serca także w twoją stronę. No i Marta, piękne jazzowe brzmienia. Bardzo proszę o namiary artysty, naprawdę inspirujące, więc chyba powinienem dać namiary na wszystkich artystów, bo może przypomnijmy, że dzisiaj tu siedząca w studiu za naszym wspólnym jakby tutaj przyzwoleniem Dorota Piotrowska nie jest sama w tym projekcie Sound Circle. Teraz masz szansę wymienić wszystkich.
2: Tak jest. No więc oprócz Grega Osbiego, który gra na saksofonie, Hildegun Oyset, która gra na trąbce oraz rogu kozim. Przed chwileczką słyszeliśmy kompozycję Tarka Yamani, który pochodzi z Libanu, z Bejrutu konkretnie. Mamy jeszcze świetnego basistę, który pochodzi z Waszyngtonu, nazywa się Amin Salim i zresztą grał, być może Państwo kojarzą, z takim wspaniałym trębaczem, który już niestety odszedł, Roy Hargrove się nazywał. Oprócz Amina Salima mamy również Barbaro Crespo, czyli Machito na kongach, pochodzi z Kuby. No tutaj na utworach, które zawierają część śpiewaną, tutaj mamy Sanem Kalfa, która jest z Turcji. No i gościnnie mamy jeszcze Leszka Możdżera, który tutaj nam dograł w jednym utworze.
1: W czwórce.
2: Nagrał, tak, w Lost and Found. Przepięknie, po prostu to jest w ogóle wspomnienie moich marzeń, że Leszek Możdżer się znalazł na tej płycie. Nie wiem, jak to się stało.
1: Kto marzy, ten ma.
2: Tak. To jest po prostu jak taki dar od niebios na sam koniec, taka wisienka na torcie. Tak, to było piękne. No i mamy jeszcze, chciałabym wspomnieć też wrocławskich muzyków, Marlena Grodzicka-Myślak oraz Jakub Myślak, którzy tutaj dograli na altówce i na wiolonczeli część.
1: Z czystej skromności nie wymieniła Kamila Pełki, ale już rozumiem, okej, dobra.
2: Tak, no bo tutaj jakby...
1: Proszę przytulić troszkę chociaż dżentelmena.
2: Tak, ale Kamil Pełka to jest mój mąż kochany i, i on napisał jeden z utworów na tą płytę.
1: No tak.
2: Zresztą ja opowiadam często tą historię, bo to była naprawdę niesamowita historia, kiedy po prostu dzieliłam się z nim tym, co chciałabym nagrać i byłam taka troszeczkę już sfrustrowana, bo miałam pomysł, ale ten pomysł jakoś mi nie grał, nie wychodził, nie wiedziałam, co mam dalej zrobić. Pokazałam mu to i mówię, nie wiem, Kamil, weź, zobacz, może ty coś tutaj pomyślisz. No i Kamil usiadł przy pianinie. Ja poszłam na góry wieszać pranie, może 15-20 minut wracam i on nagle mówi, słuchaj Dorota, no coś takiego, posłuchaj, nie? Więc ja mówię, dobra, czekaj, nagram to, nie?
1: W trakcie wieszania prania, bardzo
2: tak,
1: ładne to.
2: Tak, i po prostu to była naprawdę taka iskierka, stąd też utwór zatytułowany jest Spark.
1: Proszę Państwa, żeby tą... iskierkę puścić dalej, bo antenowo czas nam się niestety dobiega końca, ale to nie oznacza, że my kończymy w kontekście waszej energii, która dziś po drugiej stronie jest. Już teraz zapraszam pod numer 72-280. Mamy kilka sztuk tej nowej płyty. Nasza dzisiejsza współautorka i pomysłodawczyni całego tego projektu była tak miła, że przesłała nam nawet płyty, więc płyty Doroty Piotrowskiej dzisiaj także w Państwa ręce mogą powędrować. 72-280. Proszę wpisać RAM Dorota, Dorocie będzie miło, a jakoś będzie mi też mile, jak będę odbierał te SMS-y. Za 2 zł plus VAT zapraszamy serdecznie pod nasz numer telefonu, a Dorocie oddaję ostatnie słowo w kontekście tego, czego sobie życzyć wokół tego projektu, bo to, że powinien wybrzmieć przynajmniej w jeszcze jednej z jakiejś sali, to jest oczywiste.
2: Tak, ja bardzo bym chciała, żeby ten projekt w jakiś taki sposób uświadomił ludziom, że ta rozmowa, ten dialog międzynarodowy naprawdę jest możliwy, że możemy się dogadać jako ludzie, pomimo tego, że jesteśmy z zupełnie innych kultur, żeby o tym pamiętać, słuchając tej płyty. Życzę Państwu dużo takiego spokoju, ukojenia. No i życzę, żebyśmy się spotkali na tej muzycznej ścieżce, być może w tym lub innym mieście.
1: Te wszystkie słowa z uśmiechem na twarzy, jak zawsze, wypowiadała do Państwa Dorota Piotrowska. Pięknie dziękujemy za Voices of Human Consciousness i życzę jak najwięcej dobrych pomysłów i mnóstwo zdrowia, żeby można było realizować wszystkie swoje zamierzenia. Dzięki za wizytę.
2: To ja dziękuję ślicznie.
1: No my się przeniesiemy teraz troszkę do innego świata muzycznego, ale tam też jest pewna myśl i pewien sen, który towarzyszy całości tej narracji, bo generalnie to jak się dobrze marzy, to jest jak w niebie. Legionerka.

Ostatni dzień tegorocznego festiwalu Millennium Dogs Against Gravity to będzie prawdziwa gratka dla wszystkich tych, którzy cenią sobie legendę polskiej sceny muzycznej. Lech Janerka i jego film, w zasadzie film o nim, pierwszy film dokumentalny poświęcony Lechowi, łączący wspomnienia głównego bohatera z materiałami archiwalnymi. Naprawdę już obejrzałem, jest mnóstwo dobrego, osadzonego w takim świecie właśnie sennym, takim jak sobie to wymarzył między innymi Lechu Janerka. Ciekaw jestem bardzo jego zdania na temat tego dzieła. Przypomnę tylko, że nad całością panował i nakręcił Grzegorz Brzozowicz, Lech Janerka i Bożena Janerka także podczas spotkania 17 maja o godzinie 20 we wrocławskim DCF-ie do sali Warszawa. Serdecznie zapraszam, będę miał wielką przyjemność to spotkanie z państwem Janerkami i panem Brzozowiczem prowadzić, więc już teraz zapraszam. A jest jeszcze jedna polecajka, którą mam nadzieję, że zmieścimy. Kuba Duda z koncertem we Wrocławiu. Posłuchajcie, bo naprawdę ładna muzyka.

Kuba Duda, gitarzysta, kompozytor, autor muzyki instrumentalnej. Koncerty wzbogaca o projekcje filmowe z analogowych taśm na 8 mm, które razem z muzyką mają budować spójną wizualno-dźwiękową całość. Tak zapowiada i to zrobi m.in. we Wrocławiu w klubie Momenty przy Ofiar Oświęcimskich 36. Serdecznie Was zaprasza na swój występ. Także jeśli Wam się taka muzyka podoba, a myślę, że skojarzenia znowu Jarmuszowskie i filmowe są jak najbardziej na miejscu, to jest propozycja dla Was. Obiecałem sobie, że podczas tego roku w oczekiwaniu na nowy Piano Day, bo myślę sobie, że chyba się uda, może w przyszłym, bo w zeszłym to już nie, będziemy robić tak zwany Piano Corner. No, któż miałby otworzyć ten kącik, jeśli nie jedna z postaci, która wystąpiła na tegorocznym Piano Dayu i zeszłorocznym zresztą także. Piano Corner Kinga Mielcarek z nowym singlem Zuchwale, który wybrzmiał podczas naszych sesji piano dayowych i jeszcze wybrzmiewać będzie, bo cały czas czeka na dokończenie, złożenie całości tej transmisji, która na żywo była, a którą chcemy Wam dać w jak najlepszej jakości. Na razie Zuchwale i Piano Corner otwierane dzisiaj przez Kinga Mielcarek i zamykający jednocześnie nasze spotkanie w Muzycznym Wrocławiu.

0: Muzyczny Wrocław. Reklama. Jak pozbyć się stresu i obudzić ciekawość u innych? Ośrodek Szkoleń Radia Wrocław i Radia RAM zaprasza do udziału w warsztatach Skuteczne Wystąpienia Publiczne. Zajęcia w profesjonalnych studiach nagraniowych z wykorzystaniem mikrofonów i kamer, prowadzone przez najlepszych dziennikarzy radiowych. Świetna atmosfera i inspirujące ćwiczenia indywidualne i grupowe. Więcej informacji na radiowrocław.pl i radioram.pl.
1: Tradycja i nowoczesność w harmonii z naturą. Swiss Element to szwajcarska technologia ekologicznych, prefabrykowanych domów drewnianych w cenie mieszkań. Sprawdź na www.swisselement.pl. Swiss Element. Twoje marzenie o domu w zasięgu ręki.
2: Swiss Element. Wrocław, Braniborska 14. Galeria wnętrz Domar. Drugie piętro.
0: Po reklamie.
3: Szósty dzień maja, godzina 20.
4: Nowe brzmienia. Radioram.
5: Rambit.
4: Na 89,8 FM.

pada pięknie deszcz za oknem. Prawie 9 po 20. To program Rambit. Dobry wieczór. Będziemy się przenosić do okolic Hali Stulecia dzisiaj muzycznie. A dlaczego, to sobie zaraz powiemy. W tle pod numerem 72280 na hasło RAM Dorota czeka na was, no tak sobie obliczyłem, 3 sztuki czekają płyty Doroty Piotrowskiej, która dzisiaj razem z nami na 89 i 8 FM. Jeśli ktoś ma nadal ochotę, to 72280, RAM Dorota za 2 zł plus VAT. I mamy jeszcze 2 płyty Szymona, który był w pierwszej godzinie, a który też bardzo ładnymi dźwiękami nas obdarował. Jeszcze zapakowane w folijkę. Kto ma ochotę, zapraszam. RAM Szymon 72280. Mamy zatem dzisiaj sporo muzyki dla was. A teraz ta klubowa. Do 22:00 w takim mniej więcej deep house'owym klimacie. Bo i deep house też będzie miało znaczenie w kontekście imprezy, która już za moment we Wrocławiu.

Prawie kwadrans po godzinie 20. Sporo, sporo, sporo muzyki śpiewanej także w wersji klubowej, ale to domena wszystkich chyba albo części artystów zaproszonych do tegorocznego line-upu imprezy, którą po raz pierwszy z nazwy wymieniam dzisiaj na naszej antenie. Deep House, czy też Wrocław Deep House Festival 27 czerwca na wrocławskiej Pergoli. Za moment powiemy sobie więcej o tej dokładnej lokalizacji, gdzież to będzie i według jakiej logiki postępowania. Na razie jednak muzyka. Za nami Resident, a przed nami Warung.

24 po 20. To nawiążmy jeszcze raz do charakteru dzisiejszej rotacji, do przygotowanej setlisty. Marsh, Resident, Nils Hoffman, Warunk, Vonda 7 i Tin Licker to te projekty, które pojawią się na Wrocław Deep House Festival 2026. Jak twierdzą autorzy tego projektu, całość ma odcinać się od formatu masowych, hiperkomercyjnych wydarzeń. Organizatorzy chcą położyć nacisk na imersyjne doświadczenie audiowizualne. Mocno trzymam za to kciuki, by przełożyło się to na zgłoski prawdy i wydarzenia, które godne jest tego miejsca, bądź co bądź, bo umówmy się, że Hala Stulecia ma naprawdę potężną zdolność, nazwijmy to, i umiejętność pokazania muzyki elektronicznej, o czym przekonaliśmy się niejednokrotnie podczas wizyt w Napergoli, podczas występów Karla Coxa i wielu innych, oby tylko ładnie i w zgodzie z otaczającą przestrzenią i także naturą, bo przypomnijmy, że także w pobliżu.

25 minut po godzinie 20. Cały czas pod numerem 72280. Na hasło Ram Szymon dwie płyty czekają od Szymona Justyńskiego, który dzisiaj u nas bardzo ładnie już sobie tutaj radził i pogrywał także dźwiękami z nowej płyty. Voices of Human Consciousness Doroty Piotrowskiej także cały czas gdzieś jeszcze u nas. 72280 wpisujecie albo Ram Szymon, albo Ram Dorota, by słuchać więcej muzyki także prosto z płyt. Do 21 czekam na was. Wszystkie egzemplarze rozdam wśród tych, którzy są chętni. Za 2 zł plus VAT 72280 Ram Szymon, Ram Dorota. No i czekam na was, ale tymczasem słuchamy dalej. Za nami Nox, Van i Marsh, a teraz już NTO i The Hound.

Za 23 minuty, godzina 21. Dzisiaj w Deep House'owym sosie. To ostatnia rzadkość w programie Rambity. Nie ukrywam, że czasami i na przestrzeni lat byłem bardzo mocno zmęczony pewną powtarzalnością wykorzystywanych motywów. Ale dzisiaj postanowiłem, że w ten już prawie letni czas, taki mocno jednak temperaturowo wykręcony, dużo wyżej niż w ostatnich dniach, zagranie muzyki tego typu będzie chyba jednak przyjemnością. Za moment projekt, który cenią legendy, można powiedzieć, tej stricte sceny elektronicznej. Czy to Tiesto, czy Armin van Buuren, czy Paul van Dyk, a nawet duet Bicep sięgają po produkcje wspólne duetu Warung. A tam Aaron Hopkins i Dylan Ames, którzy za moment na naszej antenie w numerze Trouble, więc to będzie powrót tego projektu na antenę. Przypomnę, Vonda 7 dzisiaj także pośród tych, których będziemy wyróżniać. Warung, Nils Hoffman, to oni wystąpią 27 czerwca podczas imprezy noszącej nazwę Wrocław Deep House Festival. Szczerze nie pamiętam, żeby tego typu impreza była grana we wrocławskiej przestrzeni wokół hali stulecia. No może poza właśnie Karlem Koksem, który ponoć całkiem fajnie się sprawdził razem z Anon Bust. No to posłuchajmy Trouble i Warung. Tu Radio Ram, tu program Rambity.

nie w całość artystów, powiem tak może, wybranych dzisiaj na playliście, to ci, którzy wystąpią podczas Wrocław Deep House Festival, ale jest ich całkiem sporo dzisiaj pośród propozycji na dzisiejszy wieczór. Przypomnę, 27 czerwca wrocławska scena klubowa ma zyskać nowy punkt odniesienia, Wrocław Deep House Festival. Muzyka klubowa przy hali stulecia. Audiowizualnie, modernistycznie i w nawiązaniu także do okolicy. Futurystyczna oprawa świetlna, podkreślająca modernistyczną architekturę tego miejsca. A muzycznie, no właśnie, Deep House, Marsh, Resident, Nils Hoffman, Warung, Wanda Seven i Tin Licker to ci, którzy ogłoszeni na tegoroczny line-up tej właśnie imprezy. No ciekaw jestem, jak sobie poradzą organizatorzy. Wrocław Deep House Festival 27.06. A pod numerem 72280, 72280 na hasło RAM, Szymon albo Dorota. Dzisiejsze płyty wieczoru z programu Muzyczne Wrocław. Szymon Justyński i jego płyta Last Romantic Warriors. Zdecydowanie propozycja dla fanów soulu, przyprawionego jazzem, odrobiną muzyki afrykańskiej w bardzo, bardzo takim ciepłym, czasami wręcz pościelowym wydaniu i ujęciu. A dla tych, którzy lubią jazz z fantazją i z otwartością na dialogi, Voices of Human Consciousness Doroty Piotrowskiej i projektu Sound Circle także dzisiaj do zdobycia. 72280, RAM Dorota, RAM Szymon na 72280 za 2 zł plus VAT. Czekam jeszcze przez 8 minut.

na zegarach prawie 21 i wiele wskazuje na to, że chyba wszystkie cztery sztuki przesłane przez Dorotę Piotrowską rozdamy dzisiaj wśród słuchających program Rambit, ale to się musi wydarzyć jeszcze, no jedną osobę musimy szybko dokonać korekty, tam tylko SMS bez podpisu, za moment będziemy o to walczyć. Na razie informacja a propos prognozy pogody, w nocy zachmurzenie cały czas duże, miejscami przelotne opady deszczu, na termometrach minimalnie 10 stopni, wiatr słaby z kierunków północnych. Jest dużo, dużo chłodniej nad Wrocławiem, jest dużo, dużo przyjemniej i jest czym oddychać obecnie nad Wrocławiem i do tego będę się odnosić, bo bardzo przyjemnie będzie się dzisiaj wychodziło z radia także przy tej pogodzie. Mam nadzieję, że nikogo tam nie podlewa, a ogródki przy okazji podlane także wszędzie te, które czekały mocno, mocno na, no co tu dużo mówić, deficytową ilość wody, bo naprawdę sucho ostatnio we Wrocławiu i nie tylko we Wrocławiu. A my wracamy do tych, którzy w hali stulecia, przy hali stulecia grać będą 27 czerwca. Wanda Seven i jej numer Born Again teraz na naszej antenie. Rozpoczynamy oficjalnie drugą godzinę programu Rambit, dzisiaj w klimacie deep house'owym.

I tak sobie niech pętli przez moment. Ram Szymon, płyta Szymona sprawiłaby mi wielką radość. Jeszcze te dźwięki latino. Jestem bardzo ciekawa pozostałych utworów. Tak pisała do nas Karolina i to ona wejdzie w posiadanie pierwszej płyty Karona. Wróć, Szymona Justyńskiego, który dzisiaj u nas po 18 w Muzgro. A za moment będziemy rozdawać jeszcze płyty Doroty. Mamy aż 4 egzemplarze, więc będzie komu przyznawać. Ale tej osobie, która napisała tylko Ram Dorota na numer 72280, damy ostatnią szansę na to, by dodać swoje imię i nazwisko. Tam numer kończy się na 228. Proszę śmiało działać, to ostatnia szansa.

proszę sobie wyobrazić, że ich singiel Because You Move Me przekroczył miliard odtworzeń. To mniej więcej pokazuje, na jakim poziomie jest uniwersalność odbioru tej muzyki. Zespół przy tej okazji dokonać miał odważnej transformacji, a sety DJ-skie zamienił na pełnowymiarowe koncerty z live bandem. Nie wiem, czy w takiej formule przyjadą do Wrocławia, ale to przypomnę tylko holenderski duet, który od ponad dekady na scenie muzycznej. Więc takiej muzyki możecie spodziewać się we Wrocławiu 27 dnia czerwca. A my gramy dalej i niezmiennie do 22 w programie Rambit. Nie tylko artyści Deep House, Wrocław Deep House Festival, ale mamy ich całkiem sporo w naszej setliście dzisiejszej. Za nami Tin Liquor, Surrender, teraz już Body Realm i Because of Art. Posłuchajmy.

Jak informuje serwis Polscy Łowcy Burz, aktualnie na Dolnym Śląsku sporo burz, głównie komórki wielkokomórkowe wkraczające z terenu Republiki Czeskiej, okolice Kłodzka, Kudowa-Zdrój, ale także linia Wrocław-Kluczbork-Kępno. Tam może pojawić się opad drobnego gradu lub silniejszy wiatr. Przekazujemy takie informacje. To wszystko oczywiście także do śledzenia na wszystkich komunikatorach i serwisach, które zajmują się śledzeniem burz, także w sieci. Pozdrawiamy i życzymy spokojnej, bezpiecznej drogi. Nils Hoffman i Kasbo teraz dla Was. Running in a Dream.

pół godziny po 21. Słuchajcie, no to nie ma co już czekać, trzeba ogłaszać, bo widzę, że kolejne osoby nie zgłaszają się po płytę Doroty Piotrowskiej, ale tym, którzy wysłali SMS-y, należą się. Agnieszka napisała: zachwyca mnie energia tej płyty, choć chętnie sobie część tej energii przewłaszczę. Adze, przyznamy pierwszy egzemplarz. Łukasz pisze: piękny projekt, piękne dźwięki, pozdrowienia dla pani Doroty i zespołu Radia RAM. Dziękujemy pięknie i przekazujemy także Dorocie. Poproszę o płytę Doroty dla dalszego współistnienia ludzkości z regionu Down Silesia. Będę nie lada ukontentowana. Najlepsze radio w Polsce. Ojej, dziękujemy bardzo. Nawet po powrocie z Austrii ludzie słuchają. Gramy.

za 27, już teraz 22. Muszę wam powiedzieć, że czasami rozdźwięk pomiędzy tym, co w mojej głowie, a tym, jak raportujecie i jak opisujecie, co dzieje się na antenie, to są dwie różne narracje, dwie różne historie, ale niech tak będzie i tego się trzymamy. Aga pisze, rewelacyjna muzyka, szczególnie z akompaniamentem deszczu na szybie. Akurat tu się w 100% zgadzam, a nawet powiedziałbym z tym delikatnym powiewem chłodnym na szyi i na plecach, to też robi dodatkowy efekt fajnego chłodzenia i takiego wejścia w świat dźwięków nieco głębszych, tak bym powiedział. Zresztą Deep House dzisiaj do 22. Taki jest temat i temat także imprezy, która we Wrocławiu, to nie jedyna taka impreza absolutnie, więc to nie jest tak, że ich wyróżniamy, ale są po raz pierwszy, więc mówimy o nich nieco częściej. 27 czerwca od godziny 15 na wrocławskiej Pergoli muzyka Deep House na żywo z Tin Lickerem, z Marszem, Nilsem Hoffmanem, Residentem, Warung i Wondą Seven, która zresztą swego czasu także w Muzwro była u nas tutaj. A teraz już czas na Lane 8 i Clarify.

wyprzedzając bardzo częste zapytania a propos setlist różnych, pragnę dzisiaj poinformować, że całość zestawu, bazując na tym, co wydarzyło się zresztą w zeszłym tygodniu podczas naszego spotkania z DJS-em, ta playlista, która dzisiaj razem z nami, także na Mixcloudzie, na mixcloud.com/rambit z opisem numerów, więc jeśli ktoś znalazł coś swojego ulubionego, to będzie mógł do tego także wracać i przy okazji sobie zaznaczać, także już teraz serdecznie zapraszam. Link do tego naszego dzisiejszego spotkania z zapisem dzisiejszej audycji także po programie na naszym profilu facebookowym, więc już teraz serdecznie was zapraszam. No i przy okazji przypominam, że tych historycznych wydań programu Rambit już naprawdę co nie miara. A skoro obiecało się, że będziemy grać artystami, którzy do Wrocławia przyjeżdżają, to czyńmy powinność, tym bardziej, że no, nie tak często znowu się zdarza, że aż taką czołówkę deep house'owych brzmień mamy na ziemi wrocławskiej i dolnośląskiej, więc Wanda Seven, Inner Symphony. Wanda rozpoczynała i prawie nam zamknie to nasze dzisiejsze spotkanie, a będzie to kompozycja Inner Symphony Part 7.

tylko 7 minut brakuje do godziny 22. Odmeldowuję się z tego posterunku, zostawiając przestrzeń dla tego, kto ma pomysł na dużo, dużo, dużo szersze spojrzenie muzyczne, jeśli chodzi o gatunki, ale nie powinno was to specjalnie dziwić, bo wiecie doskonale, że w programie wszystko, co najlepsze, dzieje się od strony muzycznej. Właśnie, w sumie nazwa sama opisuje wszystko, co trzeba powiedzieć. Ja też już wszystko powiedziałem, dziękując wam za wspólnie spędzony czas i prosząc raz jeszcze niebo, by troszkę jeszcze tej wody nam zostawiło i by ta świeżość rozkwitła we Wrocławiu. Ariel pisze: wieczór dobry, dzisiejsza audycja będzie w chmurce, będzie w chmurce. Pozdrawiam wszystkich, którzy pisali. SMS-y zwrotne za moment do was także powędrują. Trzymajcie się. Spokojnej, dobrej nocy w towarzystwie Łukasza, a później naszej playlisty nocnej, która potrafi zabrać bardzo różne miejsca. Trzymajcie się. Pa, pa.

0: Radio RAM.
1: Tak jest. Dokładnie 22 na antenie Radio RAM. Trwa audycja Flashlight. Flashlight? Nie, tak będzie po 20 w piątek. Ależ mi się zapętliło coś w głowie. No dobrze, jest po 22, a więc i czas na audycję Wszystko co najlepsze. To się akurat zgadza, bo i wszystko co najlepsze jest zawsze w audycji Flashlight. Tam bardzo różnorodnie, podobnie jak w środowe wieczory. Przy mikrofonie Łukasz Lorenc, dobry wieczór, jestem z wami do północy. A dziś mamy nowości, oczywiście, że tak. I to pełen pęczek, pełen portfel samych dobrych monet. Słuchajcie, to dlatego, że co tydzień pojawiają się nowości. Ja wyławiam te najciekawsze i zawsze też podsumowujemy je w cyklu trzech nowych albumów, które trzeba usłyszeć po prostu. Jest zawsze też taka ściąga do odnalezienia na radioram.pl. Z każdym miesiącem kolejnym zaglądamy do tego, co wydarzyło się na przykład, tak jak teraz w kwietniu. No i trzy takie pozycje przede wszystkim chciałbym wyróżnić też dziś, ale oprócz tego masa znakomitych singli, która pojawiła się w międzyczasie tak zwanym. Tak jak teraz Yusu, a więc DJ-ka i producentka pochodząca z Chin, z bardzo nieoczywistą muzyką, z którą chciałbym, abyśmy rozpoczęli tę wspólną przygodę, bo ona pięknie otworzy nam wszystkie akcenty, na których zależy mi, aby dziś wybrzmiały w pełni. To co? Jesteście gotowi? Yusu już teraz. Ripe Fruits. Gramy.

James K na antenie Radio Ram i K Wata, ponieważ najnowszy album James K doczekał się remiksów. No i fantastycznie, że K Wata również dorzucił swoją wersję. On kocha tę detaliczność w muzyce, mikroskopijne czasami tekstury, zdabowane tajemnice w dźwiękach, tak by wyciągać na wierzch to, co może zazwyczaj nie być na pierwszy rzut ucha słyszalne, to u niego to wszystko nabiera jakiegoś rozpędu, tylko że tych warstw jest tak dużo, że trzeba faktycznie wytężyć to ucho wspomniane. No ale obiecałem, że dzisiaj będziemy zaglądać do trzech albumów przede wszystkim, więc zaczynamy. Dobra introdukcja nam się do tego zrobiła. A skoro powstało już takie piękne słowo wstępu, muzyczne rzecz jasna, bo nie o mnie tu chodzi, to czas na PPP, Trzej Królowie, na P. Pieco, DJ Pleat i DJ Python. No, tak się pięknie składa, że to jedni z moich ulubionych graczy na współczesnej scenie muzyki, powiedzmy szeroko pojętej, klubowej, elektronicznej. No i tak się pięknie też składa, że i oni podają sobie ręce i tworzą projekt, który miejmy nadzieję, że będzie kontynuowany. Ta krótka, acz jakże treściwa epka, to miejmy nadzieję, że dopiero przedsmak tego, co dla nas szykują, ale na pewno zasługuje na wyróżnienie. Wszystkie ich trzy style połączyły się w jedno. Jakie to jest? Oto przykład. Koni, już teraz. Be Born Again. PPP.

To jest Lone, który wraca z nową muzyką. Pierwszy album od 5 lat, Hyper Fantasia, czyli hiperfantazja na temat połączenia wszystkich stylów, które proponował przez ostatnie dekady. House, rave, ambient, szeroko pojęta elektronika skręcająca w różne eksperymenty. To jest Lone i to kolejny album, który po prostu trzeba usłyszeć. Brytyjczyk po raz kolejny pokazuje, na co go stać, z taką nieokiełznaną, szaloną muzyką. Może popową, ale z jakiegoś alternatywnego wymiaru, innej, równoległej rzeczywistości. No a teraz kolejny znakomity krążek, Jump Source, czyli Priory i Patrick Holland, którzy również tworzą jakby nowy pop, tylko że klubowy.

No i w ten sposób odkryłem już wszystkie karty z trzech nowych albumów, które trzeba usłyszeć, ale będziemy dziś do nich wracać. A więc trzy imprezowe, trzy taneczne, trzy klubowe propozycje. Tym razem to właśnie te porwały mnie najbardziej, choć znakomitych krążków z kwietnia jest naprawdę bez liku i dziś także będziemy do wielu tych zakładek i rozdziałów zaglądać. Ja powiedziałem, że taki nowy klubowy pop, może zawsze warto w takich momentach rozwinąć to, co wydaje się oczywiste, ale takim wcale nie jest. Pop, czyli popularne, tak? Czyli najpopularniejsza muzyka, ta powiedzmy najbardziej przystępna, przyswajalna, szeroko, tak globalnie myśląc, to taka muzyka właśnie, która w skrócie tyle oznacza. A co tam jeszcze zmieścimy, to od nas zależy. Czasami wydawałoby się, że to równanie pop oznacza piosenkę, ale nie zawsze tak jest. Nowy pop może się przecież zmieniać, ale teraz mamy house, prawdziwy house i to taki dynamic house. Love Foxy specjalnie dla was groovy już teraz na antenie Radia Ram. To wszystko, co najlepsze. Gramy!

Yeah. Wszystko co najlepsze w Radiu RAM to dla was. Rozkręciliśmy się, co? Love Foxy, a później Sully, to znaczy przed chwilą Sully z numerem Proof, który udowadnia, że wciąż potrafi zaskoczyć i to w tym szybkim tempie, gdy automat perkusyjny szaleńczo wibruje nam w uszach, to teraz zaczyna się znów coś rozkręcać. A mistrzami takiego nabudowywania atmosfery jest ta trójca, święta wręcz, w muzyce klubowej współcześnie. Piezo, DJ Pleat, DJ Python. Jeden z nich wymyślił taki deep reggaeton. Drugi jest znakomity w graniu gdzieś pomiędzy house'em, taki outside house. Trzeci wkracza w światy różnych dorobków dziedzictwa kulturowego, zaznaczając, samplując te światy w swoich kompozycjach i wychodzi bardzo różnie. Nie chcę powiedzieć, że to jest tylko dla jednej odsłony jakiegoś kraju bądź kontynentu, ale co by wyszło, gdyby kolażowo pokleić te przyjemności? No wyjdzie m.in. Wisco, PPP, PPP, tak? 3x P. Piezo, DJ Pleat, DJ Python. Sprawdźcie koniecznie ten album. Be Born Again. Gramy.

Okej, ja już wspominałem, że jestem psychofanem m.in. DJ-a Pythona, ale DJ Pleat i Pieco również do tego klubu dołączają. To znaczy ja jestem w ich fanklubie jak najbardziej, ale zdaję sobie sprawę też, że otarłem się dość mocno o enigmę, mówiąc, że jeden jest taki, drugi taki, a trzeci jeszcze inny. Ale to, co ich łączy, tych trzech panów, to miłość do muzyki perkusyjnej, gdzie perkusjonalia grają pierwsze skrzypce, gdy wychodzą na pierwszy plan i ta klubowa przestrzeń, przede wszystkim perkusją stoi, tak staram się to podkreślić na różne sposoby. DJ Pleat, mówiłem o tym, że w różne dziedzictwa kulturowe, jak najbardziej, ale chyba najsilniej jakbym miał już wyróżnić, żeby tak zilustrować wam to szczególniej, to jednak jest wierny swoim korzeniom libańskim. Za to jeśli chodzi o ten deep reggaeton, no to DJ Python to jest ten kierunkowskaz, a Pieco w tym outsider house, no i przede wszystkim muzyce szeroko połamanej. No dzisiaj na szerokościach też różnych pływamy, widzę, słowem. Tak się przykleiło mi do języka. Ale wracamy też do tego nowego popu, o którym wspomniałem słów kilka. Jump Source, czyli Patrick Holland i Priori. Duet, który ma dla nas kolejną propozycję. Na tym albumie dzieje się tak dużo, że nie sposób to w kilku słowach. Więc może najlepiej posłuchać. Co wy na to? Wszystko co najlepsze w Radiu Ram. Już nie zabieram przyjemności. Słuchamy.

No, na taką dyskotekę to by się poszło. Jump Source, czyli Patrick Holland i Priori. Ich najnowsze dzieło pod tytułem Fold. To taki hołd współcześnie dla muzyki elektronicznej, tanecznej w ogóle, bo mamy tutaj sporo house'u z wokalnym udziałem i sporo takich głębokich, trudnych do zdefiniowania od tak po prostu. Ale myślę, że to odłamy muzyki house'owej na wskroś. Od tych mikro, po te dub, przez te deep i tak dalej. Moglibyśmy jeszcze kilka pewnie takich połączeń tutaj odnaleźć. Jest przede wszystkim przyjemnie. Myślę, że to jedna z tych płyt, która w preludium, w przededniu, do wakacji może nam zrobić naprawdę dużo dobrego. Dać masę przyjemności. Jeśli lubicie rozśpiewane płyty z muzyką taneczną, to Fold, Jump Source polecam serdecznie, ale nie brakuje też takich zakamarków na tym, co przygotował dla nas Lukeman. Więc zajrzyjmy i tu, na kwadrans przed 23. Wszystko co najlepsze w Radiu Ram.

O, myślę, że z jednej strony numer znacie, ale czy w tej postaci DJ Lee Cox, czyli reprezentant portugalskiej, lizbońskiej sceny Kuduro, Taraso, Princip Discos, DJ Lee Cox, przed chwilą z remiksem Barbie Girl, tam także DJ Estraga, ale teraz już Hagan, który rozkręca się ze swoją afro-house'ową propozycją. Wyszła z tego epka.

pochodzący z Johannesburga, Spoke Motambo, który stoi m.in. za projektem Batuk. A wszystko wskazuje na to, że Batuk wracają. Oto kolejny singiel. Don't Box Your Sneakers. Dobry wieczór, już godzina 23, więc jesteśmy w połowie audycji. Wszystko co najlepsze, a w niej muzyka z całego świata i przede wszystkim dziś nowości.

Jump Source. Kanadyjski duet Patrick Holland i Priori. Miałem kilka skojarzeń słuchając albumu Fold z tym, co w ostatnich latach robili Overmono czy Bicep, ale to nie tylko breaki. Tutaj mamy niski ukłon w stronę muzyki house'owej, także i świata muzyki elektronicznej z Detroit chociażby. Naprawdę wiele różnych inspiracji, myśląc o korzeniach, historii muzyki klubowej, a przede wszystkim też świetnych, gościnnych udziałów wokalnych, które niejako spajają ten album. No ale teraz już wspaniały singiel Quiet Light, artystki, której album no po prostu mnie pochłonął. I mimo, że nie ma go w tym trzech nowych, które trzeba usłyszeć, czyli cyklu, który możecie także odnaleźć na radioram.pl, to należą jej się brawa, oklaski, a przede wszystkim posłuchajmy Quiet Light i utwór Berlin. Na pewno najlepszy z tej płyty. Dlatego już teraz dla was w Radiorama.

0: Ten subtelny autotune, czyli wtyczka wokalna, robi tu robotę. Quiet Light używa swojego głosu jak kolejnego instrumentu i układa tak piosenki, że w którymś momencie nagle one skręcają w jakąś dziwną uliczkę, której byśmy się tam absolutnie nie spodziewali, ale nie jest to ślepa uliczka, tam wszystko jest przemyślane. Podobnie jak u Jay Ward, która układa kolejne klocki, by w maju zaprezentować nam swój album. Wracamy do singla Lush już teraz. A za chwilę znów PPP, czyli Trzej Królowie na P. Pieco, DJ Pleat, DJ Python. Tymczasem Jay Ward. Ja przypomnę, że ona kiedyś wystąpiła we Wrocławiu, pochodzi z Nowego Jorku, zagrała na Awantarcie w Uczuleniu. Tak było.
1: Radio Ram.

EP Pieco, Fleet, Python, Trzej Królowie, jak już zdążyłem dzisiaj nieraz o nich wspomnieć, współczesnej elektroniki, którzy mają rozbieżne charaktery muzyczne, ale myślę, że na zmianę lubią też swoją twórczość, dlatego tak świetnie zrozumieli się też w studiu, gdy dokładali swoje kolejne kierunki, ładunki twórcze. No i w szczycie wyszło między innymi to, Be Born Again, tak też nazywa się ta płyta. 5 utworów znakomitych, takich, które rozochocają, by ruszyć na parkiet. W tych gliczach naprawdę wiele przyjemności dla nas pozostawili. Co nie oznacza, że to płyta, która musi podziałać tylko i wyłącznie w klubie. Uważam, że spokojnie może być tłem do wielu innych aktywności. Albo może i błogiego lenistwa, kto wie, gdyby zamknąć oczy. Tak jak teraz, co proponuje nam w swojej hiperfantazji Lone. Wracamy do albumu, który jest najbardziej szalony z tych trzech nowych, które polecam, myśląc o kwietniowych premierach. Ale w tym szaleństwie jest metoda. Lone!

Za chwilę zaśpiewa dla nas Cala del Forno. Ja tylko dodam, że jeszcze przed chwilą słyszeliśmy Kalele i jej nowy singiel Idea One, który zapowiada też płytę. Cala del Forno natomiast to gitarzystka, która tworzy zwiewne piosenki. Pochodzi z Australii i od lat już tworzy numery, które łapią za serce cały świat. Mnie, szczerze mówiąc, dopiero przy tej płycie. No ale zawsze musi być ten pierwszy raz. 30 minut po 23. Gramy.

Jak na pewno słyszycie i złapaliście, zmienił się mocno klimat audycji, wszystko co najlepsze, diametralnie od tego, od czego zaczęliśmy. Te ostatnie 30 minut to już pełna kontemplacja, również wśród singer-songwriterów. Przed chwilą przecież Samba Jean-Baptiste, no ale teraz wielki basista, chyba najpopularniejszy na świecie. Tak pewnie będziemy go wielokrotnie wspominać. Thundercat i jego nowy album.

Tak, tak, Yaya Bay też wróciła z albumem. W kwietniu się dużo działo, oczywiście wiosna jest takim czasem, gdy wszystko się rodzi i świat znów nabiera barw. Podobnie jest w muzyce, tych płyt zawsze przybiera więcej. No ale teraz Lone ze swoją szaloną, alternatywnie brzmiącą z innego świata, wymiaru, przestrzeni, muzyką, która także do nas przemawia. Lone, Hyperfantasia.

taka muzyka, w której jakby kłóciły się ze sobą dwie zupełnie różne narracje. Jedna ta, która chciałaby nas zabrać gdzieś na front eksperymentów, a druga ukoić zmysły, dać odpocząć bez jakichkolwiek lęków przed tym, czego nie znamy, bo zazwyczaj tak też bywa. A moim zdaniem warto się oczywiście z taką muzyką również zmierzyć. I te dwa światy połączyły Absami i Valentina Magaletti. Thickness of Science to jeden z utworów, który zamyka dziś audycję Wszystko co najlepsze, bo ostatnie 10 minut należy do Valentino Mori, francuskiego producenta, DJ-a, który kiedyś dawno temu nagrywał jako DJ French Fries, ale porzucił tę ksywkę, by wejść jeszcze głębiej w świat dronów, ambientu, muzyki niepokojącej, często metalicznej, trudnej na pierwszy rzut ucha, ale warto tym uszom dać się rozmasować. Valentino Mora to potrafi. A więc zostawiam was z numerem Hellstorm. Przy mikrofonie Łukasz Lorenc. Dziękuję za to, że jesteście otwarci na muzykę. To wszystko, co najlepsze. Do audycji będzie można wracać. Można też zawsze do mnie napisać mailowo bądź odnaleźć w sieci. Wszystko, co najlepsze. Radio Ram, SoundCloud, Secret Guest, Łukasz Lorenc. Do usłyszenia. Dobranoc.

0: Wydawnictwo Albatros przedstawia M.L. Stedman. Odległe życie. Przełożył Janusz Ochap. Czyta Anna Dereszowska. Mówiono, że McBride'owie mają dobre podejście do życia. Rozsądni, ale i sprytni. Ostrożni, ale nie skąpi. Kiedy los im sprzyjał, chętnie wspierali finansowo różne szlachetne przedsięwzięcia, zarówno religijne, jak i świeckie. Byli idealnymi sąsiadami. Uczciwymi w sporach, pomocnymi w trudnych chwilach. Znali się na rolnictwie i korzystali z najnowszych metod upraw. Podczas gdy rodzina Lochlana powędrowała na północ, potomkowie Lyla zostali w Meredith Downs i w końcu powiększyli obszar posiadłości do 400 tysięcy hektarów, największej powierzchni, na jaką zezwalało prawo. Ale 400 tysięcy hektarów to ledwie kropka na mapie Australii Zachodniej, która ma ponad 2,5 miliona kilometrów kwadratowych i stanowi 1/3 kontynentu. Mężczyźni z rodziny McBride'ów byli przystojni i potrafili przyciągać do siebie panny na wydaniu, gotowe dzielić z nimi życie na odludziu. Czasami wnosiły do małżeństwa posagi, którymi obdarzali ich bogaci ojcowie lub jeszcze bogatsi dziadkowie. McBride'om nie brakowało więc zwykle środków finansowych, by utrzymać stację w trudnych chwilach, jakie zdarzały się tu dość często. Australia Zachodnia to surowa kraina. W Anglii jeden hektar farmy może wyżywić 6 albo 7 owiec. Tutaj, gdzie deszcze są rzadkością, na jedną owcę trzeba ponad 10 hektarów. Upał i słońce robią swoje. W zimowe noce woda w zbiornikach zamarza. Palące promienie słońca, które w jednym okresie ożywiają przyrodę i powołują do istnienia życie, w innym z taką samą obojętnością je odbierają, pozostawiając uschnięte drzewa i zardzewiałą blachę falistą na dachach porzuconych budynków. Wiatr, który sprowadza deszcz, może też sprowadzić powódź i zrównać z ziemią szopy do strzeżenia owiec. Tutaj wszystko, co może ci przynieść coś dobrego, możecie też skrzywdzić. Tak to już jest. Ta kraina widziała nieprawdopodobne rzeczy. Ewolucję torbaczy i stekowców, nielatających ptaków i ssaków, które latają. Widziała, jak rozdzielają się kontynenty i jak z wody wyłaniają się wyspy. Widziała, jak oceany zamieniają się w pustynie, a pustynie w lodowce. Widziała też, jak ludzie próbowali sobie ułożyć skromne życie na jej płaskiej i bezlitosnej powierzchni. A jeśli chodzi o suszę, cóż, jest jak nielubiany krewny, o którym wiadomo, że wcześniej czy później się pojawi. Pytanie nie brzmi czy, ale kiedy. To kolejny powód, dla którego posiadłości muszą być tu bardzo duże. Chodzi o różnicowanie pogody. Na obszarze 400 tysięcy hektarów znajdzie się chociaż skrawek ziemi, gdzie spadł deszcz i wyrosła trawa, na której mogą paść się owce. Jeśli wygląda na to, że tak czy inaczej twoje stada są skazane na zagładę, jak najszybciej się ich pozbywasz. Ograniczasz liczbę pracowników i przeczekujesz tę dziwną ciszę, gdy nie beczą owce, nie latają ptaki i nie szeleszczą liście, bo nie ma żadnych liści. W dniu tej podróży do Wandary Creek w styczniu 1958 roku, gdy Phil i Warren rozmawiali o naprawie płotu, a Matt pogrążył się w marzeniach o przyszłości i o spotkaniu z Patty Gosden, los McBride'ów nagle się odmienił. Czekała ich bowiem zagłada innego rodzaju. Phil McBride umiał prowadzić samochód od 7 roku życia. Odkąd mógł sięgnąć stopami pedałów. Synów nauczył jeździć, kiedy byli mniej więcej w tym samym wieku, a jedna z najważniejszych zasad, które im wpoił, brzmiała: nie skręcajcie gwałtownie, żeby nie potrącić kangura. Nigdy nie wiadomo, w którą stronę skoczy, więc lepiej uszkodzić chłodnicę, niż zaryzykować, że samochód wpadnie w poślizg i przewróci się na dach. Być może sprawił to miraż cieplny, że Phil w pierwszej sekundzie wziął mierzącą 2 metry postać na drodze za człowieka, a nie kangura. Już kiedy wciskał gwałtownie hamulec, głowa mówiła mu, że popełnił błąd. Ale ciężarówka zdążyła już wtedy wjechać na zdradliwe żwirowe pobocze i przewracając się na bok, przy akompaniamencie zgrzytu metalu, wyrzucić jednego z jego synów przez przednią szybę, a drugiego nabić na drążek zmiany biegów. Phil miał jeszcze dość sił, by wyciągnąć Warrena z kabiny i odciągnąć na bok. Wtedy dojrzał Matta leżącego z dala od pojazdu, z krwawiącą głową i szeroko rozłożonymi rękami. Potem nie widział już nic. Opary benzyny zagłuszyły cierpki zapach łobody, a pomruk wiatraka stał się właściwie niesłyszalny, gdy rozległo się beczenie przerażonych owiec. Koła ciężarówki kręciły się w powietrzu, rozrzucając paliwo niczym koło ogniste fajerwerki. W ciągu kilku minut opary zapaliły się w słonecznym żarze, a ryczące płomienie objęły cały pojazd. Czarny dym z opon piął się niczym drabina ku bezkresnemu, pustemu niebu. Kiedy McBride'owie leżeli na zakurzonej drodze, ich krew spływała rowkami wyżłobionymi w jezdni i zbierała się w jednej szkarłatnej kałuży. Wydawnictwo Albatros przedstawia M.L. Stedman. Odległe życie. Przełożył Janusz Ochap. Czyta Anna Dereszowska.
1: Radio RAM.

życie by mnie skąd.